0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Tak jak obiecywałem jakiś czas temu, będziemy się przyglądać Kościołowi tym razem poza Europą, w krajach egzotycznych. No i dzisiaj padło na Indie. Jak to mówią, subkontynent, mikrokontynent indyjski, rzeczywiście kawał historii bardzo egzotycznej, bardzo od nas odległej, ale też z chrześcijaństwem związany, jak wierzyć legendą, od samego początku, od czasów apostolskich. I ma Kościół katolicki w Indiach także swoje polskie akcenty. Jeden taki akcent, jeden taki bohater dzisiaj, myślę, pojawi się kilkakrotnie. Ojciec ksiądz Marian Żelazek. A moim i Państwa gościem jest ksiądz Waldemar Kus, którego serdecznie witam w naszym studiu. Szczęść Boże.
2: Bardzo szczęść Boże.
1: Ksiądz Kus, który jest przedstawicielem Zgromadzenia Księży Werbistów. Zanim zaczniemy mówić o samych Indiach, o świętej pamięci ojcu Żelazku, słów kilka warto by powiedzieć o samym Zgromadzeniu Księży Werbistów, bo ja najczęściej, do tej pory przynajmniej tak było w obrazach z historii Kościoła, że poświęcałem całą audycję jakiemuś zakonowi, jakiemuś instytutowi, zgromadzeniu. Natomiast dzisiaj mamy głównie mówić o tych Indiach, o tych misjach odległych, o chrześcijaństwie w Indiach. No ale nie sposób słów kilku nie powiedzieć o księżach werbistach. Ja przyznam, że jak pierwszy raz, młody chłopak jeszcze, usłyszałem słowo, nazwę zgromadzenia księża werbiści, to jedyne, co mi się skojarzyło, to jakiś werbunek do wojska. Tak, werbowany. Co oni robią? Werbują do wojska? Cóż to za dziwni księża werbiści są? Proszę księdza, skąd ta nazwa?
2: Od werbum dobry kierunek, natomiast interpretacja już jest bardzo błędna, dlatego że zgromadzenie wywodzi swoją nazwę z łacińskiej nazwy Societatis Verbum Divini. Verbum, czyli zgromadzenie Słowa Bożego, popularnie w Polsce znane jako księża werbiści. I ta nazwa w zasadzie popularnie obowiązuje, czy nawet jest powszechnie używana w naszym środowisku. Gdy chodzi o zgromadzenie Słowa Bożego, to ono należy, biorąc pod uwagę historię innych zgromadzeń w Kościele, do młodych zgromadzeń. Ono wywodzi się z końca XIX wieku, kiedy powstawały całe szeregi zgromadzeń misyjnych.
1: Czyli na przykład pallotyni, tak?
2: Pallotyni, między innymi zgromadzenie księży ojców białych, księży Ducha Świętego, ojców Ducha Świętego. Te zgromadzenia, one głównie wywodziły się albo z Irlandii, z Anglii, Belgii,

0: Holandii, Niemiec. To są zgromadzenia, które zostały powołane głównie do pracy misyjnej.
1: Instytut Szenstacki, prawda? To jest też podobne zgromadzenie.
0: Dokładnie tak. Tym bardziej, że Zgromadzenie Słowa Bożego oryginalnie przez założyciela ojca Arnolda Jansena było zakładane, czy powstawało z zamiarem zgromadzenia księży diecezjalnych, czyli księży, którzy byliby gotowi włączyć się w pracę misyjną, głównie pracując w Chinach.
1: Czyli już
0: ten
1: mamy ten pierwszy
0: kontynent, ukierunkowanie na Azję, Chiny, potężny kontynent, niesamowicie duża ilość mieszkańców, a więc potencjalnie możliwość pozyskiwania dużej ilości wiernych do Kościoła.
1: Bo słabo zewangelizowany. Trzeba pamiętać, tak, że ten kawałek świata był wtedy, kiedy powstawali księża werbiści i te inne zgromadzenia, o których ksiądz wspomina, ale także jest do dzisiaj jednak słabo zewangelizowany. Jak gdzieś czytałem takie dane, że w tamtym obszarze świata, czyli mówimy Indie, Środkowy Wschód, Azja Południowo-Wschodnia, czyli Indochiny, Chiny właściwe, kontynentalne, Mongolia, 3/4 mieszkańców tamtego obszaru, nie to, że nie jest chrześcijanami, nigdy nie słyszało o Jezusie Chrystusie. Nigdy nie słyszało, nawet nie zetknęło się z tą postacią, prawda? Czyli jakżeż wielki obszar do działania.
0: Indie, które na dzień dzisiejszy, o ile się nie mylę, te dane statystyczne szybko się zmieniają, liczy sobie 1,3 mld mieszkańców. Na tę populację przypada 3% chrześcijan. Katolików, o ile się nie mylę, 1,0304.
1: Co jednak?
0: Na 100 mieszkańców przypada jeden katolik.
1: Ale co w tak wielkiej liczbie daje całkiem już niebłahą sumę, prawda? To są miliony ludzi. Tylko, że rozproszone.
0: Chrześcijan, którzy są właśnie skupieni w Kerala, w Bombaju, to jest grupa ludzi, która rości sobie, nie pretensje, ale bym powiedział, szczyci się tym, że prawdopodobnie ich korzenie sięgają aż świętego Tomasza, bo legenda mówi, że święty Tomasz dotarł aż do
1: Indii. O tym sobie za chwilkę powiemy, natomiast urwaliśmy nieco wątek księży werbistów. Jeszcze na moment, żebyśmy wyjaśnili. Czyli księża werbiści nie powstają tak jak zakony dawne, średniowieczne, typu franciszkanie, dominikanie, charakterystyczny habit, reguła, która bardzo ich wyróżnia, stają się dostrzegani od razu, tak, w miastach średniowiecznych, tych braci żebrzących widać od razu, natomiast księża werbiści to są, no właśnie, księża, tak, przede wszystkim księża diecezjalni.
0: Nazwa właśnie pochodzi tak, że my jako księża werbiści, chociaż przed samym założeniem, jeszcze po tym oficjalnym, formalnym zgromadzenia, ojciec święty dzisiejszy Arnold Jansen uświadomił sobie, że jednak te struktury zakonne, czyli zgromadzenia zakonnego, w którym składamy śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, bardziej nas jednoczą i będą pomocne w realizacji tego posłannictwa misyjnego, szczególnie w krajach misyjnych, szczególnie poza Europą, tak?
1: Czyli wprowadzenie pewnej dyscypliny większej niż to obowiązuje księży diecezjalnych jednak jest korzystniejsze do takiej właśnie pracy.
0: Definitywnie, dlatego że przede wszystkim wyjeżdżając na misję mamy zaplecze, mamy współbraci, którzy tutaj w Polsce pracują, wspierają nas, wspomagają nas, a jednocześnie mamy od razu odnośnik po drugiej stronie kontynentu, gdzieś w krajach misyjnych, gdzie również spotykamy się jako we wspólnocie międzynarodowej, bez względu na to skąd pochodzimy, jesteśmy werbistami i mamy to nawet w naszych konstytucjach, że pracujemy we wspólnotach międzynarodowych, tak?
1: Nie ma żadnych zewnętrznych znaków, które odróżniają księży werbistów od innych księży, prawda? Nie ma ani habitu, ani pelerynki jakiejś specjalnej.
0: Nosimy sutanny, tak jak księża diecezjalni noszą, z jednym wyjątkiem, że mamy ten pas, który charakteryzuje nas jako zakonników i nosimy go jako symbol złożonych ślubów zakonnych. I jeszcze warto dodać, że wewnętrzna strona tego pasu zakonnego jest w kolorze czerwonym.
1: Zdolność do poświęceń, do męczeństwa.
0: A szczególnie oddanie się Duchowi Świętemu. Ojciec Arnold Jansen zaraz na początku niesamowicie podkreślał tę konieczność związania naszej działalności z obecnością Ducha Świętego. Wyniósł to oczywiście z domu rodzinnego, gdzie jego ojciec był wielkim czcicielem Ducha Świętego. I wspierając misje katolickie i nas, werbistów pracy misyjnej, powołał dwa zgromadzenia żeńskie. Jedno zgromadzenie, które jest misyjne, siostry służebnice Ducha Świętego, a drugie kontemplacyjne, siostry służebnice Ducha Świętego odwieczystej adoracji. Wszystkie te trzy zgromadzenia są obecne w Polsce. Tak? I o ile my zajmujemy się głoszeniem Słowa Bożego, jak nasza nazwa zresztą wskazuje, o tyle siostry służebnice Ducha Świętego współpracują często razem z nami, a siostry służebnice Ducha Świętego odwieczystej adoracji wspierają nasze działania modlitwą na kolanach. Stąd u nich ta wieczysta adoracja, czyli całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, i one adorują i uwielbiają Boga, wypraszając potrzebne łaski dla zgromadzeń misyjnych, szczególnie naszych.
1: Jeszcze na moment się zatrzymam przy tych strojach, bo tak jak mówimy, ksiądz w sutannie, no to widzimy czarny strój, szata sięgająca do ziemi. Ale na misjach często bywa dość upalnie. Czy również tam używacie czarnych sutan?
0: Nie, misjonarze z reguły używają stroju, który przede wszystkim musi być lekki, przewiewny i dostosowany do warunków klimatycznych. A więc gdy chodzi o warunki klimatyczne, tak jak panują w Azji, szczególnie w Indiach czy w Afryce, gdzie przez niemal 20 lat sam pracowałem, to ta sutanna jest bardziej podobna do alby, białej szaty, którą zakłada się w zasadzie głównie do czynności liturgicznych i czasami do oficjalnych wystąpień czy uroczystości związanych z kościołem lokalnym, i wtedy już się nie zakłada na tą albę żadnych dodatkowej alby, tylko od razu na to idzie stuła i leciutki ornat.
1: Czyli przypomina ten strój nieco stroje mieszkańców, no brzydko mówiąc, tubylców, po prostu mieszkańców danego kraju.
0: Danego kraju, tak.
1: Którzy się ubierają w taki sposób, by klimat im nie przeszkadzał w życiu. Mówimy księża werbiści, od razu powstają z myślą o tych odległych krajach, o tych odległych kontynentach, gdzie jest mało chrześcijan, gdzie wiele osób nigdy nie słyszało o Chrystusie. I to jest koniec XIX wieku, tak? Kiedy księża werbiści trafiają do Polski?
0: Księża werbiści do Polski trafiają, dziwnym biegiem okoliczności, nasze pierwsze domy, ze względu na to, że to zgromadzenie zostało powołane dla, można tak powiedzieć, werbowania czy przyjmowania księży diecezjalnych niemieckojęzycznych. I pierwsze domy werbistowskie w Polsce mamy na terenie byłych Niemiec, a więc na Śląsku oraz na Warmii, tak zwane Prusy Wschodnie. Więc nasze najstarsze domy to Nysa na Śląsku i Pieniężno na Warmii. O ile nasze domy liczą sobie ponad 90 lat, o tyle polska prowincja niedawno obchodziła 75 lat istnienia swego. A więc te pierwsze takie domy rzeczywiście one weszły w ręce polskie po wojnie, kiedy te ziemie wróciły do macierzy.
1: I polscy werbiści, polskojęzyczni, to jest tak naprawdę historia od II wojny światowej, z tego, co rozumiem.
0: Powiem tak, trudno to tak rozgraniczać dokładnie jakąś konkretną datą, dlatego, że z tych terenów, ze Śląska, z Warmii, z Kaszub, z Wielkopolski, już z tych rodzin niemieckojęzycznych, bo to były rodziny niemieckojęzyczne, tak, na tych terenach, już pierwsi wstępowali ojcowie. I wtedy oni studiowali najczęściej w Mydling, w domu świętego Gabriela pod Wiedniem. A ponieważ część z nich później już po przyłączeniu tych ziem do Polski, po II wojnie światowej, część pozostała w tamtych prowincjach niemieckiej, austriackiej, holenderskiej, a część po prostu pozostała na tych terenach. I oni tworzą zrąb polskiej prowincji. Więc trudno mówić, no trzeba by powiedzieć tak, no wojna jest tym okresem, kiedy teoretycznie przychodzi nam mówić o prowincji polskiej.
1: A ilu jest werbistów w ogóle na świecie? To jest duże zgromadzenie?
0: Jest zgromadzenie, które przybliża się czasami do liczby 6000 członków. Pochodzących, no, o ile się nie mylę, w tej chwili, no, do kraje pochodzenia to jest co najmniej 65, bo w tylu prowincjach też pracujemy, tak? Ale w niektórych prowincjach mamy po 5 prowincji, w prowincji indyjskiej, o której chcemy też dzisiaj rozmawiać, mamy 4 prowincje i jedną regię administracyjną.
1: No i tak, i Indie, o których już ksiądz wspominał, że legenda wiąże chrześcijaństwo w Indiach ze świętym Tomaszem. Czyli wynikałoby z tego, że chrześcijanie indyjscy mają starszą metrykę niż chrześcijanie polscy. Tak? No tak. I to dużo starszą, od tysiąc lat.
0: Legendarnie tak możemy o tym powiedzieć.
1: Powiedzmy
0: tak?
1: coś więcej o tej legendzie świętego Tomasza. To był jeden z apostołów, ten właśnie, który musiał organoleptycznie sprawdzać prawdziwość zmartwychwstania.
0: Zmartwychwstały jest tym, którego ukrzyżowano i którego przebito bok i ręce, tak. Powiem szczerze, na temat tej legendy za dużo nie wiem. Ona jest popularnie, takie wierzenia są i Indyjczycy no rzeczywiście lubią o tym wspominać, że ich korzenie sięgają do czasów świętego Tomasza Apostoła. Natomiast jak to rzeczywiście było, tego i tak nie wiemy, ale...
1: Nie zachowały się żadne dokumenty historyczne.
0: To jest legenda, tak.
1: Nie znamy tak naprawdę losów świętego Tomasza historycznych, więc jest to prawdopodobne, ale pozostaje to w sferze legendarium.
0: I wierzeń. Wiary.
1: Hindusi, ci autentyczni mieszkańcy kontynentu indyjskiego, którzy wyznają religię chrześcijańską, bo tam wspominał ksiądz, że jest kilka odłamów chrześcijaństwa funkcjonujących w Indiach, oni się tym chlubią, tak? Czyli oni głęboko w to wierzą, że święty Tomasz 2000 lat temu dotarł do Indii i już zaczął tam nawracać, chrzcić pierwszych Hindusów.
0: To... No i też tradycyjnie, powiedzmy, przy chrzcie nadają chętnie chłopakom to imię Tomasz. Nie?
1: Czyli jest ono popularne.
0: Bardzo popularne. Często można spotkać wśród naszych nawet współbraci pierwsze imię, które chrześcijańskie, które oni, czasami dwa imiona i trzy imiona używają, ale jest to imię Tomasz się pojawia, tak?
1: Wspominał ksiądz o tym, że ta społeczność chrześcijan w Indiach nie jest jakoś rozłożona proporcjonalnie, tylko że są pewne obszary. Jakbyśmy tak mogli coś więcej powiedzieć, te obszary tego najstarszego chrześcijaństwa indyjskiego. Gdzie to jest?
0: Najstarsza nasza prowincja, gdy chodzi o naszych współbraci, to ona się w Indiach centralnych, ona się zakorzeniła, tam gdzie też Kościół katolicki przybył wraz z kolonizatorami, a więc Anglikami. Często właśnie tak było, że misjonarze podążali za tymi władzami politycznymi, czyli kolonizatorami i usadawiali się tam, gdzie oni przebywali. Przede wszystkim była łatwość, przemieszczania się z Europy, powiedzmy, do krajów trzeciego świata, no i później też łatwiejszy dostęp do pracy i do kontaktu z ludźmi, którzy mogli potencjalnie być członkami Kościoła.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy. Przypominam, moim i Państwa gościem jest ksiądz Waldemar Kus, werbista. Rozmawiamy o Indiach, które są księdzu Waldemarowi znane także z własnego doświadczenia. Wspominaliśmy o tym, że poza tym legendarnym chrześcijaństwem, które rzekomo od 2000 lat funkcjonuje sobie gdzieś w Indiach od czasów, gdzie ponoć dotarł tam święty Tomasz, to ta powtórna niejako ewangelizacja kontynentu indyjskiego rozpoczęła się, XVIII i XIX wiek, kiedy Indie stały się tą perłą w koronie Imperium Brytyjskiego i wraz z kolonizacją, z administracją brytyjską, była możliwość wprowadzania tam także jakichś struktur kościoła. I tutaj od razu chciałbym zadać pytanie. Czy to nie jest tak, że dla Hindusów, mówimy tutaj zbiorczo Hindusi, a tam wiele narodów żyje na tym subkontynencie, ale dla tych rodzimych mieszkańców Indii, chrześcijaństwo trochę nie kojarzy się właśnie z tą obcą agresją, z kolonizatorami, z białymi, ale białymi przybywającymi jako ci ciemiężcy, jako ci panowie. Czy nie ma czegoś takiego?
0: Może nie jako ciemiężcy, ale jako potencjalni rywale, gdy chodzi o zdobywanie członków kościoła, czy też
1: wiernych,
0: nawracanie
1: wyznawców.
0: Właśnie osób tubylczych i hindusów na wiarę katolicką. Co rzeczywiście nie jest mile widziane i też w takich szczegółach. Nawet niedawno właśnie wybuchnęło tymi prześladowaniami chrześcijan. Bo to polegało na tym, te prześladowania wybuchnęły i taką bardzo nieprzyjemną formę przybrały w roku 2008, kiedy zamordowano przywódcę maoistów wraz z jego czterema takimi poplecznikami. Stara metoda rzymska. Jedni zamordowali, a oskarżono kogo? Chrześcijan. I cała ta nienawiść, cała ta złość została wymierzona przeciwko chrześcijanom. No i to później zaczęło narastać i przerodziło się dosłownie w takie prześladowania krwawe, łącznie z mordowaniem ludzi, z paleniem ich domostw, kościołów, szkół, no i wyganianiem tych chrześcijan, rdzennych Indyjczyków z ich wiosek i rozpraszanie ich wspólnot.
1: No i tutaj kolejne pytanie, bo też, gdy czyta się czasem o chrześcijaństwie w Indiach, no trzeba mieć pewne wyobrażenie o tym, że społeczeństwo indyjskie to nie jest tak jak polskie, czy angielskie, czy francuskie, gdzie idzie się do szkoły, jak się człowiek dobrze uczy, to zdobywa jakiś zawód, potem zostaje inżynierem, robi karierę. Tam jest ten system kastowy. Ja gdzieś czytałem, w tej chwili trudno mi powołać się na konkretne źródło, ale że chrześcijaństwo trafia do przede wszystkim do niższych kast, do tych ludzi stojących tam stosunkowo nisko w drabinie społecznej, którzy nie mają żadnej szansy na awans, bo tradycja hinduska nie pozwala człowiekowi z niższej kasty na jakikolwiek awans. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście to chrześcijaństwo tam docierało zawsze do tych ubogich i nisko stojących?
0: Widzi pan, no taka jest rzeczywistość naszego kościoła. Kościół zawsze stał po stronie ubogich, bronił ich praw i w miarę możliwości oczywiście starał się ich wspomagać z wyzwolenia się ich z tej nędzy, powiedziałbym, nie tylko ekonomicznej, ale i społecznej i wypromowania ich na taki poziom, który byłby, co dzisiaj się bardzo mówi, powszechnie określa się mianem godności człowieka.
1: No ale spotyka się to właśnie z niechęcią tych klas.
0: Zaraz panu wytłumaczę, skąd to się bierze. Te najniższe klasy, te kasty najniżej uposażone czy usytuowane w społeczeństwie indyjskim, one jednocześnie zawsze były pozbawione też i edukacji. A ponieważ były pozbawione i nadal są pozbawione edukacji, a więc one jednocześnie nie znajdą nigdy takiego zatrudnienia w tym społeczeństwie, które by mogło zapewnić im godziwy byt. A więc wykonują najbardziej takie, powiedziałbym, prace, które są pogardzane przez innych. To są społeczności całe, bym powiedział, całe wioski, całe plemiona, które określa się mianem untouchables, czyli nietykalni. Nie dlatego, że no, nie powinniśmy się spotykać na pewnym poziomie ze względu na jakieś kulturowe uwarunkowania, ale ze względu na to, że oni wykonywali brudne prace.
1: Śmierdzące
0: dirty
1: jakieś,
0: job, tak. Jak oni to mówią, tak? I takimi ludźmi każdy pogardza. Z nimi się nikt nie będzie spotykał, nikt nie będzie dla nich czegokolwiek robił, nie będzie też w jakikolwiek tam sposób się przejmował ich losem. Tym bardziej, że los, który spotyka człowieka na ziemi, i tak jest przypisany przez Bogu, więc tu nie ma nad czym dyskutować według filozofii.
1: No właśnie.
0: To jest po prostu przypisane, tak jest, i najlepszą opcją na tę sytuację jest pogodzić się z tym.
1: Tutaj dotykamy do podstawowej myśli, która przenika chyba cały kontynent, subkontynent indyjski, czyli prawo karmiczne, tak? To, że istnieją kasty, no po prostu tak jest zbudowany świat. Jeżeli urodziłeś się w kaście wojowników, to twoim zadaniem jest być wojownikiem i umrzeć w kaście wojowników.
0: Bronić tej kasty i bronić praw i przywilejów tej kasty. Tak?
1: Jeśli
0: za wszelką cenę.
1: Urodziłeś się w kaście tych właśnie niedotykalnych, najniższych, parias, tak? Też się chyba tak nazywa.
0: Pariasi, alibasi. No.
1: Twoim zadaniem jest wykonywać te najniższe prace i umrzeć w tej kaście, bo tak jest skonstruowany
0: świat. buntować się.
1: I nie buntować się, bo to byłoby buntowanie się przeciwko porządkowi. Tak, porządkowi tego świata. No i tutaj trochę trudno się dziwić w tym momencie tradycyjnemu społeczeństwu indyjskiemu, że wchodzi jakieś chrześcijaństwo, które w gruncie rzeczy chce to wszystko wywalić. Nie w sensie rewolucji, tak, krwawej, ale rewolucji mentalnej, bo przecież chrześcijaństwo mówi wprost. Nie ma żadnych kast. Nie ma, tak? Wszyscy są przed Bogiem na dokładnie takiej samej płaszczyźnie.
0: Problem kościoła dzisiejszego w Indiach, szczególnie w tych regionach, gdzie kościół jest prześladowany, a do takich należy stan Orysa, w którym ja przebywałem dwukrotnie, no jest oskarżany o to, że tych tak zwanych untouchables, czyli nietykalnych, wyzwala z ich biedy, nędzy i w ten sposób pozbawia tych bogatszych, z wyższych kast taniej siły roboczej. Pracy, którą jeśli oni nie będą jej wykonywali, to nikt inny jej nie wykona. Bo jeśli już, no to trzeba będzie za to dobrze zapłacić, a za to nikt nie chce płacić. Tym bardziej, jeżeli mają możliwość korzystania z tych usług praktycznie za kilka drobnych groszy, nie?
1: Ponieważ ci z wyższych kast nie mogą się skalać pewnymi
0: Dokładnie.
1: Czynnościami.
0: To jest też uwarunkowane właśnie religijnie.
1: Gdy mówimy o tych ludziach, którzy w hierarchii społeczeństwa indyjskiego stoją dość nisko, nie sposób nie wspomnieć także o chorych na trąd. Ta choroba zdaje się dość silnie, wciąż występuje w tamtym rejonie świata. No i tutaj na scenę historii wkracza postać naszego dzisiejszego bohatera, czyli księdza Mariana Żelazka. Mhm. Słów kilka może powiedzmy o nim. Skąd on się tam w tych Indiach wziął? Kim w ogóle był?
0: Ojciec Marian Żelazek urodził się przed wojną. To musimy o tym pamiętać. Urodził się w 1918 roku i pochodzi, jak o sobie sam mówił, był chłopcem poznańskim. Chłopiec z Poznania, tak o sobie zawsze mówi. Skąd ojciec pochodzi, gdzie się urodzi, jestem chłopcem z Poznania. I wstąpił do zgromadzenia Słowa Bożego jeszcze przed wojną, do niższego seminarium, ale w 1940 roku już został wywieziony do obozu w Dachau. I 5 lat spędził w obozie Dachau. Został wyświęcony po wojnie w 1948 roku i wtedy chciał koniecznie wyjechać do Chin. Ale ze względu na sytuację polityczną, jaka panowała już w Chinach zaraz po wojnie w Europie, to było niemożliwe. I wtedy przełożeni zaproponowali mu wyjazd również do kraju azjatyckiego, również niesamowicie ogromnego, dużą populacją ludzi, gdzie jeszcze wtedy można było wyjeżdżać, bo wtedy jeszcze były Indie pod panowaniem brytyjskim, korony brytyjskiej, pojechał do Indii. I zaczął pracę w prowincji centralnej. To była pierwsza prowincja, która została już utrwożona w roku 1936. Notabene jest pod wezwaniem świętego Tomasza Apostoła.
1: Także, czyli bardzo popularny w Indiach święty.
0: Tomasz Apostoł właśnie tutaj nam się znowu pojawia. No i pracował w tej prowincji centralnej przez 25 lat. W różnym charakterze. Najczęściej jako nauczyciel, jako duszpasterz. Cokolwiek zresztą przełożeni mu wyznaczyli, a wówczas było tam najwięcej współbraci oczywiście z Holandii, z Niemiec była grupa, Amerykanów była grupa. Wtedy, kiedy na innych kontynentach, szczególnie w Afryce, w Indonezji, w Nowej Gwinei, wszystkich niemieckich współbraci deportowano albo ich po prostu odłączono od możliwości głoszenia Ewangelii i pełnienia jakiejś funkcji, to w Indiach spokojnie Amerykanie i Niemcy, którzy ze sobą walczyli w Europie, tam spokojnie pracowali ze sobą, wspierali się wzajemnie i prowadzili działalność misyjną.
1: To odłączenie, na chwilę bym się zatrzymał, bo to jest ciekawe. To, o czym ksiądz mówi, no to jakieś wyłączenie księży werbistów niemieckiego pochodzenia, które miało miejsce na świecie w różnych punktach globu, było związane z II wojną światową,
0: tak,
1: prawda?
0: Kiedy Hitler doszedł do władzy.
1: Że oni byli Niemcami, więc drogi tutaj się rozchodziły często.
0: Rozchodziły się drogi.
1: poza z tym jednym wyjątkiem Indie, tak?
0: Nie wiem, czy tylko w Indiach, ale w Indiach szczególnie nie było żadnego problemu z tym, żeby te dwie nacje ze współbracia pochodzący i z Niemiec, i z Holandii, powiedzmy z Europy, bo często ci misjonarze byli kojarzeni właśnie z tymi siłami politycznymi centralnej Europy, żeby oni ze sobą współpracowali.
1: I wśród nich ksiądz Żelazek też funkcjonował.
0: Ksiądz Żelazek już po wojnie, bo on dopiero wyjechał w 1948 roku, wyjechał do Indii.
1: I rozpoczyna tam pracę i tak jak ksiądz mówi, pierwsze 25 lat to jest praca w środkowych
0: Indiach. W środkowych Indiach stosunkowo dobrze usytuowane te placówki misyjne, wspierane, rozwinięte, praca w szkołach. Po 25 latach prowincjał proponuje mu, żeby... czy nie przyjąłby pracy w Puri, nad Zatoką Bengalską, gdzie była zaproponowana nam praca na parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która chyliła się ku upadkowi. Praktycznie wszystko, co było, praktycznie nie funkcjonowało. Starszy ojciec Holender, który tam był, no ze względu na wiek już wszystko było zaniedbane i to była trudna placówka dla ojca Mariana Żelazka.
1: Dlaczego trudna?
0: No ponieważ no, z dala od współbraci, z dala od tych przywiązań, które, do których był przyzwyczajony, znajomość języków. Każde przemieszczenie się z jednej części Indii do drugiej części, no to wiąże się też z nauką języka. Ojciec Marian posługiwał się trzema językami, Hindi, Orisa i Sandhi. Więc tutaj widać też jego zdolności językowe, ale z drugiej strony też no, to są trudności, które stanowią poważny problem w misjonowaniu, bo jednak, żeby z tymi najbiedniejszymi nawiązać kontakt, trzeba nauczyć się języka.
1: I to jest obszar, ten, o którym mówimy, czyli Puri, tak? To jest, to są wschodnie Indie.
0: To są wschodnie Indie, Indie nad samą Zatoką Bengalską.
1: I obszar ten w większości zamieszkały jest przez hinduistów, tak?
0: Hinduistów.
1: Tam nie ma, bo wiemy także, że w Indiach są skupiska przedstawicieli islamu, prawda? Też zdarzają się, ale...
0: Też jest islam obecny w tym regionie, ale to, co jest najważniejsze i co każdy... o czym każdy musi pamiętać, kiedy mówi o Puri, to jest przede wszystkim świątynia Jagannath.
1: No cóż to takiego?
0: Świątynia Jagannath to jest świątynia poświęcona jednemu z bogów z panteonu hinduistów. I jeden, tym czym, ja bym powiedział tak, czym dla Polaków jest Częstochowa, tym dla hinduistów jest Puri, miasto święte. I ta ilość pielgrzymów, która przybywa do Puri każdego roku i w dzisiejszych czasach nawet i turystów, którzy przyjeżdżają, aby być świadkami tych największych uroczystości związanych z ich kultem, no to przekracza miliony ludzi. I do takiego centrum, do takiej jednej parafii, która na dzień dzisiejszy skupia zaledwie 60 rodzin. Miasto, które, jeśli się nie mylę, ma w tej chwili 80 tysięcy mieszkańców. Jedyna parafia katolicka, która tam w tej chwili funkcjonuje. I to jest ta parafia, którą ojciec Marian Żelazek przejął. No i odbudował kościół, odbudował szkołę, a przede wszystkim, co było zresztą takim jego szczególnym zatroskaniem, zajął się trędowatymi, o czym pani już zresztą wspomniał. Skąd ci trędowaci? No, a mianowicie stąd, że jest tam usytuowana ta świątynia Jagannath. I tam, gdzie jest też i kult, gdzie jest praktykowana religia, szczególnie ta hinduistyczna, też obowiązek udzielania jałmużny tym biednym i najbiedniejszym. A więc z całych okolic, z przeróżnych stron przyjeżdżali ci trędowaci, którzy wzdłuż drogi wiodącej do świątyni Jagannath siadali codziennie rano i przez cały dzień wyciągali ręce po jałmużnę. No i w ten sposób utrzymywali siebie i swoje rodziny.
1: I to jest niesamowite. Wiek XX, XXI, kiedy w Europie czyta się o tej chorobie, jaką jest trąd, najwyżej w książkach historycznych, tak, że właściwie Europa sobie z tą chorobą poradziła, natomiast musimy pamiętać, że na całym świecie są takie ogniska, tak, że ta choroba cały czas jest ogromnym problemem. Może bez wnikania w szczegóły, ale powiedzmy dwa słowa, na czym ta choroba polega. To jest przewlekła choroba, prawda?
0: No to jest choroba układu nerwowego i człowiek traci w pewnym momencie swego życia, traci czucie w swoich kończynach. Utrata czucia w palcach czy w nogach sprawia to, że człowiek odnosi różnego rodzaju rany. Odnosząc rany, oczywiście te rany zostają zakażane i zaczyna to po prostu do tego stopnia, że widzimy, są widzialne są te ubytki w członkach, tak? Palce, najpierw pojedyncze palce, później całe i stopy, i całe ręce i całe nogi. Czasami nawet później to również na twarz się przenosi.
1: Jest to choroba zakaźna, prawda?
0: Ja to lubię porównywać, jeśli mam z kimś rozmawiać na temat trądu właśnie, to lubię ją porównywać do gruźlicy. Ona jest zakaźna tak długo, dopóki człowiek nie walczy z nią, nie bierze stosownych leków, prądkuje, a więc zaraża wszystkich w okolicy. Więc w tym sensie tak, to jest choroba, która jest zakaźna.
1: To porównanie do gruźlicy, pamiętamy z jakichś powieści historycznych właśnie z XIX wieku, czy z początków XX, że gruźlica szerzyła się tam, gdzie była bieda, głód, duże skupiska ludności, tam mogła się przenosić stosunkowo łatwo, gdy ludzie niedożywieni, pozbawieni witamin, właściwej diety, właściwej opieki, diagnostyki, no tam ta gruźlica się szybko namnażała. Tak. Rozumiem, że podobnie sprawa się ma z trądem.
0: Z trądem. I dlatego też, kiedy ojciec Marian Żelazek dostał się do Puri i odwiedzając, powiedziałbym, różnego rodzaju wspólnoty, czy te rodziny katolickie, natknął się również na tych trędowatych.
1: Wśród także swoich parafian.
0: Swoich parafian, ale w momencie, kiedy człowiek zarażał się trądem, on praktycznie musiał się usuwać na bok, on musiał rodzinę swoją opuszczać, albo cała rodzina opuszczała i dołączała do tak zwanych kolonii trędowatych, czyli miejsc, gdzie ci trędowaci razem ze sobą żyli, mieszkali i współpracowali.
1: To jest metoda tak naprawdę znana również z Europy, ale ze średniowiecza. Jedyny sposób walki z chorobą to było wyłączanie tych chorych poza nawias społeczeństwa. Czyli znów wraca nam wątek, o którym rozmawialiśmy. Ludzie w jakiś sposób wyłączeni poza społeczeństwo, stojący najniżej w hierarchii społecznej. Wrócimy sobie do rozmowy za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy do naszej rozmowy o chrześcijaństwie w Indiach, o księdzu Marianie Żelazku. Przypominam, moim i państwa gościem jest ksiądz Waldemar Kus z tego samego zgromadzenia, czyli księży werbistów. Zaczęliśmy rozmawiać o trądzie, że ojciec Żelazek zetknął się z tym trądem w tej swojej nowej placówce, czyli w Puri. No właśnie. I co czyni wtedy?
0: No, ojciec Marian Żelazek natknął się na nich i też jako ksiądz, jako kapłan, jako misjonarz czuł się zobowiązany, aby również zatroszczyć się o ich dobra duchowe, aby też do nich zbliżyć się z posługą kapłańską. Wbrew popularnym opiniom i publikacjom ojciec Marian nie założył kolonii trędowatych.
1: No właśnie, bo to się często czyta. A, opiekował się trędowatymi
0: założył ale nie kolonii. Założył kolonii trędowatych. Aha. Ta kolonia trędowatych, ona już ma... Są zapiski, że ona już istniała w roku 1922.
1: Czyli znacznie starsza.
0: Wiele wcześniej, tak? Ojciec Marian Żelazek zatroszczył się o tych i regularnie ich odwiedzał. I wówczas była jedna ze sióstr włoskich, która wróciła również z Włoch i przywiozła jeden z pierwszych leków, który, jak się okazało, był skuteczny w walce z trądem. Ja w tej chwili nie pamiętam nazwy tego leku, ale... Rzeczywiście po zastosowaniu tego leku wśród trędowatych w Puri okazało się, że jest skuteczny i trąd można leczyć. Co zresztą było takim ewenementem na tamte czasy. No i oczywiście swoimi sposobami z Włoch i z innych krajów Europy powoli ten lek zaczęto na swój sposób tam ściągać i aplikować go chorym na trąd. co u jednych spotkało się z życzliwością, sympatią, ze współpracą, tym bardziej, że ten lek trzeba było przyjmować przez dłuższy okres czasu. A tutaj ludność to krajów misyjnych trzeciego świata czasami traci bardzo szybko cierpliwość, zniechęca się do takiego regularnego leczenia, no i wracają z powrotem do tego zajęcia, którym się zajmowali. Ojciec Marian Żelazek zawsze mówił tak, dla nich żebractwo to było zawodem. Dla nich nie było innej możliwości pracy i zarabiania na swoje rodziny, na wychowanie swoich dzieci. Oni traktowali żebractwo nie jako konieczność, tylko jako zawód. I więc wykorzystywali różnego rodzaju sposoby, znajdowali najbardziej odpowiednie miejsca, gdzie tej jałmużny najwięcej można było się spodziewać. Te miejsca zajmowali, o nie walczyli.
1: Czyli znowu mamy sytuację, którą opisywał na przykład profesor Geremek, pisząc Paryż opery żebraczej. Sytuacja ze średniowiecznych wielkich miast europejskich, gdzie istniały całe cechy miejskie żebraków, gdzie byli starsi cechów, mistrzowie, wyznaczali sobie własne rejony, takie rewiry na ulicach, gdzie można żebrać. I ten zawód z ojca na syna niejako przechodził i oni nie widzieli w ogóle celu zmieniania swojego statutu, w jakiś sposób było im dobrze jako żebrakom.
0: To był sposób na życie. Tak. Oni nie widzieli innej możliwości dla siebie. To jest cały dramat tych ludzi, tak? Dlatego oni zawsze nawet mówili sami o sobie. Raz trendowaty, zawsze trendowaty.
1: Czyli znowu mamy
0: ale
1: tutaj...
0: Ale po wyleczeniu to jest taka mentalność i umiejętność funkcjonowania społeczeństwa jako trendowaty.
1: Znowu to pogodzenie się z tym swoim statusem chyba mocno zakorzenione w ich filozofii.
0: Głęboko zakorzenione.
1: Takie prawo karmiczne tak mówi, trzeba się z tym pogodzić. I ksiądz wspomina o tym, że ojciec Żelazek w jakiś sposób to rozbijał, to postrzeganie rzeczywistości u tych chorych, u tych trędowatych.
0: Zauważając, że jest możliwość leczenia tych chorych, że jest możliwość wyjścia im naprzeciw ze skuteczną pomocą, zakłada takie punkt opatrunkowy i punkt, w którym mogą zaopatrzyć się w lek. Pod pewnymi warunkami, a mianowicie, że ten lek będą brali na miejscu, będą go przyjmowali i rany będą opatrywane regularnie przez osoby do tego przygotowane, kompetentne. I leki będą otrzymywali za darmo, opatrunki też będą robione za darmo, pod jednym warunkiem, że zrezygnują z żebractwa. Znajdą inne sposoby na zarabianie na życie, sposób na życie. I ojciec Maria nie tylko, że tego wymagał, ale dał im możliwości. A więc założył warsztaty tak zwane terapeutyczne, rehabilitacyjne, w których wyrabiano liny z materiałów łatwo dostępnych dla nich, wyrabiano wycieraczki, założył również dla nich ogród warzywny, w którym mogli uprawiać warzywa, ponieważ była woda dostępna, a więc również założył farmę rybną dla nich, farmę kurzą, gdzie po prostu musieli się zajmować nioskami, przez to, że jajka sprzedawali na zewnątrz, zarabiali pieniążki. I w ten sposób znalazł dla nich inne możliwości pracy, zarabiania pieniążków, których nie musieli wtedy już pozyskiwać z żebractwa. Nie musieli udawać się codziennie rano na ulicę i żyć tylko z tego, co otrzymali.
1: Czy to nie spotykało się z jakąś niechęcią? Wspominaliśmy już o tym, że to chrześcijaństwo, wchodząc do Indii, zaburza trochę ten system postrzegania świata, system kastowy, bo nagle ci, którzy byli na samym dole, tak, których nikt nie chciał dotykać, wprost nie chciał dotykać, bo to chorzy na trąd, i oni w jakiś sposób sami nie chcieli być dotykani, bo żebrali, tak? To był ich sposób na życie. Nagle to się wszystko zmienia. Czy to się nie spotykało z jakąś niechęcią, no nie wiem, otaczającego społeczeństwa hinduskiego, lokalnych liderów?
0: Ciekawa rzecz. Ojciec Marian miał taki sposób podejścia do życia bardzo łagodny i bardzo spokojny. Sam był takiego usposobienia, gdzie wszystko akceptował, nigdy niczego nie krytykował. To jest mój osobisty kontakt z nim. Ten człowiek, który tak wiele wycierpiał podczas wojny, nawet w stosunku do oprawców, do Niemców, on by nigdy żadnego jakiegoś słowa krzywdzącego albo obraźliwego, albo jakiejś opinii, która by człowieka mogła w jakiś sposób tam zbulwersować, on tego nigdy nie robił. On do każdego człowieka był bardzo pozytywnie ustosunkowany. Coś zaczerpnął z tej filozofii, powiedziałbym nawet hinduistycznej, gdzie człowiek wręcz zobowiązany jest do życia z każdym stworzeniem w pokoju, w przyjaźni, bez wyrażania jakiejś agresji wobec stworzenia. Był niesamowicie człowiekiem pogodnym i łagodnego usposobienia. To sprawiło, że też i wśród mieszkańców Puri, w tym najwyższego kapłana świątyni Jagannath, pozyskał sobie wielkiego przyjaciela. Oni wzajemnie się odwiedzali, oni wzajemnie przebywali na różnego rodzaju, przy różnego rodzaju okolicznościach, wzajemnie się wspierali. Tutaj nie było jakiegoś poczucia rywalizacji, no bo o co rywalizować? O tych trendowatych?
1: No o duszę.
0: Nie chodziło o duszę. Ojciec Marian nigdy nie ochrzcił nikogo. Proszę sobie wyobrazić. Jego praca misyjna jako księdza katolickiego, on nawet o tym nie myślał.
1: No ale no chrzcił chociażby dzieci swoich parafian.
0: Po drugiej stronie, ale to nie chodzi o trędowatych, tak?
1: Czyli tutaj w...
0: Trędowatych zachował ich całkowicie wolną wolę i decyzję. Przede wszystkim chodziło o to, żeby też nie być posądzonym przez przywódców innych religii, a również i przywódców państwowych, liderów z władz lokalnych, o to, że jego praca charytatywna ukierunkowana jest, której ostatecznym celem jest nawracanie.
1: Czyli
0: ściąganie ich do kościoła.
1: Że pod płaszczykiem
0: pracy charytatywnej
1: chce
0: przyciągnąć do kościoła. Mhm. Ojciec Marian nigdy nikogo nie ochrzcił z trędowatych. To jest ciekawa rzecz. 27 lat pracował wśród nich. Ale to, co sobie zaskarbił, to przede wszystkim przychylność wszystkich władz lokalnych, tak? I liderów lokalnych. Ja byłem w Indiach, jak pan wspomniał, dwukrotnie byłem w Indiach. Byłem na 5. rocznicy śmierci ojca Mariana Żelazka w roku 2011 i byłem 1,5 roku temu po raz drugi z grupą świeckich osób, które chciały przejść śladami ojca Mariana Żelazka i zobaczyć miejsca, w których pracował, gdzie umarł, gdzie żył, tych trędowatych, wśród których pracował. I kiedy byliśmy w Indiach, byłem w Indiach, to na tej piątej rocznicy śmierci była uroczystość specjalna. Na tej uroczystości stawili się wszyscy przedstawiciele innych religii, władz lokalnych, którzy przyszli, aby oddać temu człowiekowi hołd. I to, co było powtarzane przez wielu w różnych formach, to było to, że ojciec Marian Żelazek był człowiekiem posłanym przez Boga. Oni głęboko wierzą, że człowiek, który jest dobrego usposobienia, pokojowo i przyjaźnie nastawiony do drugiego człowieka, bez względu na jego pochodzenie, na jego kolor skóry, bez względu na jego wiek, bez względu na jakiekolwiek uwarunkowania, no to nie jest coś, co wychodzi z niego samego. To jest dar, który też otrzymał od bogów. To dobro emanuje ze względu na to, że ojciec Marian został posłany przez Boga.
1: Czyli w jakiś sposób zaczęli go traktować jako swojego, tak? Można powiedzieć, przedstawiciela tego uniwersalnego dobra, tak? W które również wierzą.
0: To znaczy się tak, ojciec Marian nigdy nie utożsamiał się w wyglądzie zewnętrznym z mieszkańcami. Zachował swoją tożsamość. On kiedyś zapytano ojca Mariana Żelazka wprost, zadano mu takie pytanie, kogo kocha bardziej, bo okazało się w pewnym momencie życia, on więcej lat spędził w Indiach, aniżeli w Polsce. Tak? Mówi, kogo ojciec bardziej kocha? Ojciec bardziej kocha Polskę, czy Hindusów, czy w Indiach? I on mówi, no tak, połowę moje serce bije dla Polski, a połowę dla Indii. I za chwilę się sam poprawił. Mówi, nie, całe bije dla Indii, całe bije dla Polski. Więc my się to bardzo lubili powtarzać też za nim. Nie? Mówi, że no, człowiek jak był tam, rzeczywiście wszystkie swoje siły, wszystkie swoje talenty, wszystkie swoje zdolności wykorzystywał do nawiązania przyjaźni i dobrych stosunków z mieszkańcami Puri, z liderami Puri. Jego wszyscy szanowali. Jak ja byłem tam 5 lat temu, to myśmy byli zaproszani przez właścicieli Lions Club, właścicieli hoteli na po prostu na zwykłe krótkie odwiedziny, tylko żeby napić Coca-Coli, bo alkoholu w tym środowisku się nie używa, bo to jest społeczeństwo akurat Puri, hinduiści, oni stronią od alkoholu, nie ma alkoholu. Dla turystów tak, w hotelach można spokojnie, natomiast oni sami alkoholu nie używają. I nasi współbracia w tej prowincji, w Puri, zachowują ten zwyczaj również i w stosunku do siebie, w naszej wspólnocie. Alkoholu nie ma, kropka. I każdy, kto wyjeżdża w tej chwili do Puri i chce odwiedzić ten ośrodek, musi to przyjąć sobie. Tam alkoholu nie ma, po prostu.
1: W pewnym momencie zaczęło się robić o księdzu Marianie głośno również na świecie i był taki moment, kiedy tam nawet gdzieś na horyzoncie pojawiła się Nagroda Nobla, prawda?
0: Tak, w roku 2002, dwukrotnie, rok po roku, 2002, rok 2003, pojawiła się ta i to powstała z inicjatywy kościoła lokalnego i władz lokalnych w Puri. Tak, to nie była inicjatywa z Polski. To była inicjatywa z Indii. Ja akurat wtedy powróciłem do Polski. Ja byłem 2 lata w Polsce po powrocie i wtedy ojciec Marian Żelazek poprosił mnie, żebym z nim pojechał do Norwegii, ponieważ byliśmy zaproszeni przez ambasadę polską ówczesną w Oslo na 6 dni. No, żeby też i swoją osobowość, żeby się mógł zaprezentować również ambasadzie i wśród tej Polonii, która tam była, aby promować też jego osobę w Norwegii jako kandydata na pokojową Nagrodę Nobla. No niestety, no coś tak zbiegło, no niestety, że w tym samym czasie też Nagrodę Pokojową Nobla otrzymała matka Teresa z Kalkuty, z którą ojciec Marian też był zaprzyjaźniony i dobrze się znał. No i to było wiadomo później już po analizie takich zewnętrznych, że to raczej było niemożliwe, żeby 2 osoby poświęcające się dla tej samej grupy społecznej w Indiach, grupy nieuprzywilejowanej, wręcz pogardzanej, żeby rok po roku te same osoby były nagrodzone Nagrodą Nobla.
1: Ksiądz Marian zmarł, ale jego dzieło chyba dalej jest kontynuowane, prawda?
0: Jego dzieło jest kontynuowane i idzie po linii, którą w zasadzie ojciec Marian założył sobie na samym początku i przede wszystkim coś, co jest kontynuowane, oprócz tego, że jest praca na rzecz tych trędowatych, w kolonii trędowatych, to jeszcze jest to, co ojciec Marian założył w Puri, a mianowicie takie centrum duchowości, które nazywa się Ishopanti Ashram, czyli miejsce dialogu międzyreligijnego, gdzie ludzie mogliby się spotykać w ramach refleksji nad istnieniem, nad światem, nad swoją religią, nad swoim powołaniem. Otwarte dla wszystkich, jak zwykle dla ojca Mariana Żelazka drzwi zawsze były dla wszystkich otwarte, a więc przebywając w Puri w tym centrum duchowości można spotkać praktycznie przedstawicieli różnych religii i nie ma tam jakiejś segregacji, że ktoś może wejść, ktoś inny nie może wejść, tylko dlatego, że pochodzi z innej religii albo przynależy do innej społeczności.
1: Nasze spotkanie już powoli do końca się zbliża. Ja zawsze tutaj pytam gości o jakąś wiedzę, którą można by się podzielić ze słuchaczami. Wiedza o tym, gdzie szukać więcej informacji, zarówno o Indiach, jak i o bohaterze naszego dzisiejszego, głównym bohaterze naszego dzisiejszego spotkania, czyli o ojcu Marianie. Czy werbiści mają jakąś stronę internetową, czy jakieś wydawnictwa, które ksiądz mógłby polecić naszym słuchaczom?
0: Gdy chodzi o ojca Mariana Żelazka, to bardzo polecam album, które wydało nasze wydawnictwo Verbinum, zatytułowane Ogród Nadziei. Ono właśnie, ten album zawiera takie podstawowe informacje o życiu i działalności ojca Mariana Żelazka, głównie na rzecz trędowatych w Puri. Ono jest do nabycia w naszym wydawnictwie Verbinum. Jak również na stronach internetowych można bardzo dużo materiałów znaleźć o ojcu Marianie Żelazku, publikacji na temat sytuacji kościoła w stanie Orysa, w tym również o prześladowaniach w tym stanie, które są też bardzo interesujące i można się z nimi zapoznać. No i gdy chodzi o sytuację kościoła, no to myślę, że jakiejś takiej lektury konkretnej to w tej chwili nie mogę nikomu nic szczególnego polecić, ale na stronach internetu na temat kościoła w Indiach można przeczytać bardzo dużo.
1: Moim i Państwa gościem był dzisiaj ksiądz Waldemar Kus ze Zgromadzenia Księży Werbistów, któremu serdecznie za wizytę w Obrazach Historii Kościoła dziękuję. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać.
2: Historia Kościoła.

0: Eska Rock Warszawa. Eska Rock. Drogowskazy.
1: Czas na drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Idealny rodzic to mit, który prowadzi wyłącznie do frustracji i do wypalenia

0: rodzicielskiego, o których kiedyś rozmawiałem już z moim gościem w Drogowskazach. Wystarczająco dobre rodzicielstwo opiera się na autentyczności, na budowaniu więzi i akceptacji własnych błędów. Kluczem do tego jest wyzbycie się presji perfekcjonizmu, narzucanego także między innymi przez współczesne social media i reagowanie na potrzeby dziecka z wyrozumiałością dla całej rodziny. Dlaczego dzieci wcale nie chcą mieć rodziców perfekcyjnych, idealnych? Jak rodzic może osiągnąć taką zdrową równowagę w tym zakresie? O tym między innymi dziś w programie w roli ekspertki Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest biologiczną mamą 5 dzieci i zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka. I w końcu Maria jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała wspólnie z Martą Kawalec. Witam, Mario, w gościnnych progach Drogowskazów.
1: Witam serdecznie.
0: Dzieci, Mario, nie potrzebują rodziców idealnych. Zatem jakich? To moje pierwsze do ciebie pytanie na dziś.
1: Zadowolonych. Szczęśliwych. Na pewno nie jest łatwo, jeżeli to są rodzice, które cierpiętnicy, tak jak ja to nazywam, albo umęczeni życiem, bo to przekazują taką jakby, że nie warto. Jeżeli to i tak później prowadzi do przygnębienia, do zmęczenia, do przeciążeń i tak dalej. Dlatego tak dużo dzieci w tej chwili ma depresję.
0: To prawda, takie są fakty, tak? To wynika ze statystyk, dokładnie. A co tak naprawdę powoduje, Mario, że rodzice, przynajmniej niektórzy, bo też nie chcę wszystkich wrzucać do jednego worka, chcą być perfekcyjni, chcą być idealni. Co ich do tego napędza?
1: Ja myślę, że to nie jest jedna tylko rzecz, że to jest dosyć złożone. Jedna z tych rzeczy to jest tak, zostaliśmy tak wychowani, że cały czas musisz być lepszy, musisz być lepszy, musisz być lepszy, źle, źle, źle, źle, musisz się starać, musisz być lepszy. I to nam gdzieś zostało z tyłu głowy, że cały czas muszę się starać i być lepszy niż jestem. Takie dążenie do perfekcjonizmu, co jest zgubne.
0: Tak, bo ciągle jestem niewystarczający, niewystarczający jako rodzic na przykład, tak? Jako człowiek w ogóle.
1: Tak. I to jest fatalne. Dlatego to, co ja proponuję w tej książce, to jest coś zupełnie odwrotnego. Nie musisz być lepszy. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś, ze swoimi plusami i minusami. I to jest najważniejsze, bo rodzic perfekcyjny nigdy nie jest z siebie zadowolony. Nigdy. Co się przenosi oczywiście natychmiast na relacje ze współmałżonkiem i z dziećmi. Bo ten rodzic jest permanentnie napięty. Permanentnie poddenerwowany, permanentnie niezadowolony z siebie.
0: No właśnie miałem się ciebie zapytać, Mario, jakie są konsekwencje dla dziecka, tak? Tego, że rodzic, mama, tata, albo nawet oboje, bo tak też się zdarza, że robią to w duecie, postanowią być idealnymi rodzicami. Co takie dziecko wniesie w swoją dorosłość, mając właśnie takich rodziców, którzy za wszelką cenę chcą być najlepsi na świecie, idealni?
1: To bardzo różnie. Może pójść w dwie strony, albo w ogóle to wyprzeć i wręcz odwrotnie całkowicie sobie odpuścić. To nie o to chodzi. Albo będzie tak jak oni, zawsze niezadowolony, bo gdzieś oni przekażą taki styl życia. Czyli tak samo jak oni, będzie tam permanentnie, będzie z siebie niezadowolony. To powoduje, że póki jeszcze jest młody, stara się uczyć, do czegoś dążyć, ale coś za coś, kij ma dwa końce. No i co z tego, że osiągnie na przykład dużo w rozwoju intelektualnym, jeżeli nie osiągnie w emocjonalnym? I to mu nie da szczęścia. No wiemy, że tak jest, że ludzie bardzo wykształceni kończą niestety z depresjami, poważnymi chorobami i tak dalej, chociaż tyle osiągnęli.
0: Jak w tytule zresztą, Mario, twojej i Marty wspólnej książki, rodzicielstwo bez presji, to jakie to tak naprawdę rodzicielstwo? Gdybyśmy mogli w kilku zdaniach...
1: Jednym słowem?
0: Nie da się, ja mam jednym tego pełną słowem. Świadomość. W kilkunastu zdaniach.
1: Można nawet jednym słowem. To jest rodzicielstwo akceptujące. Rodzice muszą zaakceptować siebie ze swoimi mocnymi i słabymi stronami. I muszą też zaakceptować dzieci z ich mocnymi i słabymi punktami, które mają. Każdy z nas je ma. Nie ma ludzi idealnych. Tak jak nie ma rodzin idealnych, związków idealnych.
0: Ja też nie jestem idealnym ojcem i często z moim 14-letnim synem na ten temat rozmawiam.
1: Wyobraź sobie, wystarczy o tym mówić.
0: Dokładnie
1: ja cię kocham, nawet jak się na ciebie wkurzyłem, chociaż może to bez sensu. Tak? Ale pamiętaj, to jest mój problem. To ja sobie nie radzę. Ale się będę starał.
0: Dzieci wcale nie pragną rodziców, Mario, idealnych, ale zapewne nie chcą też rodziców tak zwanych toksycznych. Takie modne słowo w ostatnich latach. Toksyczność, prawda? Jeżeli chodzi o osobowości różne, tak, o relacje. Choć tu nie mają specjalnie wyboru właśnie, czy będą mieli rodziców tak zwanych fajnych, czy właśnie toksycznych, tak? Dla nich nawet wręcz niebezpiecznych. Toksyczny rodzic to jaki to rodzic według ciebie?
1: Ja bym powiedziała, że oczywiście nikt nie jest idealny. Ale chyba to, co jest... co przynosi szczególnie nie najlepsze efekty, to jest lękowy rodzic, tylko, czyli taki tak naprawdę, który jest nadopiekuńczy. Co jest bardzo ciekawe, nam się kiedyś wydawało, że nadopiekuńczy rodzic to dobry. Nie. Opiekuńczy rodzic przekazuje dziecku taką wiedzę o nim, nie mogę ci zaufać. Nie jesteś tego wart, nie potrafisz, nie umiesz. Ja muszę za ciebie myśleć, za ciebie decydować, wszystko przewidywać. Co to znaczy, że ty jesteś plejaki? No i oczywiście tak zwany zimny wychów. Tak naprawdę dziecko się kształtuje w pierwszych 3 latach życia. Jeżeli w tych pierwszych 3 latach życia zastosujemy tak zwany zimny wychów, czyli najedzone, najedzone, przewinięte, przewinięte, no to do łóżeczka, popłacze, popłacze i zaśnie. To nie jest tak. Dziecko uczy się już w pierwszych 3 latach życia, że jego potrzeby nie zostaną zaspokojone emocjonalnie i że on musi sam. Już w pierwszych 3 latach życia rośnie narcyz. Dlatego narcyz jest prawie nie do uleczenia narcyz. Dlaczego? No nie sięgniesz do tych pierwszych 3 lat życia. On się po prostu musi nauczyć radzić sobie sam. I później sobie radzi sam i uważa, że jest w tym najlepszy. I to są moim zdaniem najbardziej takie krzywdzące postawy, czyli ten zimny wychów
0: i rodzic
1: nadopiekuńczy, bo wszyscy mamy jakieś problemy. Wiadomo, to by trzeba omawiać cały ten proces 0-3 i co się w tym czasie dzieje. I jak to się staje, że właśnie w wyniku tego przywiązania tworzą się te wzorce przywiązaniowe, które już zostają na całe życie.
0: Tak.
1: My nie pamiętamy swoich pierwszych 3 lat życia. Ale już jesteśmy przez te pierwsze lata
0: uformowani trochę, tak. Na tym twardym dysku są dane zapisane.
1: A później się to tylko pogłębia albo nie. Tak. Można to odkręcić, ale to wymaga dużej dojrzałości od rodziców.
0: Ja sam mam zaszczyt i też przywilej, o czym przed wejściem do studia jeszcze rozmawialiśmy, być rodzicem adopcyjnym. Mam fantastycznego syna, 14-letniego, którego adoptowałem 14 lat temu jako takiego, wiesz, berbecia 2-miesięcznego. I jestem też po takim, wiesz, wyczerpującym szkoleniu preadopcyjnym. Ono wiele miesięcy trwało ze specjalistami z różnych kategorii, tak, z różnych segmentów, ale kiedy mój syn adoptowany pojawił się w moim życiu, nikt nie dał mi instrukcji obsługi do niego. Czy to źle, że takiej uniwersalnej instrukcji obsługi dziecka nie dostaje żaden rodzic, Mario? Też piszesz o tym w swojej książce, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu.
1: Mi się wydaje, że nie ma, że takiej naprawdę uniwersalnej. W tej chwili jest tak dużo pozycji. Te książki, które z różnej strony prowadzą do jednego, czyli do takiego wniosku, że dziecko potrzebuje przede wszystkim akceptacji rodzica i w zakochanym w oczach rodzica dziecko się przegląda i jego poczucie wartości jest w zakochanych oczach rodzica, że nasze oczy są lustrem dla dziecka. Nawet nie to, co mówimy, tylko to, co robimy w stosunku do niego. Czyli tak naprawdę akceptacja jest dla dzieckiem wszystkim, czego ono potrzebuje. To nie jest łatwe, bo jeszcze jak mamy więcej niż jedno dziecko, każdy jest zupełnie inny. Każdy potrzebuje innego podejścia. Czasami to jest trudne, ale to jest najważniejsze. Czyli akceptacja i tego z ADHD, i tego ze spektrum, i tego, prawda, jak ja to się śmieję, podobnego do teściowej. Akceptacja. Ja ciebie akceptuję. Nie musisz zaspokajać moich potrzeb, będąc dobrym dzieckiem, tak zwanym.
0: Grzecznym, tak.
1: Grzecznym, nie. To ja jestem od tego, żeby zaspokajać twoje potrzeby. Co jeszcze raz chcę dodać, to wcale nie znaczy, że nie uczymy norm i zasad.
0: Oczywiście do tego jeszcze też przejdziemy później. Komunikacja w rodzinie. Moje przedostatnie pytanie w tej części drogowskazów. Mam wrażenie, że to jest, Mario, to, co szwankuje w niej, w rodzinie najczęściej. To jest taka moja obserwacja w moim 49-letnim życiu prawie. Zła i dobra komunikacja w rodzinie z dzieckiem. Jak wyglądają obie? Poproszę może jakieś krótkie 2 przykłady. Zła i dobra komunikacja.
1: Och, no znowu ci, synku, mówię, znowu to robisz. No przecież ci mówiłam. Obiecałeś już nawet, że nie będziesz tego robić. No wiesz, synek, no ile razy mama ma ci to powtarzać? To jest jedno. Drugie, o, zapomniałeś. No widzisz, a powiedz, na czym nam zależy? Jak powinno być? I koniec.
0: I koniec.
1: Obwinianie, oskarżanie. To jest to, co powoduje, że nie ma komunikacji, ale to wynieśliśmy z poprzednich pokoleń i niestety to wnieśliśmy też do związku. do małżeństwa, że się obwiniamy, oskarżamy, a nie akceptujemy swoich odmienności.
0: Czyli wpędzanie w poczucie winy, deprecjonowanie, umniejszanie i tak dalej, tak? To jest taki stały repertuar.
1: Nie uczymy, nie dajemy dziecku poczucia wartości, tylko wręcz odwrotnie. Cały czas nie, no miałeś być już na 5. stopniu, a jeszcze z piwnicy nie wyszedłeś, tak?
0: Ja się zastanawiam, czy takiej komunikacji w ogóle da się jeszcze nauczyć tak na pewnym etapie funkcjonowania rodziny na przykład.
1: Nie jest łatwo, ale to jest możliwe. Trzeba też mieć do siebie cierpliwość, wiedzieć, do czego dąży, czego chce, bo oczywiście, że automatycznie wiele razy powiemy tak, jak do tej pory. Zawsze możemy powiedzieć przepraszam. Zawsze. I nie tracimy autorytetu. Mhm. Na pewno nie tracimy autorytetu, jak powiemy dziecku przepraszam. Byłam zmęczona, czy się rozpędziłam, nie pomyślałam. To nieprawda. I to, żeby cały czas dziecku powtarzać, że nawet jak on jest się złości i robi nie tak, jak mama by chciała, to i tak go kochamy. Zawsze, w każdej sytuacji i po każdej takiej trudnej sytuacji, jaka nastąpi, musi być jakby pocieszenie, czyli musi być to wzięcie w ramiona młodszego dziecka, starszemu powiedzieć, jesteś okej. Okay. Czyli musi być to danie takiego ciepła i powiedzenie, jesteś ważny dla mnie, ja cię kocham. Pomyślimy razem, jak to zmienić, jak to poprawić.
0: Strona 141 twojej książki, Mario. Dziecko chwalone i dziecko krytykowane. Jeśli pochwały, to w jakich proporcjach? Jeśli krytyka, to w jakiej skali? To moje pytanie. Myślę, że wielu rodziców bardzo by chciało tutaj osiągnąć jakąś względną równowagę chociaż. To też jest trudne.
1: Daleko w naszym społeczeństwie, w ogóle jakby w naszej w tej chwili kulturze, w tym, co było do tej pory, tyle chwalić, ile potrzeba. Przede wszystkim komplementy, to nie chwalenie. My komplementujemy dzieci. To w ogóle jest pomyłka. Komplementy nie są pochwałą. Tak się składa, każdy z nas tak ma, że nasz mózg tak pracuje, że negatywna informacja, która do nas dociera, ma siedmiokrotnie większą oddźwiękowość niż pozytywna. Czyli ile pochwał, żeby się tylko zrównoważyło, że jak się dziecku powie, że coś jest nie tak? Nie ma, nie przechwali się dziecka, coś takiego nie istnieje. Najważniejsze, że ta pochwała ma być pochwałą opisową, nie komplementem. To jest ogromna różnica. Albo budujemy w dziecku jego poczucie wartości, albo mówimy, że nie spełnia naszych oczekiwań. Oczekujemy, że jak mu mówimy, że nie spełnia naszych oczekiwań, to on się poprawi.
0: Tak.
1: Nie, on nie ma motywacji. On po paru latach mówi, ja po prostu tak jestem, ja nie spełniam oczekiwań. Albo spełnia, ale nie z myślą o sobie, tylko z myślą, żeby zaspokoić rodziców.
0: Dzieci nie potrzebują rodziców idealnych, tylko obecnych i zaangażowanych. Zamiast dążyć do ideału, rodzic powinien się skupić na budowaniu relacji opartej na zaufaniu i pozwalać sobie na błędy, z których, co ważne, wyciąga wnioski. I czasem też przeprasza, to żaden wstyd, jeśli ten błąd popełni i przeprosi swoje dziecko. Pokazuje to dziecku, że każdy popełnia pomyłki i uczy je radzenia sobie z porażkami oraz odpowiedzialności. Dziś o tym w drogowskazach, o równowadze w byciu rodzicem. Na moje pytanie odpowiada dziś Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze, jest mamą biologiczną, 5 dzieci i zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka, jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, Tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Michał Poklękowski, do rozmowy z Marią wracam już za chwilę.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam po raz drugi. Pojęcie perfekcyjnych rodziców to szkodliwy mit. Dążenie do doskonałości w wychowaniu rodziny rodzi ogromną presję, stres oraz prowadzi do napięć w rodzinie, co może doprowadzić do takiej, no rzekłbym, wielopoziomowej katastrofy. Zamiast idealnego rodzicielstwa psychologowie, specjaliści, eksperci promują ideę wystarczająco dobrego rodzica, który popełnia błędy, ale też daje dziecku miłość i wsparcie mimo tego. O tym dziś w programie. O rodzicach, którzy mimo, że nie są idealni, to są świetni dla swoich dzieci. Na moje pytanie odpowiada cierpliwie. Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną, 5 dzieci, zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka i razem z Martą Kawalec napisała książkę pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji. Witam ciebie po raz drugi, Maria, w drogowskazach.
2: Witam.
1: Rodzice, tak to sobie wyobrażam, powinni uczyć dziecko samodzielności, bo to mu się po prostu zwyczajnie przyda w dorosłym życiu, w dorosłości. Tymczasem wielu rodziców, którzy chcą być właśnie idealni dla swoich dzieci, na przykład nieustannie im nadskakuje, ich wyręcza we wszystkim. Do czego taka postawa wobec dziecka prowadzi?
2: To w ogóle jest pomyłka.
1: Pomyłka.
2: Absolutna. Dziecko nie musi być wyręczane. Właściwie od najmłodszych lat, jak już zaczyna chodzić, powinno wszystko robić w domu razem z rodzicami, a później po prostu na równi, bo to jest nasz dom, na równi w nim uczestniczy.
1: Dziecko nie jest w nim gościem, tak?
2: Nie jest gościem.
1: Tak.
2: Nie jest gościem, a rodzic nie jest sprzątaczką, kucharką, sędzią, policjantem.
1: I zobacz, wyobraź sobie taką sytuację, a propos sprzątaczki. Mama prosi syna swojego 16-letniego, żeby posprzątał pokój. Raz prosi, drugi, 500 i nic. I ten syn siedzi, nie wiem, przy komputerze, z nosem w smartfonie, śpi, cokolwiek, wisi na żyrandolu i tego pokoju nie sprząta. I w końcu ta matka zakasuje rękawy i zaczyna, albo ojciec, i zaczynają, dokładnie. To jest droga do czego?
2: Ja bym powiedziała tak.
1: No.
2: Po pierwsze, jak on ma 16 lat, to już żeśmy go do tego przyzwyczaili.
1: Przegapiliśmy coś.
2: Tak. Oczywiście to jest nastolatek. Ja wszystkim rodzicom nastolatków mówię, nie wchodźcie do ich pokoi. Naprawdę wyrosną. Jeżeli żeście zasiali przedtem, przed okresem dojrzewania, jak on wyjdzie z okresu dojrzewania, zacznie sprzątać. Bo to jest na zasadzie buntu, a zresztą tak jest. To jest ten okres w życiu młodego człowieka. I szkoda nerwów rodziców, tak jak ja mówię. Zaoszczędźcie sobie stresu, nie wchodźcie do pokoju nastolatka. Ale nauczyć go trzeba przedtem. On mając 3-latka, 4-latka, 5 lat, 6 lat, 10 lat, sprząta swój pokoik, jak umie i tyle, ile umie. Oczywiście go tego uczymy, ale również sprząta swój pokój, również szykuje swoje ubranka, również rzuca je do śmieci, również gotuje razem z mamusią i tatusiem obiad, również i tak dalej. Wszystko robi. A przede wszystkim to, do czego powinniśmy dziecko nauczyć, do samodzielnego myślenia. Samodzielnego myślenia. Tego w ogóle nie robimy. To jest problem. Poza tą taką obsługą, jak to się mówi, fizyczną, to przede wszystkim rodzice powinni nauczyć dziecka samodzielnie myśleć. Bywa z tym różnie. Jak to wygląda? No, dziecko coś zrobiło nie tak. Co rodzic robi? Mówi, no synek, no coś ty zrobił, no i patrz, zepsułeś, no bardzo nieładnie, bardzo mi się, to było brzydko. To było brzydko, proszę teraz wziąć, pójść i to zreperować. Co rodzic robi? Mówi, co dziecko zrobiło, wartościuje to i mówi, jak go ma to naprawić. A co dziecko robi? Wcale nie będę tego naprawiać, to w ogóle to nie moja wina, w ogóle po coś mi to kupiło, to przy ciebie. Co rodzic powiedzie? Co się stało, synku, czy tam córciu? To mi się popsuło, mówi dziecko. Tak? A jak to się stało? Kiedy było, on dobrze wie, że narozrabiał i my też wiemy. A jak to się stało? A bo to wszystko przez niego, albo przez ciebie, albo oczywiście rzuca winę na kogo innego. Tak? No ale ja rozmawiam teraz z tobą, jestem ciekawa, co tobie się przydarzyło. Oj, to mi wzięło, spadło! A, ale jak spadło? Spadło, no tam różnie dzieci mówią, prawda? Bronią się ile jak się da, jak najdłużej.
1: Tak.
2: Ale to, że tak się stało, to dobrze było czy źle, synku? Niedobrze. A, to teraz mi powiedz, jak to możesz naprawić? Dziecko ma powiedzieć, co się stało. Dziecko ma powiedzieć, zwartościować i ewentualnie powiedzieć, jak to... A ja nie wiem, jak to naprawić. Młodsze dzieci, bo starsze już wiedzą. Można mu podpowiedzieć, ale przynajmniej 3 odpowiedzi, żeby sobie wybrało. To dalej musi być jego pomysł. Jego. Nie mamusi. Tatusia, jak on ma to naprawić? To jak to możesz naprawić? Starsze dzieci już nie mają z tym problemu, ale młodsze czasami mówią, bo ja nie wiem, tak? To mu podpowiedz, ale nie jedno rozwiązanie. Dalej to ma być wybór, bo w jego głowie ma być to ja zdecydowałem. Zresztą wszelkie problemy z dziećmi powinniśmy rozwiązywać w ten sposób, że pytamy go, jak ja ci mogę w tym pomóc, a jaki ty masz pomysł na to, żeby to naprawić? Twój pomysł. Ja ci w tym pomogę, bardzo chętnie. Od tego jestem, ale jak ty widzisz możliwość naprawienia tego, co się... Oczywiście nie może być, to co powiedziałam poprzednio, nie może być obwinianie, oskarżanie. Tak. Tylko stwierdzenie faktu. No jedynka, no jak możesz to zmienić? Co możesz z tym zrobić? A nie, no wiesz? Powiesz, no wiesz, to już on jest, że tak powiem, za twoimi plecami i pokazuje ci gest kozaki.
1: Tak jest. Dzieci gubią się w życiu, Mario, kiedy nie mają stawianych im przez rodziców granic. O tym zagadnieniu, tak, o granicach dla dziecka powiedziano i napisano już bardzo wiele na wszystkich kontynentach. Jednak chciałbym, żebyśmy i my w drogowskazach wrzucili pewien kamyczek do tego ogródka. Co się dzieje z dzieckiem wychowywanym, Mario, bez granic i dlaczego tak wielu rodziców ma problem z ich wyznaczaniem? Może nawet kładę nacisk tutaj na drugą część tego pytania. Czyli ma problem z wyznaczaniem granic. Rodzice mają problem.
2: Rodzice sami nie potrafią bronić swoich granic. Nienauczeni zostali, że oni mają prawo do granic. Prawo do granic. Dlatego jeżeli rodzic nie daje sobie prawa do granic, to też jakby ma problem z jego wyznaczaniem. Czasami bywa różnie, że za ostro wyznaczają granice, że idą w drugą stronę.
1: Czyli dusi to dziecko jakoś.
2: Jakby w dwie strony, bo ja muszę go nauczyć. Mnie nauczyli, to nie nauczyli, to ja go muszę nauczyć. Czyli jakby idzie w drugą stronę, albo w ogóle nie wystawia granic, albo idzie w za ostre wystawianie granic. Ja bym powiedziała, że wychowywanie w pełnej akceptacji nie wcale nie znaczy, że nie uczymy dzieci granic. Dzieci, które nie mają granic, nie czują się bezpiecznie, nie czują się kochane, jeżeli rodzicowi wszystko jedno. I właściwie mama mówi, masz to zrobić, a później za ciebie robi. Bo nie potrafi jakby powiedzieć, nie, ale to twoje zadanie. Co jest najważniejsze? Dziecko musi wiedzieć dlaczego. Oczywiście uczymy dziecka granic, jak już zaczyna rozumieć, czym one są, tak? Wiadomo, że to jest proces, długi proces. Ale dziecko musi przede wszystkim wiedzieć dlaczego, bo jego mózg inaczej tego nie przyjmie. Dlaczego ta granica ma mu pomóc tu i teraz i na przyszłość. Co on zyskuje przez to, że on się nauczy w tej chwili, że się kładzie coś na miejsce? On i nasza rodzina. On musi wiedzieć po co. I wiadomo, że jak jest mały, to nie zapamięta od razu. To trzeba mu parę razy przypomnieć. Ale po jakimś czasie, jak już widzimy, że on sobie lekceważy, można powiedzieć, nie synku, ja widzę, że ty już wiesz, że powinieneś to robić, ale sobie trochę odpuszczasz, bo ci wygodniej tego nie zrobić. Ale wiesz, że to jest potrzebne. No wiem. No to wiesz, od następnego razu, jak to olejesz, to jednak będziesz musiał ponieść konsekwencje. Żeby musisz tak jakby, ty musisz zrozumieć, że nie tylko się opłaca olać, ale się nie opłaca tego zrobić. Czyli mówimy dlaczego, jaki to ma sens i że to jest ważne. Tylko często rodzice mówią, a później odpuszczają. Nie można tego odpuścić. No nie może, synku. Oczywiście konsekwencja ma być adekwatna, nie wiadomo jaka. Ale o tym trzeba wcześniej z dziećmi rozmawiać. O wszystkim trzeba z dziećmi rozmawiać i mówić, że to jest, dlaczego to jest. I jak one uważają? Czy to ma sens, czy nie?
1: 231 strona, Mario, twojej książki. O co chodzi z tym toksycznym rodzeństwem? I czy to też jest konsekwencja działania zbyt idealnych rodziców, czy nie?
2: Och, to jest rodzeństwo, to jest w ogóle bardzo, że tak powiem, szeroki temat. Zresztą warsztaty składają się z pierwszego stopnia, gdzie rodzice uczą się w ogóle właśnie, żeby nie obwiniać, nie oskarżać. Drugi etap to są właśnie rodzeństwo, czyli jak rodzice mogą pomóc rodzeństwu się prawidłowo rozwijać, a trzeci to jest w ogóle młodzież, tak? No niestety rodzice bardzo często w zupełnie nieodpowiedni sposób wchodzą w relacje, które się dzieją w rodzeństwie. Co przede wszystkim robiąc? Przede wszystkim będąc sędzią i obwiniając sprawcę. I to jest podstawowy błąd. No jak to, jak on źle robi? W tym momencie nie. Możemy w innym, jak już nam im przejdzie złość, czy nam emocje, które im towarzyszą, możemy o tym rozmawiać. Słuchajcie, no bo tak dochodzi do takich rzeczy. Jak możemy to ominąć, tak? Jak uważacie, co możemy zrobić? Ale w momencie, kiedy to się dzieje, jak ty możesz tak robić siostrzyczce? A siostrzyczka przedtem po to, żeby, prawda, tutaj ona była, rodzice na nią zwrócili uwagę, a brata, że tak powiem, skrytykowali, to go wzięła i dobrze napracowała się na to, żeby go wkurzyć. Ale ofiarą zostaje kto? Ona jest ofiarą, a on jest sprawcą. Rodzice bardzo często robią podstawowy błąd, tworząc ofiary i sprawców. Sami sobie z tym nie radzą. Sami tak funkcjonowali, tak? W ofiarach i sprawcach do tej pory tak funkcjonują. Tak często związki dlatego się rozpadają, bo są ofiary i sprawcy. co jest bardzo często wątpliwe.
1: Rodzice idealni, Mario, bardzo chcą, żeby ich dzieci, też mam takie wrażenie osobiście, były ich kopią niejako, taką jeden do jednego, tak? Mama lekarka, wiesz, chce, żeby jej córka też nią została, tak? Panią doktor, a tata żołnierz zawodowy wciska swojego syna w żołnierskie buty. Załóżmy, tak? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dlaczego taka taktyka bardzo często się mści i może doprowadzić do katastrofy?
2: Właśnie dlatego, że dziecko potrzebuje akceptacji. Akceptacji możemy rozwijać jego, jakby pomagać mu rozwijać się intelektualnie, ale on potrzebuje akceptacji. Mhm. I jeżeli my dajemy mu tą akceptację, wsparcie, to bardzo często one pójdą naszym śladem. Ale jeżeli będziemy mu to wciskać, to zrobi to dla świętego spokoju, bo chce być kochane, ale nie będzie szczęśliwy. I często po uzyskaniu dyplomu, ja pochodzę trochę ze środowiska muzycznego i znam osoby, które pokończyły wyższe muzyczne i wcale, że tak powiem, do instrumentu nie siadają. Smutne, prawda?
1: Smutne, tak.
2: Ale tak się dzieje. Dziecko potrzebuje akceptacji. Paradoksalnie prędzej zrealizuje z własnej woli pomysł rodzica, jeżeli się do niego przekona, niż jeżeli mu jest narzucone. Zrobi to z własnej woli. Oczywiście, jeżeli ma takie preferencje. Ale ja znam wiele dzieci, które idą śladami rodziców, tak? Ale nie wszyscy. Ja mam, to prawda, może być trójka dzieci, jedno pójdzie, inne nie. Ale dziecko i tak zawsze potrzebuje przede wszystkim akceptacji.
1: Mhm, bo też idealni rodzice, też mam znowu takie wrażenie, ale to też tam gdzieś w książce twojej i Marty widzę, takie myśli, że idealni rodzice chcą też mieć idealne dzieci. Już nawet niekoniecznie chodzi o kopię jeden do jednego, tylko żeby te dzieci też były takie perfekcyjne, idealne. Dziecko non-stop, Mario, piłowane, takie puszowane, jak to się dzisiaj mówi, ciągle pod presją takiej, wiesz, doskonałości. Co z nim będzie, kiedy dorośnie?
2: Będzie sobie cały czas narzucać taką presję. Jaki jest tego efekt? Dramatyczny. Ja mam w tej chwili bardzo wśród bliskich znajomych dwóch perfekcyjnych tatusiów, którzy w odpowiednim wieku organizm po prostu odmówił całkowicie posłuszeństwa. Somatyka poszła.
1: Somatyka.
2: Po prostu. Bo ja muszę. Bo ja muszę. Bo ja muszę być idealny. Bo ja muszę wszystkim zaspokoić. Bo ja muszę. I coś pęknie. Ale po co? Ja nie muszę być idealny. Nikt nie jest idealny. I to jest paradoks, bo to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Nie ma czegoś takiego. Rodzice są od tego, żeby zaspokajać potrzeby dzieci, a nie dzieci mają zaspokajać potrzeby rodziców. Rodzic ma potrzeby, żeby mieć grzeczne, prawda, i bezproblemowe dziecko. To jest jakaś fikcja. Jeżeli dziecko nie popełnia błędów w momencie, kiedy jest jeszcze w domu i nie nauczy się ich rozwiązywać sam, właśnie samodzielnie, to będzie zawsze pod presją i zawsze się będzie bał, że popełni błąd. Bo to się świat zawali. A rodzice z tego, żeby dziecko nauczyć pełnej akceptacji, żeby on się nauczył rozwiązywać swoje problemy. Żeby on się nauczył myśleć i żeby nie bał się, że popełni błąd. I że z każdej sytuacji można wyjść i rozwiązać problem. Ale jeżeli on ma cały czas zaspokajać potrzeby rodzica, to on się przede wszystkim uczy zaspokajać potrzeby rodzica. Ale to nie on jest od zaspokajania potrzeb rodzica.
1: A jak wspierać, Mario, dziecko, kiedy, wiesz, samemu, jako rodzicowi, nie? Brakuje sił, brakuje cierpliwości, też pewności siebie, kiedy po prostu wypalamy się rodzicielsko. Szeroki, bardzo ciekawy temat też, tak, wypalenie rodzicielskie.
2: Ja bym powiedziała, że trzeba pójść po pomoc.
1: Po prostu.
2: No. Po prostu. Tak samo jak w małżeństwie. Ja często byłam jakimś tam doradcą i naprawdę serce mi bolało, jak przychodziła para, żeby im pomóc za późno. Już tak się poranili i takie tam już są właściwie szczępy, że już nie ma, już się tu nic nie uratuje. Ja mówię, czemu nie przyszliście 3 lata wcześniej? Ja mam pełną świadomość, że 3 lata wcześniej ten związek był do uratowania. Albo myśleliśmy, że sobie sami poradzimy. To jest trudne.
1: Rzadko kiedy to się udaje, tak. Czasem
2: nie, jak para przychodzi za późno, to już nie ma co skleić, bo to już jest tak poszarpane i poranione, że już zdarza się, że się da. Ale znam też wiele par, które zrobiły to wcześniej i które w tej chwili mówią, patrz, mogliśmy się rozstać, a tak się kochamy. Które poszły w odpowiednim czasie wcześniej, jak jeszcze nie chcieli się rozchodzić, ale wiedzieli, że jest trudno, sobie nie radzą. To samo jest z rodzicielstwem. Idź, spytaj, poradź się. często dzieci, jakiś reprezentant rodziny na ogół daje do zrozumienia, albo zaczyna chorować któreś dziecko, albo idzie po bandzie. Czyli co ono kumuluje problemy rodzinne i, że tak powiem, szuka, że po to tylko, żeby się rodzina nie rozleciała, to żeby się na nim skoncentrowała. To już jest znak, że coś trzeba z tym zrobić. Że trzeba
1: to już jest krzyk prawie tak naprawdę.
2: Tak, to trzeba iść na terapię rodzinną, jeżeli nie przynajmniej małżeńską, tak? Trzeba iść po pomoc. Jesteśmy słabi, bo nie nauczono nas, jak czerpać z zasobów, gdzie szukać możliwości doładowania.
1: To jest takie często, Mario, że wtedy, kiedy rodzice w kłótniach, wiecznych sporach, pretensjach koncentrują się na sobie i to dziecko gdzieś tam krąży, tak, taka satelita wokół tego kłócącego się związku, tak, małżeństwa, związku, to wtedy to dziecko zaczyna robić głupoty, tak, żeby zwrócić na siebie uwagę.
2: Na siebie uwagę. Tak, tak. Oprócz tego musimy pamiętać, ja mówię, chcecie być dobrymi rodzicami, pracujcie nad związkiem. Dlaczego? Bo każdy z nas nosi w sobie związek swoich rodziców. Uczymy się miłości małżeńskiej, szacunku, zrozumienia, tolerancji, odwagi wszystkiego, obserwując rodziców.
1: Tak.
2: Bo tylko rodzice są wzorem. I jaki damy, taki zostanie. Nie ma, po prostu nie ma innego. Dziecko jest cały czas tu i cały czas się tego uczy. Albo się uczy to, że konflikty są, to tak. Ale że jest coś więcej poza konfliktami. Że para uczy się konstruktywnie rozwiązywać problemy. Że pomimo wszystko stara się, uczy się siebie wzajemnie. Że szuka pomocy, ale też, że uczy się przede wszystkim rozwiązywać konflikty. Że się tego uczy i dzieci się też tego uczą, obserwując rodziców.
1: Mario, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu radiowym. Obecność. Obecny rodzic nie musi być idealny. Zatem na czym polega ta obecność rodzica w życiu dziecka, żeby była dobra i efektywna? Poproszę o jakiś króciutki przykład na koniec.
2: Ja bym powiedziała, że nawet nie chodzi o ilość czasu spędzonego, ale czas akceptujący jestem. Zakochane oczy rodzica, to co ja nazywam. Albo akceptujące oczy rodzica. Nie musisz spędzić 3 godziny z dzieckiem. Weź z nim 0,5 godziny, pograj w coś, coś zrób, ale z taką akceptacją, bez pouczania. No mówiłem ci, że nie tak. No, nie umiesz przegrywać. Ty po prostu w ogóle nie potrafisz przegrywać. No, przegrywanie jest trudne. Ja wiem. To nie jest łatwo. Ale może się tego nauczysz. Nie martw się. Nie martw się, nauczysz się tego. Z czasem.
1: Czyli stawiamy na ten czas spędzony z dzieckiem na jakość, tak? To nie musi być pół dnia obok siebie, prawda? Niby razem, a jednak obok siebie. Tylko to może być 0,5 godziny, nawet 15 minut, ale w pełnym zaangażowaniu.
2: Pełnym zaangażowaniem, tak. I akceptacją, tak. Bo może być parę godzin, ale pełne krytyki, obwiniania, oskarżania i lepiej, żeby go nie było, tak?
1: Tak, dokładnie.
2: Dzieci uciekają z takich relacji z rodzicami, bo po prostu tata ciągle na mnie krzyczy. Tata ciągle na mnie krzyczy. Ciągle jest ze mnie niezadowolony. No jak on ma ochotę mieć iść z tatem na wycieczkę?
1: Żadnej ochoty.
2: Tak.
1: Wygórowane oczekiwania wobec dzieci mogą narazić się między innymi na rozwój lęku przed oceną, niską samoocenę. Natomiast rodzice, oczekując perfekcji od dzieci i siebie też samych, narażają także siebie na ryzyko wypalenia rodzicielskiego, wskazują badacze z Uniwersytetu SWPS. Takie dane znalazłem w sieci. Rodzice wcale nie muszą być idealni, perfekcyjni, żeby dzieci były z nimi szczęśliwe i bezpieczne i właściwie przy nich dorastały po prostu. Temu tematowi poświęcamy tę edycję Drogowskazu w roli ekspertki w studiu. Ze mną i z wami cały czas jest Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną 5 dzieci, zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka i współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Michał Poklękowski do rozmowy z Marią wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się tak już niebawem. Zapraszam.
0: SK Rok Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach wzrost indywidualizmu, czyli takiej tendencji do skupiania się na własnych celach i osiągnięciach, zmusza ludzi, a dziś rozmawiamy o rodzicach, do konkurowania z innymi. Wydaje mi się, że jeżeli chcą coś w rodzicielstwie, muszą być jak najlepsi dla swoich pociech, a na pewno lepsi od innych rodziców. Klimat takiej rywalizacji powoduje, że rodzic dąży do doskonałości, stawiając sobie wysokie, często zbyt wysokie wymagania. Chce być po prostu idealny. I dziś w drogowskazach rodzice nieidealni, którzy pod każdym względem są lepsi od tych, którzy idealni być chcą. W roli ekspertki cały czas w studiu ze mną i z wami jest Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną pięciorga dzieci, zastępczą, która przez dwie dekady prowadziła rodzinny dom dziecka. Jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki, które gorąco wam polecam. Mamo, tato, nie musicie być idealni. O rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Witam ciebie po raz trzeci i ostatni, Mario.
2: Witam.
1: Dzieci nie potrzebują idealnych rodziców, co mamy już ustalone. Potrzebują rodziców szczęśliwych. Rodzice szczęśliwi to jacy? Pytam ciebie o taką krótką definicję osobistą. Szczęśliwy rodzic to jaki rodzic?
2: Taki, który akceptuje siebie ze swoimi plusami i minusami. To nie znaczy, że to jest rodzic, który nad sobą nie pracuje, ale pracuje z miłością do samego siebie. Z takim wyrozumiałością, że nie muszę być najlepszy, że zresztą nie ma osób, które, tak jak powiedziałam, które są idealne i takich, i daj Boże, by takich nie było, tak? To jest niepotrzebne. Ale przede wszystkim, który akceptuje siebie. Od tego zaczyna. To jak ja zaakceptuję siebie na takim poziomie, to ja się nie będę rozwijać. Nieprawda. Możesz się rozwijać, akceptując siebie na tył i teraz. Co mogę zmienić? Czy w ogóle mogę coś zmienić? Mhm. Ale ten rozwój, bo dzieci nas zmuszają do rozwoju. One nas wiele rzeczy uczą. Czego uczą nas? O naszych brakach. Dzieci uczą nas o naszych brakach. Aha, czyli tu się nie wyrabiam jako mama. Co mogę zrobić? Ale nie, bo ja tu muszę, koniecz. No, koniec. Z takim spokojem, tak, nie ze wszystkim sobie radzę. Czy ja mogę coś zmienić? I mi się wydaje, że pierwsza rzecz to w ogóle zauważyć, że coś jest nie tak. Większość z nas w ogóle nie zauważa, że coś jest nie tak. Nie zauważa. W ogóle się nie koncentruje, leci tylko, bo ja nie spełniam swoich standardów. Nie dziecka, swoich. Bo ja powinna być taka czy taka i mi to nie wychodzi. Swoich standardów. Zupełnie nie myślimy o tym, jak to się przekłada na moją relację z dzieckiem. I mi się wydaje, że tu jest to, co nam nie pozwala być szczęśliwym rodzicem. Oczywiście, że rodzicielstwo nie jest łatwe. Tak, w ogóle no nie jest łatwe.
1: Dzisiaj się do niego nawet zniechęca generalnie, jest taki nurt, prawda?
2: Tak, ale może dać ogromną satysfakcję. I naprawdę, ja mówię, chcesz się rozwijać, to bądź rodzicem. Ale rodzicem dla dzieci. Mądrze dla dzieci. Nie, że robisz wszystko za niego, że myślisz za niego, że wręcz odwrotnie. Dla dzieci to ja mówię zawsze, co chcesz osiągnąć wychowując się? Jakie chcesz, żeby było? Jakie? Odważne, kreatywne, wyrozumiałe, empatyczne, żeby miał poczucie wartości i tak dalej. Czy to, co robisz, do tego prowadzi?
1: Dzieci potrzebują akceptacji od swoich rodziców. O tym już też rozmawialiśmy kilka razy w pierwszej i drugiej części naszego spotkania w studiu. Jednak, Mario, to jest moje pytanie. Czy taka akceptacja, ktoś być może nazwie ją nawet też wyrozumiałością, też powinna mieć swoje granice? Akceptacja.
2: Oczywiście. No w ogóle jak funkcjonuje nasza rodzina i jak byśmy chcieli, żeby w naszym domu było. Mhm. Myśmy takie rozmowy przeprowadzali z własnymi dziećmi, z dziećmi, które przychodziły, z dziećmi bardzo trudnymi. Zwłaszcza, że my nie mieliśmy małych dzieci. Mhm. Bo przychodziła szkoła podstawowa, gimnazjum, później liceum. Jak byście chcieli, żeby było w naszym domu? Jakie normy, jakie zasady? Jak będziemy rozwiązywać konflikty? Jak będziemy się nagradzać? Jak będziemy odpoczywać? Jak będziemy ze sobą rozmawiać? Jak będziemy pracować? Bo to jest nasz dom, my go budujemy. Razem, wspólnie. Dzieci nie chcą źle. To jest nieprawda. Ja mówię, naprawdę chcecie, żeby był bałagan w domu? A, bo musimy. Nie, nie musicie. Pierwsza rzecz. Tak mówiłam do moich dzieci, jak biologicznych, tak samo do tych przysposobionych, trudnych. W naszym domu nikt nic nie musi. Nie musi. Czy chce? Jak my chcemy, żeby było w naszym domu? Ty i ty. Oczywiście zawsześmy mówili, żadnej przemocy, tak? Co przy tych dzieciach, co przychodziły, to było trudno, bo one nie rozumiały, co to znaczy przemoc w ogóle, tak? Bo dla nich, jak pogotowie nie przyjechało i nie było policji, to nie było przemocy.
1: Tak.
2: Żadnej formy przemocy, ani fizycznej, ani psychicznej. Co to znaczy? Nie ma obwiniania i oskarżania, bo to jest przemoc. Ale jak poza tym chcemy, żeby w naszym domu było? Bo to jest nasz dom. Zbudujmy tutaj takie relacje między nami, że nam się lepiej żyło. Wam, nie tylko mamie i tacie.
1: Właśnie a propos dziecko przy rodzicu powinno czuć się przede wszystkim bezpiecznie. Jeśli tak się nie czuje, Mario, to jakie są tego przejawy? Ja sobie tak to wyobrażam, trochę wyprzedzając pewnie twoją odpowiedź, przepraszam za to z góry. Albo się wycofuje takie dziecko w ogóle z życia jakiegokolwiek, tak zwanego rodzinnego, albo właśnie zaczyna popełniać głupoty.
2: Prowokuje,
1: prawda?
2: Tak, prowokuje. Albo w ogóle idzie właśnie, wycofuje się i to tak naprawdę emocjonalnie idzie, że tak powiem, do piwnicy emocjonalnie się odcina. Albo naprawdę prowokuje i to wtedy prowokuje bardzo niebezpiecznie, tak? Niebezpiecznie. To ciekawe, jako profilaktyku zależniczych, że się spotykałam, że rodzice byli czasami ostatnimi osobami, które się dowiadywały, że dziecko ćpa, pije i to ostro. Ostatnimi, moje syn na pewno nie. A tam już było...
1: Grubo, tak.
2: Dramatycznie.
1: Tak, tak.
2: Miałam taki, dziewczynka najlepsza uczennica w szkole. Rodzic, tak ma być. A ona ciężka, anoreksja. I rodzic totalnie widzi, że ma anorektyczkę w domu. Mało tego, już zaawansowaną anorektyczne. Bo co jest najważniejsze? No, żeby same szóstki przynosiło. A tu jest anorektyczka. To jest dramat.
1: Która balansuje na granicy życia i śmierci.
2: Tak, już.
1: Tak, oczywiście.
2: Tak. I rodzic tego nie widzi. A przecież ja chcę dla niej dobrze. Dla niej dobrze, czy dla siebie dobrze? Czy dla niej rzeczywiście jest niezbędne, żeby ona miała same szóstki? Po co? Pytam, po co? Tak się nie da żyć? Nie da się zbudować szczęśliwego życia bez szóstek? To nie jest takie proste. Tak, dziecko się nie czuje bezpieczne, jak nie jest ważne dla rodzica. Jeżeli nie jestem ważny dla rodzica, to dla nikogo nie jesteśmy ważne. Jeżeli dla nikogo nie jestem ważny, to ja nie jestem bezpieczny. A jeżeli ja dla rodzica nie jestem ważny, dla nikogo nie jestem ważny. Rodzice muszą pamiętać o jednej rzeczy, że dziecko za wszystko, co się w domu dzieje nie tak, zawsze obwinia siebie, bo nie może obwiniać rodziców, bo rodzice są stwórcami. Jego poczucie bezpieczeństwa właśnie się rozpadnie, jeżeli on obwini rodziców, bo tylko rodzice są źródłem poczucia bezpieczeństwa. To on zawsze będzie obwiniał siebie. Nawet jeżeli rodzice się rozejdą, no bo się kłócili, ale kłócili się przeze mnie. Bo jak ja bym nie stwarzał problemów, to oni by się nie kłócili.
1: Mario, ojcostwo i macierzyństwo może dawać, daje też mnóstwo satysfakcji, radości, szczęścia, ale niesie też ze sobą wiele wyzwań. To jest jakby oczywiste, prawda? Tutaj Ameryki nie odkrywam. Jakie są te największe w obecnej rzeczywistości, w której dzieci są wystawione na tak przytłaczającą liczbę bodźców też, również tych związanych ze światem cyfrowym tak zwanym, tak? Co jest, to jest moje pytanie, co jest współcześnie na szczycie tak największych wyzwań związanych z rodzicielstwem, jak uważasz?
2: To, że rodzice nie są nauczeni budować relacji, bo jeżeli z dzieckiem wchodzimy w relacje, to jest bardzo ważne, to jest jedno z największych wyzwań w dzisiejszych czasach. Przy rozwoju mediów, przy rozwoju świata wirtualnego, tylko rodzice mogą pokazać dziecku, jaką wartością są relacje, żywe, nie wirtualne. Bo jeżeli tego nie poczują, to pójdą w świat wirtualny i nawet się nie obejrzą za rodzicami. I to jest największe wyzwanie.
1: Właśnie, to jest, przepraszam ci, wejdę w słowo, to jest bardzo ciekawy cytat z twojej książki, twojej i Marty. Jeśli pozwolisz, szybciutko zacytuję. Każdemu małemu człowiekowi najpotrzebniejsza jest w życiu relacja. Nawet zła relacja jest lepsza niż jej brak, bo nad tą złą zawsze można później pracować, a jeśli jej nie ma... Tu znak zapytania. To pozostawia w człowieku pustkę, której nie da się niczym wypełnić. Zła relacja lepsza niż żadna?
2: Tak. Ja się o tym przekonałam, wychowując dzieci, którym rodzicom państwo odebrało prawa rodzicielskie. Ja tych dzieci wychowałam sporo. I zawsze nawiązywałam kontakt z rodzicami biologicznymi. Zawsze. Ja ich odnajdywałam. Ja zachęcałam dzieci, żeby odwiedzały swoich rodziców biologicznych. Bo to nieprawda, że oni was nie kochają, nie umieją was kochać. Tak jak umają, tak kochają. Ale co ciekawe, bo już później weszłam w to środowisko, że te dzieci z placówek uciekały do swoich domów biologicznych, gdzie były krzywdzone. Dlaczego? bo zła relacja jest lepsza niż żadna, a w placówce nie ma relacji. A dziecko woli złe relacje niż żadne. Co ciekawe, wszystkie te dzieci, które u mnie były, one bały się, nie bały się, że wrócą do rodziców. Bały się, że wrócą do bidula. Mhm. Tylko tego się bały. Mhm. Czego się bały? Braku relacji. My, jako to pokolenie, byliśmy wychowani na zasadzie obwiniania i oskarżania, co jest, tak jak powiedziałam, przemocą. Nie zostaliśmy nauczeni, jak budować relacje. Ja mówię, to już ostatni moment. Jak się tego nie nauczymy, jak nie zrozumiemy, jak to jest ważne, może niech on ma tylko trójki i czwórki, ale niech ze mną rozmawia, a nie jak możesz. Synku, czy potrzebujesz pomocy? Czy to jest dla ciebie ważne? Co potrzebujesz? Jak ci mogę pomóc? Bo jesteś dla mnie ważny. Bo chcę z tobą o tym rozmawiać. Tak? Mhm. Bo ty jesteś ważny.
1: A propos relacji, Mario, to już moje ostatnie pytanie na koniec naszej długiej dzisiejszej, potrzebnej, myślę, wielu rodzicom rozmowy. Dlaczego dorosłe dzieci czasem, no jednak odwracają się od swoich rodziców tak na amen, nie? Jakie mogą być tego przyczyny? Czy może być to na przykład nadopiekuńczość w dzieciństwie z ich strony, niezaspokajenie potrzeb? Jak uważasz, na 269 stronie książki piszesz właśnie o relacjach rodziców z dorosłymi dziećmi, które to się od tych rodziców potrafią odwrócić napięcie na amen.
2: Ponieważ rodzice przez całe życie stosowali obwinianie, oskarżanie, bo ty nie spełniasz moich oczekiwań, tak
1: nie
2: nazywając.
1: Nie wystarczasz mi cały czas, tak.
2: Cały czas, no jak możesz, jak dlaczego. I paradoksalnie, dziecko buduje swój dom, swoją rodzinę, ma swoje dzieci i ten rodzic dalej taką samą postawę. Już wychował, już zostawił. On przychodzi i on poucza tego dorosłego. I jeszcze wychowuje wnuki, tak? Przecież to jest jakiś paradoks. Dorosłe dzieci strofuje i uczy. I dalej taką samą postawę nie...
1: Mało tego, czasami jeszcze przy wnuczętach
2: przy
1: potrafi
2: dzieciach
1: poniżać, tak, ich rodziców, prawda? Babcia czy dziadek,
2: nie, to,
1: na przykład.
2: To jak? To po prostu jest dramat. Zamiast przyjść i powiedzieć, synku, widzę, czy tam córcie, jak ty sobie radzisz. Patrz, tyle błędów popełniłam. Nie chciałam, nie wiedziałam. Nie wszystko mi się udało, ale tobie się udaje. Taka jestem z ciebie dumna. Zawsze to można powiedzieć. Zawsze leczy.
1: Zawsze.
2: A ona przychodzi i mówi, no synek, no, pozwalasz na takie rzeczy? Bo dziecko małe i głupie nie jest i mówi, babcia głupia. Tak? Niedobra, nie będę z babcią rozmawiał, nie powiem babci dzień dobry. No bo ona jest szczera jeszcze. Dlaczego nie chcę powiedzieć babci dzień dobry? A co na to my, zawstydzeni, bo nas babcia tu na ładnie dzieci wychowujesz. Co robimy? Na tego dzieciaka napadamy.
1: Tak.
2: Proszę, proszę się z babcią przywitać, a ja nie chcę.
1: Bądź miły dla babci, dla dziadka.
2: Bądź miły, tak, dla babci, dla dziadka. Możemy o tym rozmawiać z dzieckiem później, nie w tej chwili. Nie masz teraz ochoty. No, porozmawiamy później. Zostaw tego dzieciaka. Później porozmawiaj z nim, bo chcę, żeby on szanował starszych. Nawet dziadków, którzy nie zawsze są mili. Ale załatwiaj z nim to nie w tej chwili. Wieczorem usiądź, synku, bo nie chciałeś. Czemu? A dlaczego? A co jest takie trudne? A jak możemy sobie z tym radzić? Bo oczywiście, że mamy potrzebę, żeby dziecko szanowało starszych, nawet jak oni nie zawsze na to zasługują. To nie o to chodzi. Tylko, że nie wychowujesz się w tej chwili, ale też babcia, która przychodzi i tak się zachowuje, no dziecko naturalnie się zachowuje. Możemy o tym rozmawiać, możemy starać się to, czy ono mimo wszystko jest w stanie, tak?
1: Może być szalenie trudno, tak to sobie wyobrażam już na koniec naszej rozmowy. Potem, wiesz, jakby odbudować taką relację, kiedy 40-letnia córka, 40-letni syn od swoich 70-letnich rodziców się odwracają po prostu, bo im pęka nagle wszystko, prawda? Rozsypują
2: oczywiście,
1: się.
2: Oczywiście, gdyby rodzice byli gotowi wysłuchać, to jest to do odbudowania zawsze. Tak. Tylko trzeba mieć trochę pokory i wysłuchać od dzieci. Tak, wiem. No, ja sobie nie radzę. Przepraszam cię, córcie. Tak, w ogóle fatalnie czasami się do ciebie odnoszę. I to już
1: to jest
2: nie
1: niesamowite, jak to potrafi oczyścić atmosferę.
2: Tak, natychmiast. Tak, ja sobie nie radzę. Wiesz, tak się spinam. Tak od razu mi się wydaje, że jestem krzywdzona. Przepraszam cię, córcia, bo jesteś wspaniała i mądra. Ale rodzice często, jak możesz tak mówić, zrobiliśmy wszystko dla ciebie, wszystko, ty byłaś najważniejsza, wszystko się kręciło wokół
1: wszystko miałaś,
2: nie mieli
1: ci nie
2: swojego życia.
1: Tak,
2: prawda, żyły w no to koniec, no i koniec. Ale dlatego, że my, ci rodzice nie zostali nauczeni, jak budować relacje. Robili, jak umieli. I dlatego to trzeba przerwać. Przerwać, zacząć budować relacje, a nie, że tak powiem, tresować dzieci. I tak ich nie wytresujemy. I to się nie wytrasuje.
1: To na koniec, Mario, ściskamy mocno wszystkich nieidealnych rodziców.

0: pięciorga dzieci i zastępczą też, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka, jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała wspólnie z Martą Kawalec. Mario, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za
1: dziękuję bardzo i polecam książkę, bo tam jest rozszerzenie tematów, które żeśmy tu dzisiaj poruszyli.
0: Zapraszamy do lektury. Po pełne wersje nieidealnych drogowskazów zapraszam do Mediateki, do YouTube'a czy na Spotify. Będzie mi bardzo miło się spotkać z wami także tam. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Michał Poklękowski, pozdrawiam, do usłyszenia, dziękuję.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek, Michał Poklękowski, zapraszam. Kamera w każdym nowym samochodzie to efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Od 7 lipca wszystkie nowo zarejestrowane samochody osobowe i dostawcze w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w kolejne systemy wspomagające bezpieczeństwo. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
2: Oprócz automatycznego hamowania awaryjnego, utrzymania pasa ruchu czy rozpoznawania znaków drogowych, obowiązkowy staje się także system ostrzegania o zmęczeniu i rozproszeniu kierowcy, czyli system ADDW.
3: ADDW wykorzystuje kamery i czujniki do analizy zachowania kierowcy.
2: Tłumaczy Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Jeśli system wykryje oznaki senności lub utraty koncentracji, wówczas wyświetla się komunikat i zachęca do zrobienia przerwy.
3: I to jest rozwiązanie, które ma duży potencjał, bo zmęczenie i rozproszenie uwagi należą do najczęstszych przyczyn wypadków.
2: Komisja Europejska szacuje, że te rozwiązania pomogą uratować ponad 25 tysięcy istnień i zapobiec co najmniej 140 tysiącom poważnych obrażeń do 2038 roku.
1: Przepychanka Daniela Obajtka z prezesem Solino. Europoseł próbował siłą wejść do protestujących w siedzibie inowrocławskich kopalni i soli. Chciał przeprowadzić interwencję poselską, choć mandat z Brukseli nie przyznaje mu takich uprawnień. Na drodze Obajtka stanął jednak prezes spółki Wojciech Kotlarek.
4: Panie prezesie, pragnę pana poinformować, że poniesie pan wszelkie konsekwencje w tej sprawie. Może nie teraz, ale kiedyś. Bardzo daleko idące zgodnie z prawem, a ja wchodzę na zakład na siłę.
5: Proszę pan nie wejść.
6: Proszę się opamiętać. Kim pan jest? Proszę wyjść tej chwili. Proszę dzwonić na policję.
1: Tak, te wydarzenia transmitowały prawicowe telewizje. Europoseł złożył na policji zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej. Z kolei Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej idzie po tym incydencie do prokuratury, ale on zawiadamia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka. Lekarze z Wielkopolski wyjadą do Afryki naprawiać słuch. Specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu już we wrześniu ruszają do Kamerunu, by pomóc dzieciom w szkole prowadzonej przez polskie misjonarki.
7: Rozpoczynamy diagnostyką, potem dopasowanie i dobór aparatów słuchowych, szkolenie kadry, a od pewnego czasu również wyposażenie miejsc, do których jedziemy, w sprzęt diagnostyczny.
1: Mówi profesor Dorota Chojan-Jezierska. Polscy naukowcy na miejscu będą musieli stawić czoła ekstremalnym upałom, tropikalnej wilgotności oraz permanentnym brakom prądu. Wyzwaniem też są wierzenia lokalnej ludności.
8: Nadal animizm, kult ciemnej magii akurat w Kamerunie jest bardzo silny. Myśmy też chcieli troszeczkę, dostarczając sprzęt, żeby Afryka stanęła na własne nogi i to się już dzieje. My kwalifikujemy stąd, czy pacjent wymaga opieki laryngologa na miejscu, czy ma czekać na nasz przyjazd.
1: Dodaje dr Olgierd Stieler. Sprzęt, który zabiorą ze sobą polscy naukowcy do Afryki, jest wart blisko 500 000 zł. Andrzej Poczobut, dziennikarz, aktywny działacz Związku Polaków na Białorusi, który niedawno został uwolniony z białoruskiego łagru. W najnowszym odcinku reportażowego cyklu Polska na Ucho przybliżamy wam świat człowieka, który dla wielu jest przykładem bohatera naszych czasów. Niektórzy jednak krytykują go za niepotrzebne ryzyko związane z planowanym powrotem na Białoruś.
9: W karcerze, w tych warunkach ja 167 dni spędziłem. Dzięki Bogu, no, moje zdrowie jakby wytrzymało to. To jest miejsce, gdzie człowiek jest w całości pozbawiony wszelkich praw. W kolonii w Nowopolocku był taki zwyczaj, że kiedy nakładają karę na więźnia, to trzeba podziękować naczelnikowi więzienia. No, ja nigdy tego nie robiłem i za to byłem dodatkowo karany. Czyli karają 10 dni karceru i ty masz powiedzieć dziękuję obywatelu naczelniku. No, to pokazuje jakby stopień po prostu perwersji.
1: Z jakiego powodu, wbrew zaleceniom, Andrzej Poczobut chce we wrześniu wrócić na Białoruś? Dlaczego, mając za sobą piekło, znów postanowił zaryzykować i stawia wszystko na jedną kartę? Reportaż w ramach nagradzanego i wyróżnianego podcastu Polska na Ucho przygotował Grzegorz Mnich, który z Andrzejem Poczobutem spotkał się w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Całość już do posłuchania na Mediateka.pl, na Spotify, YouTubie oraz w innych serwisach streamingowych. Muszą znać miasto na wylot i każdą drogę w mieście. Poznań po raz kolejny szuka najlepszego taksówkarza roku. Zdaniem mieszkańców taki kierowca powinien mieć określone cechy.
10: Powinien się znać na mieście, wiedzieć, gdzie w każdy zaułek zajechać, a mówić to zależy, jakiego pasażera spotka.
11: Punktualny, nie? I jechać na krótszą drogę, a nie objazdy jakieś tam robić.
12: Powinien wiedzieć o wszystkich takich zakamarkach, przejazdach łatwiejszych i tym podobne, nie?
1: Zdaniem pani Małgosi, która taksówką po Poznaniu jeździ od 6 lat, ku kurs staje się dla pasażerów okazją do wyrzucenia żalów, a auto zmienia się w mobilny gabinet terapeutyczny.
0: Są klienci tacy, którzy lubią sobie porozmawiać, wyrzucić żale. Ja się śmieję, że taksówkarz trochę jak psycholog musi wysłuchać, nie dawać rad, w jakiś sposób też pomóc, w sensie chociażby takim właśnie wysłuchania i nie narzucania czegokolwiek.
1: Swoich ulubionych kierowców można zgłaszać do 27 sierpnia.
5: Przegląd wydarzeń.
13: Michał Przybyła, zapraszam. Benzyna za ponad 7 zł za litr. Tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Sytuacja na światowych rynkach się pogarsza, co odczują portfele kierowców. Powodem coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
14: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
15: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20 groszy.
14: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
13: Ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca, co od razu odbiło się na cenach paliw. Upały zalewają Europę, wkrótce dotrą do Polski. Na południu i zachodzie Starego Kontynentu temperatury sięgają blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy u nas znów żar poleje się z nieba?
16: We wtorek i środę termometry na zachodzie i południowym zachodzie Polski mogą pokazać ponad 30 stopni. Synoptycy jednak uspokajają.
17: Nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
16: Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Gorzej sytuacja wygląda na południu i zachodzie Europy. We Włoszech temperatury w niektórych częściach Sardynii sięgają 45 stopni. We Francji blisko 40 departamentów zostało objętych najwyższym alertem z powodu upałów. W związku z tym organizatorzy Tour de France skrócili trasę niedzielnego etapu o 30 kilometrów.
13: Puma schwytana w województwie zachodniopomorskim trafi do poznańskiego zoo. To dzięki współpracy z Centralnym Azylem dla Zwierząt, który będzie szukał miejsca docelowego dla kota.
18: My nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby tutaj pumy mogły przebywać. Natomiast mamy odpowiednie warunki, żeby pumy mogły być na takim okresie kwarantanny i poczekać najpierw przejść kwarantannę, badania weterynaryjne i to wszystko u nas przejdzie.
13: Mówi Remigiusz Koziński, rzecznik poznańskiego zoo. Nie wiadomo, skąd pochodzi zwierzę oraz jak znalazło się w lesie.
18: My na razie nie wiemy nic więcej oprócz tego, że młoda puma jedzie do Poznania. Nie znamy stanu jej zdrowia, nie znamy tak dokładnie nawet jej wieku i płci. Nic nie wiemy na temat tego zwierzęcia, a dopiero kiedy do nas przyjedzie, będziemy pewnie w stanie powiedzieć coś więcej.
13: Przypomnijmy, pumę zauważono w lesie niedaleko miejscowości Karsinki. Przez tydzień wymykała się służbom. Woda, plaża i święty spokój i smartfon przyklejony do ręki. Brzmi znajomo? No właśnie, na urlopie nie potrafimy wytrzymać bez spatrzenia w ekran.
19: Sprawdzić newsy, sprawdzić pocztę, co tam się dzieje, to tak, ciągnie.
20: Urządzenia mobilne, no to jest najprostsza forma komunikacji z innymi ludźmi i to tak po prostu już jest i tak będzie.
13: A dlaczego warto od tego telefonu odpocząć?
19: No, żeby odpocząć, trochę zregenerować mózg.
20: Zdecydowanie. Najlepszy sposób na wypoczynek to po prostu nie zabierać telefonu, tableta ani komputera i tak żyć, ale myślę, że w tych czasach może to być ciężko.
19: Żebyśmy czasami po prostu odłożyli ten telefon albo moglibyśmy go zapomnieć. O.
13: Eksperci nie mają wątpliwości. Im mniej telefonu, tym lepszy reset. W lasach zrobiło się wyjątkowo tłoczno. Wiele osób ruszyło po jagody i grzyby. Leśnicy zachęcają do korzystania z darów natury, ale przypominają o ważnych zasadach.
21: Wszystkie osoby, które korzystają z lasów, prosimy o to, aby nie pozostawiały po sobie zbyt wielu pamiątek, to znaczy, żeby nie zaśmiecały naszych lasów, żeby zachowywały się tak, jakby jednak były w tych lasach gośćmi.
13: Mówi Michał Dziedzic z Nadleśnictwa Siedlce. W lasach państwowych możemy legalnie zbierać jagody i grzyby na własne potrzeby. Jeśli planujemy sprzedaż runa leśnego, powinniśmy mieć umowę z nadleśnictwem. Chicago Fire czeka na Roberta Lewandowskiego. Dziś oficjalne powitanie w nowym klubie. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
22: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
23: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
22: Nazwy zwycięstwa i bramki.
2: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
22: Doświadczenie.
2: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
22: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
13: Polak podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Dziś jego oficjalna prezentacja i konferencja prasowa.
3: Przegląd wydarzeń.
13: Michał Przybyła, zapraszam. Sanepid czeka na wyniki badań pobranych w toruńskim żłobku i firmie cateringowej. To po tym, jak do szpitala trafiło 8 osób, w tym 6 dzieci z podejrzeniem zakażenia salmonellą. Są to pracownicy i podopieczni jednej z prywatnych placówek.
5: Zatelefonował do nas na szpital dziecięcy, że zrobili badania w kierunku salmonelli i że coś takiego ma miejsce, więc to było bezpośrednio ze szpitala sygnał do wojewódzkiej stacji.
13: Mówi rzecznik wojewódzkiego sanepidu w Bydgoszczy Łukasz Betański i dodaje, że latem ryzyko zatruć pokarmowych jest większe.
5: Ta pora letnia bardziej sprzyja właśnie jeśli chodzi o salmonellę. Natomiast jeżeli mówimy o takich placówkach oświatowych, to cały czas trzeba być czujnym, cały czas trzeba dbać o higienę, żeby do takich sytuacji nie dochodziło.
13: Sanepid apeluje do rodziców podopiecznych placówki o zgłaszanie niepokojących objawów u swoich dzieci. Wyniki badań poznamy pod koniec tygodnia. Koniec z samowolą hulajnóg na drogach i chodnikach. Ministerstwo Infrastruktury szykuje nowe przepisy. Celem jest ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Co dokładnie ma się zmienić? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
23: Nowe przepisy m.in. mają dać transportowemu dozorowi technicznemu możliwość wycofywania z ruchu tych urządzeń, które nie spełniają wymogów. Resort zapowiada też uporządkowanie zasad parkowania hulajnóg w miastach. To będzie możliwe tylko w wyznaczonych punktach.
24: Firmy, które wypożyczają, nie korzystają z obecnych przepisów, żeby dyscyplinować użytkowników. Można dać bana takiemu użytkownikowi, który parkuje w złym miejscu, nie tak jak należy.
23: Mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zmiany są bardzo wyczekiwane, bo przechodnie mają już dość samowolki.
25: Ostatnio bym je potrącił i jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trochę byś uważał.
26: Zakazać. Dał Bóg dwie nogi, nie chodzą.
23: Kiedy zmiany wejdą w życie? Tego jeszcze nie wiadomo.
13: A do sprawy będziemy wracać. Policja apeluje. Przed rezerwacją noclegu dokładnie sprawdź ofertę. Wakacje to czas wzmożonej aktywności oszustów, mówi Aleksandra Filip z komendy w Gdańsku.
27: Szczególną ostrożność powinny wzbudzać oferty z ceną znacznie niższą od rynkowej. Jeżeli mimo zachowania ostrożności padniemy ofiarą oszustwa, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z swoim bankiem i zgłosić tą sytuację, a także zgłosić sprawę w najbliższej jednostce policji.
13: Ważne też, by zachować dokumentację związaną z rezerwacją. W razie oszustwa może pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Mają po kilkanaście lat, a już są wśród najlepszych zawodników w Polsce. Bartłomiej Krych i Kasandra Laskowska z Ostrzeszowa wrócili z Mistrzostw Polski z tytułami mistrza i wicemistrzyni Polski juniorów w darcie. Zawody rozgrywane były w Tarnowie Podgórnym.
28: Piękno, oczywiście. Każdy by się tak chce doświadczyć.
29: Myślę, że fajnie. Fajnie ten mistrz, no ale wice też okej.
13: Mówią juniorzy. Na odpoczynek nie ma czasu, bo już w ten weekend Bartek i Kasandra wystartują w kolejnych Mistrzostwach Polski. W Cukrowni Żnin powalczą o medale w darcie elektronicznym. Nabrał sił pod skrzydłami leśników i wrócił do natury. 4-kilogramowy bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt. Osłabionego ptaka znalazł jeden z leśników.
30: Podejrzewamy, że podczas polowania w jakimś płytkim zbiorniku wodnym wybrudził się takim mule. Posklejało to mu na tyle pióra, że przez kilka dni nie latał. No, podupadł na kondycji. Dzisiaj taki najfajniejszy dzień dla nas, bo to wypuszczenie zwierzęcia po okresie rehabilitacji, czyli święto wielkie w ośrodku. To już jest ten moment, kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę. Dostał jeszcze rybę, widać, że jest najedzony.
31: Pięknie poleciał.
30: Poleciał, my mamy sukces.
31: Nawet było słychać ruch powietrza.
32: Tak, no te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
30: Teraz patrzymy sobie na drzewo, próbuję usiąść.
13: Z Hubertem Zienowskim i Tomaszem Janą z Nadleśnictwa Zamrzenica rozmawiał Dawid Olszewski. Blisko 1200 przestępstw z nienawiści odnotowała tylko w zeszłym roku polska policja. Takie dane podaje MSWiA i ostrzega, że to wzrost o ponad 30%. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
23: Tylko w zeszłym tygodniu do ataków, których podłożem była nienawiść na tle narodowościowym, doszło w Bielsku Białej i Poznaniu. Jednak jak pokazują statystyki, o większości z nich nawet nie słyszymy. Często też ofiary ich nie zgłaszają, mówi pani Maria, Ukrainka, która od 8 lat mieszka w Polsce.
0: Bardzo często słyszę: wracaj do siebie na Ukrainę. Kiedy przyjdzie pan i panie, kiedy usłyszy mój ukraiński akcent, mówię: idziemy stąd, bo tu Ukrainka sprzedaje.
23: Wzrost postaw antyukraińskich zaobserwował również ośrodek analityczny Res Futura, który przeanalizował wpisy w internecie. Jak informują badacze, na początku maja co siódmy wpis dotyczący Ukrainy był negatywny. Pod koniec miesiąca niechęć wyrażał już co piąty.

свежее.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Czym są fake newsy? To celowo spreparowana fałszywa informacja lub dezinformacja, która udaje rzetelny materiał prasowy. Jak walczyć z fake newsami? Jak walczyć z dezinformacją? Jak przygotować osoby starsze do bezpiecznego korzystania z internetu? Porozmawiamy o tym w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszych porachunkach osobistych porozmawiamy sobie o dezinformacji, porozmawiamy sobie o fake newsach, porozmawiamy sobie o seniorach i dzieciach w sieci, porozmawiamy sobie o zagrożeniach i jak ich unikać. Ale mówię, porozmawiamy sobie, ja będę pytał, a odpowiadać na pytania będzie pani Marta Rodzik. Dzień dobry, ekspertka do spraw wizerunku i PR-u w naszym studio. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Droga pani Marta, żebyśmy mogli porozmawiać o deepfake'ach, o fake newsach, o dezinformacji, no to kilka tych terminów musimy naszym słuchaczom przybliżyć. Zacznijmy może od dezinformacji. Czym jest dezinformacja? Bo zdążyła mi już pani powiedzieć, że deepfake, czy właściwie fake news i dezinformacja to nie są pojęcia tożsame. Zacznijmy od dezinformacji.
2: Dezinformacja to jest jakby kluczowy element, jaki jest wykorzystywany w sieci w ostatnim czasie. Jest to tworzenie świadomych treści nieprawdziwych w celu manipulacji mediowej i zrobienia polaryzacji, bo to jest główny cel, jeśli chodzi o dezinformację, czyli podział opinii społeczeństwa w danym temacie. A dodatkowym celem jest nie tylko sam podział i manipulacja społeczeństwem, ale również też finanse, bo to też się pozycjonuje świetnie. Też dany link pozwala na to, żeby ta osoba, która jest z drugiej strony, która wymyśliła sobie tę dezinformację, mogła korzystać z danych osobowych.

0: naszych. Więc tak naprawdę musimy być świadomi tego, w co klikamy, gdzie klikamy i w jaki sposób to robimy. Musimy robić research trochę, musimy pobawić się trochę w dziennikarza i sprawdzać te informacje, czy rzeczywiście dana strona jest rzetelna i właściwa, czy możemy z niej skorzystać. Kolejnym aspektem, o którym pan mówił, to fake newsy. Fake newsy to jest rodzaj dezinformacji, więc tak naprawdę fake news to również jest schemat informacji niewłaściwej, która wprowadza odbiorcę w błąd. I musimy to sprawdzać. Mamy też jeszcze inne rodzaje dezinformacji, jak na przykład clickbait, który ma za zadanie przyciągnąć odbiorcę swoim kontrowersyjnym, specyficznym tytułem typu, nie wiem, Norbi je trawę. Więc każdy klika i chce sprawdzić zdjęcie, które może być też deepfake'iem. Czyli przechodzimy płynnie do kolejnego rodzaju dezinformacji. Mamy też półprawdy. Półprawdy, czyli takie prawdy, które nie do końca są właściwą treścią. Czyli na przykład Mateusz Mijal, wokalista pochodzący z Poznania, urodzony 50 lat temu. No i to jest już, jest wokalistą, oczywiście, jest polskim wokalistą, zgadza się, ale nie urodził się w Poznaniu i nie ma 50 lat. Więc tak naprawdę jakby te wszystkie informacje, które są w sieci, które są w mediach społecznościowych, musimy weryfikować. A media społecznościowe dają nam to możliwość. Oczywiście w plusach taką, że stawiamy i dzielimy się swoimi dobrymi informacjami, swoją rzetelną wiedzą, ale często możemy też się dzielić i szerzyć dezinformacje, czy też tworzyć fake newsy albo clickbait, o których wspominałam.
1: To prawda, 10 co najmniej wątków, które urodziły mi się w głowie w tak zwanym międzyczasie. Jeżeli chodzi o dezinformację, to często chodzi tak naprawdę, żeby, to pani to powiedziała, ja tylko powtarzam, chodzi o polaryzację, że dezinformacja to jest rodzaj informacji, który przez każdą ze stron wykorzystany jest w sposób taki, w jaki ta strona chce tę informację wykorzystać. Ja specjalnie i celowo unikam nawiązań do naszych polityków. W tym programie rozmawiamy przede wszystkim o państwa oszczędnościach, o tym, w co inwestować, jak nie dać się oszukać, jak nie wierzyć w deepfake'i, jak nie wierzyć w dezinformację, jak nie wierzyć w clickbaitowe tytuły. Ale muszę także i nawiązać do tego, że mam wrażenie, że dzisiaj nasi politycy przodują w tej dezinformacji. Dobre mam wrażenie?
0: Bardzo dobre pan ma wrażenie. Rzeczywiście ta polityka bardzo często wybija się na tych fejkowych informacji, na tych fake newsach. Na szczęście mamy też agencje, które weryfikują te treści, sprawdzają i informują nas, jak Demagog, który no, jest małą grupą osób, które tam właśnie funkcjonują i pracują, ale robią to rzetelnie i sprawdzają, informują odbiorcę, czy rzeczywiście informacja, która pojawiła się w sieci, która wzbudziła polaryzację, jest rzeczywiście prawdziwa, czy też nie.
1: Ale komu chce się sprawdzać potem to, co napisał Demagog? To jest to, o czym też rozmawiamy i rozmawiać pewnie będziemy. Dostajemy treść za pomocą internetu, czasami telewizji, czasami radia i po prostu wierzymy w to, co widzimy, albo to, co słyszymy. Kiedyś wierzyliśmy w to, co usłyszeliśmy. Później wierzyliśmy tylko w te rzeczy, które zobaczyliśmy także na własne oczy. A dziś już nawet w to, co widzimy na własne oczy, nie możemy wierzyć.
0: To prawda. To jest bardzo trudne ze względu na to, że i rozwój technologii, sztuczna inteligencja w żaden sposób nie do końca nam to ułatwia, bo te przerabianie zdjęć, przerabianie treści jest bardzo łatwe. To jest kilka sekund na przerobienie zdjęcia i kompromitację danej osoby. Pamiętajmy też, że media społecznościowe mają jeszcze taki negatyw, jeśli chodzi o polaryzację społeczeństwa, ponieważ przy aspektach politycznych występuje taka możliwość jak wykupienie troli, botów, które będą komentowały daną sytuację jednej czy drugiej strony politycznej. I musimy brać to pod uwagę, bo często te konta nie mają zdjęć, nie mają w ogóle obserwujących i tak naprawdę robią to celowo, żeby wprowadzić nas, odbiorców, w błąd.
1: Co dzięki temu zyskują, o tym jeszcze porozmawiamy. Teraz kamyczek do mojego dziennikarskiego ogródka. Czy dziennikarzom też się zdarza, a być może na co dzień uprawiają dezinformację? Tak sobie myślę. Kiedyś dawno temu ksiądz Tischner przez jednego z dziennikarzy zapytany, czy właściwie na takie zdanie, które powiedział do niego dziennikarz, a dziennikarz powiedział, czy nie ma wrażenia, że współcześni dziennikarze piszą już tylko same i wyłącznie półprawdy, na co ksiądz Tischner odpowiedział, że jak za ćwierć wynagrodzenia, to i tak nieźle. Dzisiaj dziennikarze piszą tylko i wyłącznie już półprawdy, dezinformują celowo, nie wszyscy, ale zdarza się, mogę spokojnie moim środowisku powiedzieć, że no też jesteśmy troszkę spiritus mowę z tego całego przedsięwzięcia.
0: Poniekąd tak zdarza się i jakby ta dezinformacja i ta cała polaryzacja, głównie polaryzacja społeczeństwa ma to na to wpływ, ponieważ jedna i druga strona medialna, media są bardzo spolaryzowane i podzielone, jeśli chodzi o aspekty polityczne. I tutaj jest to bardzo widoczne w różnych sytuacjach, gdy dochodzi do danego zdarzenia. I wtedy przełączymy na jedną stację i mamy sytuację pokazującą zupełnie w innym świetle danego polityka, czy też oczywiście danego przedstawiciela partii, danego posła, a przełączymy na inną stację i mamy zupełnie inny obraz. I tak naprawdę odbiorca jest zagubiony w tej treści. On nie wie, co jest właściwie, kto ma w tym wszystkim prawdę, albo kto jej właściwie nie ma. Gdzie i kto manipuluje i w którym momencie i kto za tą manipulację odpowiada. Czy właśnie dziennikarz, wydawca, a może właśnie cała grupa mediowa, która wypuściła tą dezinformację. I tu rodzą się kluczowe pytania pod kątem aspektów etycznych. Czy ta sytuacja, która zaistniała, jest etyczna? Czy ktoś za to zapłaci? Ile zapłacił? Tych pytań narasta coraz więcej wśród odbiorców, bo świadomość tego, że manipulacje medialne są, były i będą. I myślę, że to jest coś, co nie zniknie, a będzie się jeszcze bardziej pogłębiało, dlatego wszelkie działania demagogu, czy też NASK-u, GOV sprawiają, żeby ten odbiorca mógł w jakiś sposób sprawdzać tą treść, mieć jakąś pomoc z drugiej strony i też być bardziej uświadamiany, jak to wszystko funkcjonuje, bo to jest cały mechanizm tak naprawdę. Często jest to mechanizm kampanijny, który ma wpływ na odbiorców, czyli wpływ również na wyborców w późniejszym aspekcie wyborów zaistniałych. Więc myślę, że musimy być naprawdę bardzo czujni i świadomi, na co czytamy, jaką informację dostajemy, gdzie klikamy i co oglądamy. I brać trochę niektóre informacji z przymrużeniem oka, bo ludzie potrafią, zarówno osoby publiczne, jak i politycy, przedsiębiorcy, manipulować wiadomościami i treściami w mediach. Dzięki temu zyskają dużą, większą popularność, a o to im chodzi, oraz za popularnością i pozycjonowaniem idzie również kwestia materialna, kwestia finansowa, czy większa sprzedaż.
1: Bo to właśnie miałem dopytać, co zyskujemy dzięki manipulacji tak naprawdę i dzięki dezinformacji? Li tylko i wyłącznie zainteresowanie danej osoby, którą próbujemy zmanipulować. Nie tylko za tym idą pieniądze, a dalej pewnie za tym także idzie możliwość oszukania takiej osoby, wyłudzenia pieniędzy i tak dalej, i tak dalej.
0: Oczywiście.
1: Nie mówię o politykach też, żebyśmy się zrozumieli. Jest. Drodzy Państwo, to nie jest tak, że politycy chcą wyłudzić nasze pieniądze, chociaż różnie z tym bywa. Ale zaczyna się od manipulacji, a później ktoś kupuje garnki za 25 tysięcy złotych na przykład.
0: Tak, to często się zdarza tak naprawdę. I musimy tak naprawdę każdą informację ważyć, wyważyć też słowa, które są używane. Pamiętajmy, że w mediach są różne sytuacje. Nie tylko chcemy uzyskać aspekty materialne, ale również chcemy na przykład wyczyścić nasz wizerunek, poprawić go, naprawić, wybielić.
1: Tak.
0: I o to też w większości chodzi. Szczególnie jest to zauważalne, gdy ktoś ma chwilowy kryzys wizerunkowy i jakąś sytuację, która wpłynęła na jego wizerunek, musi naprawić. I to jest widoczne, bo po jakimś czasie wychodzi jakaś pozytywna informacja danej osoby. I myślę, że społeczeństwo coraz bardziej, mimo całego tego mechanizmu, staje się świadome, że manipulacje, one są, funkcjonują i te informacje nie do końca bywają rzetelne. I że jeżeli ktoś śledzi daną osobę, śledzi rozwój i karierę danej osoby w mediach społecznościowych czy w mediach tradycyjnych, no to myślę, że zauważy bardzo szybko, że powstała tutaj manipulacja. Zresztą Kuba Wątor, który jest świetnym dziennikarzem i pokazuje, jak osoby publiczne potrafią zarządzać swoim wizerunkiem, jak potrafią manipulować i o co w tym wszystkim często chodzi, jak na przykład wykorzystywanie charity washingu, co jest jakby celowe w celu wybielenia wizerunku, czyli wdrażanie akcji społecznych w celu wybielenia wizerunku. Czy to akcje związane z schroniskami, czy ratowaniem dzieci. To jest częsty aspekt używany nie tylko przez celebrytów, ale również też przedsiębiorcy idą w tym kierunku.
1: A chce pani wymienić kilka nazwisk? Nie, tak naprawdę nie będziemy tego robić, ale pewnie spodziewamy się, albo inaczej przypuszczamy i gdzieś tam w głowie pojawiają nam się nazwiska tych osób, o których pani w tej chwili mówi, przez jakieś kolejne akcje charytatywne, na przykład pomocy czy to zwierzętom, czy osobom, czy ludziom, czy nie wiem, no, Państwowej Straży Pożarnej, próbujemy przykryć jakieś wcześniejsze swoje wpadki, które miały miejsce, no i w ten sposób jakby pierzemy ten swój własny wizerunek.
0: Tak, to jest bardzo częsty motyw używany właśnie w mediach i chyba taki, no brzydko mówiąc, trochę najprostszy. Najprostszy, szczególnie właśnie w kryzysie wizerunkowym, bo czasami w danej sytuacji nie wystarczy samo oświadczenie i wyjaśnienie sytuacji, która zaistniała. Czasami trzeba pociągnąć ten sznurek dalej, ba, a niektórzy jakby charity washing traktują jakby swój cel kampanijny. Czyli na przykład, jeżeli w danym momencie, przypuszczalnie w listopadzie mieliśmy kryzys wizerunkowy, a mamy w marcu wydarzenie, nie wiem, wychodzi płyta, film, no to oczywiście możemy sobie ten wizerunek w tym okresie czasowym wybielić w taki sposób i zyskać dodatkowo większą rozpoznawalność i też wpływ na dalszą sprzedaż danego produktu, usługi.
1: Otóż to, pani Marto, jeżeli pani pozwoli, to jest bardzo ciekawy wątek. Ja a propos tego wątku, to jeszcze pozwolę sobie kilka minut w drugiej części naszej rozmowy powrócić do tego wizerunku w mediach społecznościowych, jak on jest postrzegany, ale w jaki sposób także i próbujemy naprawić ten nasz wizerunek. Drodzy państwo, zostańcie koniecznie z nami. Marta Rodzik, ekspertka do spraw wizerunku i PR-u, jest dzisiaj naszym gościem. Do rozmowy wracamy za chwilkę.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy. Rozmowy o dezinformacji, o fake newsach, o manipulacji. Podpowiemy Państwu także, jak nie dać się oszukać w sieci, szczególnie seniorzy, ale także i dzieci. Jednak muszę wrócić do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o czym Pani opowiadała, czyli o wizerunku. Skoro mówimy o wizerunku, to ja zapytam tylko, parę razy też już padło takie sformułowanie osoba publiczna. Kto to jest osoba publiczna? Bo opowiadała mi Pani prywatnie parę chwil temu, że osoby, które mają wiele tysięcy osób obserwujących, za osoby publiczne bardzo często w ogóle się nie uważają.
2: No właśnie. Robiłam właśnie, tak jak rozmawialiśmy przed anteną, robiłam badanie jakościowe w formie podcastu, którego prowadzę, Waluta Wizerunku. I jedna z osób, pan Maciej Pela, powiedział, że on nie czuje się osobą publiczną, pomimo że ma bardzo duże zasięgi, wypowiada się medialnie, występuje na różnych wydarzeniach i on tego nie odczuwa, mimo że oczywiście piszą do niego rodzice na priv, dopytują go o różne zabawy z dziećmi, czy też przepisy. Ale on nie poczuwa się do tego bycia osobą publiczną i aż tak bardzo rozpoznawalną. Znowu, pomimo że z tej samej grupy wiekowej pani Dominika Serowska powiedziała, że ona wiedziała, w co idzie, że ona będzie i chce być osobą publiczną i że ona tego nie uniknie, będąc partnerką Marcina Hakiela. I myślę, że to bardzo dużo zależy od nas samych, od naszej psychiki, bo nawet wdrażając przedsiębiorców w świat mediowy, czy też zajmując się ich wizerunkiem, oni muszą być przygotowani na to, czy na pewno są gotowi na bycie rozpoznawalną osobą i czy biorą w pełni odpowiedzialność za swoje słowa, za swoją wiedzę, którą dzielą się z odbiorcami, bo każdy też może mieć inne zdanie. I nie zawsze pamiętajmy, że dezinformacja ta polaryzacja nie zawsze polaryzacja jest dezinformacją. Tak bym trochę to powiedziała. Bo przecież ludzie często mylą, jeżeli mamy inną opinię w danym temacie, to nie znaczy, że jesteśmy tutaj spolaryzowani. Tak. Możemy mieć po prostu inną opinię.
1: W tej sytuacji mam wrażenie, że często słowa hejt też nadużywamy.
2: Tak.
1: Krytyka nie zawsze jest hejtem, prawda?
2: Ludzie właśnie nie potrafią rozróżnić opinii od krytyki, od hejtu. I to jest właśnie taki problem, który jakby występuje cały czas w mediach społecznościowych, na różnych forach i potem powstają bardzo negatywne opinie. Często osoby publiczne blokują już te komentarze, bo nie chcą już czytać tych negatywnych treści, bo każdy odbiorca, który prowadzi media społecznościowe, każda osoba nie do końca może być przygotowana na ten aspekt hejtu psychicznie i potem występuje ogromny problem. Dlatego media społecznościowe w Polsce mają dostępne są dla osób powyżej 13 roku życia. Oczywiście są kraje w Unii Europejskiej, gdzie ten wiek jest wydłużany z różnych sytuacji, które wynikają przez wirale, które są bardzo wielkim zagrożeniem dla dzieci i młodzieży. I coraz częściej zdarza się to, że potrzebujemy zmian w ustawach prawnych do tego, żeby zabezpieczyć dzieci przed korzystaniem z mediów społecznościowych.
1: To prawda, ale tutaj ta odpowiedzialność, o której Pani powiedziała, kiedy Pani o tym mówiła wcześniej, ja sobie wynotowałem odpowiedzialność, żeby o to jeszcze dopytać. W międzyczasie sprawdziłem definicję osoby publicznej. Drodzy Państwo, to jest ktoś, kto ze względu na pełnione stanowisko, wykonywany zawód lub działalność wpływa na funkcjonowanie społeczeństwa. Człowiek, o którym Pani opowiadała, absolutnie wpływa od choćby na tą grupę swoich odbiorców, która śledzi jego poczynania w mediach społecznościowych. I teraz trzeba sobie zdać sprawę z tej odpowiedzialności, o której Pani mówiła. To nie jest tak, że wrzucam sobie głupotki albo radzę, w jaki sposób gotować, usmażyć jajko, odkamienić lodówkę, nie wiem. Muszę brać odpowiedzialność za to, co robię w mediach, w ogóle w internecie, nie tylko w mediach społecznościowych, w internecie. A mam wrażenie, że dzisiejsi twórcy internetowi, nie wszyscy, absolutnie, ale duża ich grupa. TikTokerów, YouTuberów, Facebookowerów, takich pewnie nie ma. Nie biorą w ogóle odpowiedzialności za to, co robią i mówią w internecie.
2: Bardzo często. I w ten sposób, nie biorąc odpowiedzialności za to, szerzą właśnie dezinformację. Mhm. Lucy Fruit to jest 19-letni, teraz ma 21 lat, ale dwa lata temu nastąpiła taka sytuacja, że było bardzo głośno o nim. Dużo rodziców nie wiedziało, kto to w ogóle jest, skąd on się wziął. A on prowadził TikToki na TikToku live, w którym prezentował swojej grupie odbiorców, a były to osoby niepełnoletnie. Pokazywał bardzo po prostu głupkowate filmy, bo inaczej to nie można określić, głupkowate treści z wulgarnym językiem, który nie jest skierowany do tej grupy odbiorców. Mhm. Pokazywał też challenge, wyzwania, jak na przykład jadł kostkę do zmywarki i zaczął nią pluć, albo wysypywał sobie podczas gotowania mąkę na głowę. I to najgorsze było to, że on też i wydał swoją książkę i tam bardzo dużo ludzi trafiło do tego centrum handlowego, żeby podpisać tą książkę. Dzieci przyszli oczywiście, niektóre dzieci z rodzicami. Dla mnie przerażające było to, jak jedna z mam powiedziała, że ona z nim to ogląda i że to wszystko jest okej, a te treści, które pokazuje, no kto nie wyzywa, kto nie używa niecenzuralnych słów. Mhm. Więc zastanawiam się, jaka świadomość rodziców do końca, patrząc na to, co ich dzieci oglądają, jaka jest ich świadomość tego, co one wyniosą, co one z tego wezmą.
1: No to prawda.
2: Co te media społecznościowe dadzą im teraz bądź w przyszłości, bo mam wrażenie, że dzieci patrzą bardziej pod aspektem materialnym, popularności i to jest dla nich jakby kluczowe w dalszym funkcjonowaniu w świecie.
1: Do tego przejdziemy, drodzy Państwo, wątku. Dorośli, którzy nie do końca rozumieją mechanizmy rządzące internetem, nie za bardzo też do końca wiedzą, w jaki sposób te dzieciaki w tym internecie się odnajdują, czy się nie odnajdują. Nie do końca też naprawdę wiedzą i widzą te zagrożenia płynące z internetu, bo zakładam, że człowiek, o którym Pani opowiada, on zrobił to, co miał zrobić. Stara zasada w showbiznesie brzmi tak: nieważne, co zrobisz, ważne, żeby nie pomylili nazwiska. Osiągnął sukces, ktoś przyszedł kupić tą jego książkę, opowiedział, pokazał bardzo kontrowersyjne treści. Do tego wszystkiego my dzisiaj o tym opowiadamy, używając imienia i nazwiska tego gentlemana. No sukces razy sukces z jego punktu widzenia.
2: Z jego punktu widzenia tak, aczkolwiek dziennikarz Bartek Dajnowski z TVN, Dzień Dobry TVN, zrobił o nim materiał. Mhm. I on myślał, że ten materiał da mu jeszcze większą rozpoznawalność.
1: Okazało się, że nie?
2: Okazało się, że nie. Pokazał prawdziwą twarz Filipa i pan Bartek, który podejmuje tematy związane z dziećmi i młodzieżą, pokazał tak naprawdę, jakie treści on pokazuje i czemu właściwie on nie widzi problemu w tym. Mhm. Bo on nie poczuwa się do tego, żeby czuł się odpowiedzialny za to, co stawia. Czyli to, co funkcjonuje w sieci i on przekazuje młodym odbiorcom, on nie bierze za to żadnej odpowiedzialności, bo przecież oni mają rodziców. I to rodzice powinni tą odpowiedzialność ponosić. Więc myślę, że to sprawiło też i pokazało, że te zasięgi i hejt, który poszedł po tej realizacji tego materiału, pokazał, że popularność nie zawsze jest fajna i że to my, wrzucając do sieci materiały, czy to rolki, czy relacje, czy live, to my ponosimy odpowiedzialność za tą treść, którą stawiamy.
1: To prawda, tylko muszą osoby publiczne albo osoby popularne, bo nie wiem, czy w tej sytuacji, to nie jest lepsze sformułowanie, zrozumieć to, że one ponoszą za to odpowiedzialność. No i teraz osoby publiczne łamane na popularne, przechodzimy do poprawy wizerunku, czyli wracamy do tego, od czego mieliśmy zacząć część drugą. Kto pracuje nad poprawą wizerunku osoby X, Y, Z? Ona sama ma pomysł na siebie i teraz to to zrobię, że będzie fajnie. Czy są agencje PR-owe, które tym się zajmują? I znowuż panią podpuszczam, bo powiedziała mi pani o fajnych rozwiązaniach.
2: Tak, dokładnie tak. Są bardzo ciekawe i fajne rozwiązania, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla polityków, czy też celebrytów, do których nie do końca oni są przekonani i przychylni. Mianowicie, no, bo to jest rzetelna i bardzo monotonna praca. Musimy przygotować księgę kryzysową, w której wypunktujemy wszystko, co by było, gdyby zaistniała dana sytuacja w naszej firmie, w naszej branży, czy dotknęłaby naszą osobę, czy też naszego pracownika. I przy realizacji tego typu działań prowadzone są i szkolenia, a osoby, które przygotowują, to w zależności od branży, bo często jest to brand manager, jest to rzecznik prasowy, jest to specjalista do spraw PR-u, czy dyrektor PR-owy, czy w ogóle cały dział PR-owy. Przy politykach najczęściej jest to rzecznik prasowy plus cały dział sztab PR-owo-wizerunkowy, więc są osoby, które są odpowiedzialne za daną funkcję, daną rzecz, czyli na przykład stylista za ubiór, rzecznik prasowy za przygotowanie materiałów do wypowiedzi, za kalendarz, czy też publikacje, osoba od wizerunku, czyli jakie gesty wykonywać, jak się ubrać, czy guzik od marynarki powinien być zapięty i kiedy powinien być zapięty, kiedy odpięty. Więc to są kluczowe aspekty, które nie zostały, że tak powiem, wyciągnięte i wymyślone przez jakieś osoby tak na już, nie wiem, miesiąc temu, tylko tutaj w polityce jest to protokół dyplomatyczny, który jest za to odpowiedzialny, który wpływa na to, jak dany reprezentant państwa jako minister, czy też poseł, czy też prezydent, czy też premier jest odpowiedzialny na arenie międzynarodowej, bo musimy do pewnych rzeczy dostosować się i protokół ma swoje zasady i trzeba po prostu tych zasad się trzymać. Tak jak, nie wiem, przywitanie z panią premier Włoch, jedziemy do niej, no to oczywiście musimy wiedzieć, jak się zachować, jak się z nią przywitać, że pocałunek zaczynamy z lewej strony, tak jakby w powietrzu i kończymy na drugim policzku, również w powietrzu i że tylko dwa razy i uścisk dłoni, to jest wystarczające. Proszę mi wierzyć, więcej nie trzeba. W Japonii na przykład by te pocałunki w ogóle nie przeszły, bo tutaj oczywiście skłony i też w odpowiednie, oczywiście, no bo tylko delikatne skłony i uścisk dłoni to jest dozwolone. Pocałunki by tu nie przeszły, nie ma takiej możliwości, to by zostało bardzo negatywnie odebrane.
1: Pani Marto, ostatnie dwie minuty w tej części, ale muszę dopytać, bo to jest bardzo ciekawy, arcyciekawy wątek, ta poprawa wizerunku nadszarpniętego. Jak rozumiem, dzisiaj samo, przepraszam, nie wystarczy. Jak powiedziała pani, rzesze ludzi pracują nad tym, żeby poprawić swój wizerunek. Ten wizerunek też powinien być spójny, jak rozumiem, bo samo jak powiedziałem, przepraszam, nie wystarczy, za tym musi być odpowiednie zachowanie, iść, za tym być może odpowiedni ubiór, za tym jeszcze odpowiednie deklaracje, bo mam wrażenie, że czasami nasi celebryci nie tylko jakby stosują taką zasadę, nie wiem, czy to jest dobra zasada ucieczki do przodu, czyli nie przyznaję się do tego, co zrobiłem, być może to przyschnie i być może nikt o tym nie będzie pamiętał i nie chcę mówić o piłkarzu, który pod wpływem alkoholu spowodował wypadek, a później przed sądem starał się, żeby ta kara w postaci zabrania dowodu czy prawa jazdy, ona była krótsza, no bo ja nie mogę dojeżdżać dzisiaj, pełniąc ważne funkcje, będąc dyrektorem klubu, nie mogę jeździć, wykonywać swoich obowiązków zawodowych, jest jakaś piosenkarka, która pod wpływem alkoholu pojawiła się na scenie, nie będziemy tego roztrząsać. Czy taka często ucieczka w przód to jest lepsze rozwiązanie? Czy takie na klęczkach przepraszanie wszystkich dookoła? Które z nich by pani mogła podpowiedzieć?
2: Bardzo często to się zdarza w świecie celebrytów, że oni nie do końca chcą się przyznawać do błędów, które popełniają, tak jak pan tu wspominał. Przede wszystkim uważam, że powinni przyznać się do wykonanego czynu i to wpłynie pozytywnie mimo wszystko na ich wizerunek.
1: Ale co z zasadą nigdy do niczego się nie przyznawaj, złapią cię za rękę, mów, że nie twoja ręka?
2: W dzisiejszych czasach bardzo szybko możemy to zweryfikować, a zresztą nawet możemy to przerobić przecież dzięki sztucznej inteligencji. Więc musimy być tego świadomi, że nie uciekniemy za prawdą, a ten temat, który zaistniał, czy nie wiem, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, no to oczywiście on będzie ciągnął się za nami. Bo mieliśmy takie przypadki w świecie polskiego showbiznesu, jak Ilona Felicjańska, i ten temat ciągle za nią się ciągnął. Jest i ona postawiła, że ona tak, zrobiłam to i myślę, że to było bardzo dobre i świadome przede wszystkim rozwiązanie tej sprawy, poniekąd rozwiązanie, bo oczywiście problem, on tak szybko nie zniknął w jej perspektywie czasu i w jej świadomości i ta łatka tam widniała i ona będzie widniała, bo to, co jest w mediach, zarówno tradycyjnych, jak i mediach społecznościowych, czy portalach, to nie znika. To zawsze pozostaje. Oczywiście możemy w późniejszym czasie wybielać ten wizerunek, krążyć wokół niego, naprawiać i robić wiele elementów, które pozytywnie wpłyną na dalszy nasz rozwój i naszą karierę, ale to zawsze będzie się ciągnął i pozostanie.
1: Drodzy Państwo, tutaj przecinek, bo już teraz zapraszamy do części trzeciej naszej rozmowy. Pani Marta Rodzik, ekspertka do spraw wizerunku i PR-u, dzisiaj moim gościem. Wracamy za chwilkę.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, część trzecia naszej rozmowy, dzisiejszej rozmowy o fake newsach, dezinformacji, o tym, jak bezpiecznie poruszać się w sieci. Pani Marta Rodzik, ekspertka do spraw wizerunku i PR-u, jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Marto, to może raz jeszcze przypominania nigdy dosyć. Seniorzy w sieci, a jeżeli w Polsce za wiek senioralny przyjęło się lat 60+, no to jest bardzo duża grupa naszego społeczeństwa. Jak przygotować osoby starsze do bezpiecznego korzystania z internetu? A później te wątki, o których też rozmawialiśmy parę chwil temu. Dlaczego nie wrzucać zdjęć dzieci do sieci i filmików? Na początek osoby starsze. Jak przygotować je do korzystania z internetu?
2: Nie jest to proste, bo wiadomo, że świat się zmienia i technologie również, a sztuczna inteligencja też i nam, osobom dorosłym, nie pomaga. Czasami jest pomocna, ale czasami niekoniecznie. I trudno jest też chyba bardziej przekonać mentalnie te osoby do zagrożeń, jakie istnieją w sieci, w internecie, bo osoby starsze najczęściej są narażone na różne właśnie linki. Najczęściej i największym zagrożeniem, jakie spotyka osoby starsze, to jest nasz popularny Facebook. Mhm. Tam jest najwięcej reklam, najwięcej treści dla tych osób właśnie 60+, które klikają bez zastanowienia. No właśnie, przygotowanie, przede wszystkim przekonanie ich, że to, co oni czytają, nie do końca jest prawdą, czyli informowanie o tej dezinformacji, uświadamianie ich i nauczanie, to jest jakby kluczowe. Jest wiele takich dofinansowań z różnych miast czy też gmin, gdzie osoby starsze uczą się, jak funkcjonować w sieci i jakie te zagrożenia są, co klikać, a czego nie, czego unikać. I to jest fajne, że ta świadomość seniorów wzrasta i coraz więcej seniorów jest świadoma tego, że muszą weryfikować te treści i też nie wstawiać wszystko, bo seniorzy mają bardzo często aspekt taki, że wstawiają wizerunek dzieci, swoich wnuków, chcą się nimi pochwalić, chcą je pokazać, chcą pokazać swoje wakacje, swój urlop. I to jest takim głównym zagrożeniem, jeśli chodzi o media społecznościowe i seniorów. Czyli zabezpieczenie się przed wstawianiem różnego rodzaju niesprawdzonych i niezweryfikowanych treści, to pierwszy aspekt, a drugim aspektem jest wstawianie zdjęć i postów, rolek, filmików z wizerunkiem właśnie rodzinnym oraz z wizerunkiem danych treści, które mogą być zagrożeniem dla seniora i pozyskaniem informacji dla drugiej strony, czyli jakichś danych personalnych.
1: Jak najbardziej. Jeden wątek tylko, żeby też, drodzy Państwo, nie było tak, że my dzisiaj mówimy o pewnej grupie wiekowej 60+. Proszę nie wstawiać zdjęć swoich wnuków, wnuczek na Instagram czy na Facebooka. Nie, to dotyczy absolutnie każdej grupy wiekowej, no bo przecież młodzi rodzice chwalą się swoimi dziećmi, chwalą się tym, że wyjeżdżamy z tymi dziećmi na wakacje, wrzucamy te zdjęcia, wrzucamy krótkie filmiki, no robimy to wszystko. Taki ekshibicjonizm trochę mam wrażenie dzisiaj.
2: Tak, to dzisiaj jest określane mianem sharentingu. I to dotyczy każdego, każdej grupy. Proszę mi wierzyć, że to często się zdarza, że osoby 20 parę lat, 30 parę lat, one też nadal są nieświadome i wstawiają tego typu zdjęć i nie widzą jakby zagrożeń. Czemu jest to zagrożenie? A przede wszystkim temu, że podpisując regulamin Facebooka, Instagrama, czy obojętnie jakiego medium społecznościowego, zgadzamy się na to, że te zdjęcia, te posty nie należą już wyłącznie tylko do nas. I to jest właśnie tego typu uświadomianie, to jest pierwsza rzecz. Druga to jest troll parenting, czyli wstawianie zdjęć, które będą negatywnie w późniejszym okresie wpływały na wizerunek naszego dziecka czy też wnuka. przypuszczalnie dziecko w pieluszce zrobiło kubkę i jest brudna ta pieluszka, albo wstawianie dziecka do garka, bo ładnie to zdjęcie wygląda, a dla osoby, która jest po drugiej stronie i może mieć jakieś dziwne działania z aspektami psychologicznymi, jakieś problemy emocjonalne, może to wykorzystać i przerobić to zdjęcie w zupełnie inny element. Więc musimy być bardzo świadomi tego, co się może stać z tymi zdjęciami. Mhm. I że te zdjęcia nie są tylko i wyłącznie naszym dobrem.
1: Tak. Cały czas też czytam o zostawianiu cyfrowego śladu, o kradzieży wizerunku, to o czym pani mówiła. Materiały mogą zostać pobrane, wykorzystane przez niepowołane osoby. Drodzy państwo, wyobraźcie sobie, dla mnie to nic zdrożnego, wrzuciłem kilka zdjęć swojej córki. No co to za problem? Dzisiaj z kilku zdjęć z mojej córki można zrobić taki, wygenerować filmik przez sztuczną inteligencję, której będzie się ona wstydziła, czy którego będzie się ona wstydziła do końca życia, i ja również. Jej wizerunek, no problem. Zrobić z tego coś, czego nie chciałbym nigdy w życiu obejrzeć w sieci, żaden problem.
2: Proszę też nie brać tego aż tak dosłownie do siebie, ponieważ nie jesteśmy z tym sami, ponieważ 40% rodziców rocznie wstawia zdjęcia z wizerunkiem swoich dzieci. To jest 72 posty rocznie średnio i 24 filmiki. Więc nie jesteśmy z tym sami i musimy w pewnym stopniu uświadamiać sami siebie, ale też i najbliższych o tym, co może stać się z tym wizerunkiem i dlaczego to jest niebezpieczne dla naszych pociech, dla nas też również samych, bo często przecież to nie tylko o sam sharenting chodzi. Często też może druga strona nieodpowiedzialna pozyskać nasze dane, czy też były, pamiętam, w tamtym roku była sytuacja jednego z banków, gdzie wyciekły dane klientów i przy tym kryzysie wizerunkowym, jaki nastąpił w tym banku, było oczywiście oświadczenie w tej sprawie, przeprosiny, no i też naprawienie tych skutków, które zaistniały, poinformowanie tych klientów oraz odszkodowanie dla nich. Więc tak naprawdę sytuacje są przeróżne, jeśli chodzi o wyciek danych osobowych czy też personalnych, i które mogą bardzo realnie wpłynąć na przyszłość zarówno naszą, jak i naszych bliskich.
1: Ja rozmawiam na podobne tematy z osobami, przedstawicielami różnych pokoleń. Nie zawsze sobie zdajemy sprawę tak naprawdę z tego zagrożenia, bo żeby to dobrze zrozumieć, co to za problem, że opublikowałem zdjęcie mojego dziecka i mojego psa, który ma na imię Burek? Co to za problem, że zrobiłem to zdjęcie na placu zabaw, które łatwo jest rozpoznać z tego zdjęcia? Co to za problem, że napiszę, że za moment z moim dzieckiem i z Burkiem wyjeżdżamy na wakacje do Egiptu? Jedną sprawą jest to, że zostawiamy puste mieszkanie i wszyscy o tym wiedzą. Inną sprawą jest to, że wyciek danych z banku, jak pani powiedziała, ktoś te dane pewnie skopiował, być może jakaś organizacja przestępcza je wykorzysta. Jak połączy kropki i dojdzie do wniosku, aha, sprawdźmy hasło Burek, albo sprawdźmy hasło wnuczka Gosia. Wow, zadziałało! Musimy być ostrożni i pamiętać o tych wszystkich rzeczach i o tych wszystkich zagrożeniach. O linkach, które dostajemy, które są klikalne, w których prosi nas, no nie bank, bo one takich linków nie wysyłają, ale ktoś, kto się pod bank podszywa. Które są klikalne, które są aktywne, które proszą nas o zalogowanie się, o podanie numeru konta być może i tak dalej. No nie róbmy tego, na Boga.
2: Tak, a dodatkowo to nie tylko takie dane w formie linków, również bywają bardzo często telefony. I potem, gdy kontaktujemy się z danym oddziałem banku, to bank twierdzi, że na przykład on nie dzwonił. To nie jest ich numer w ogóle infolinii. I oni nie dzwonili do danej osoby. Więc musimy naprawdę teraz wiele informacji weryfikować, nie tylko tych w sieci, ale również tych telefonicznych czy SMS-owych. Tak naprawdę mamy wiele zagrożeń, o których musimy być świadomi i o nich pamiętać.
1: Ale nie mogą tego robić na przykład, bo drodzy państwo, wakacje, wypożyczamy rowerki, kajaki i inne tego typu rzeczy. Pewnie nie raz i nie dwa spotkacie się państwo z sytuacją taką, że w zastaw będzie trzeba zostawić dowód osobisty. Po pierwsze, nikt was o to poprosić nie może, ale to się pewnie będzie działo. Po drugie, nigdy tego nie róbmy. Jakie ryzyko? Ktoś z moich danych skorzysta i za sekundę okaże się, że mam 150 tysięcy złotych kredytu na koncie i jestem w biku.
2: No właśnie, pod wpływem różnych emocji, szczególnie właśnie tak jak pan wspominał w okresie urlopowym, wakacyjnym, zapominamy o takich zagrożeniach, o takich działaniach. Mhm. I nie jesteśmy tego do końca świadomi. Wstawiamy do sieci, czy to właśnie wspomnienie z wakacji, czy właśnie, że teraz jesteśmy na tych wakacjach i nie widzimy tych zagrożeń, które mogą wpłynąć na nas, czy też nawet, o którym pan wspominał, kredycie. I potem jest większy problem, bo musimy udowodnić, uzasadnić tą sytuację, co nie jest wcale takie proste. Oprócz tego pamiętajmy, że istnieją w sieci różne możliwości, z których przestępcy cyfrowi korzystają. Mianowicie zakładanie na przykład fałszywych profili z naszym wizerunkiem. Ja tak miałam kiedyś, w tamtym roku miałam taką sytuację na LinkedIn, że ktoś założył profil z moim zdjęciem, z moim imieniem, nazwiskiem, dopisując mnie do właściciela firmy, z którą kompletnie nie mam nic wspólnego. Dostawałam maile z propozycją nieruchomości, które dotyczyły właśnie tej spółki zagranicznej. Zgłosiłam tę sprawę na prokuraturę. I proszę mi wierzyć, to się tak długo ciągnie. Tych spraw jest tyle, że prokuratura w ogóle nie nadąża nad tym. I myślę, że odbiorca powinien bardzo być świadomy i pamiętać o tym, że te sprawy można oczywiście zgłaszać, ale to nie jest do końca fajne i przyjemne i bardzo długo się ciągnie i udowadnianie tego jest dość trudne, bo mogą pomyśleć, a może sama sobie założyła i nie pamięta, tak? I teraz tutaj nie pamięta hasła i przychodzi mi głowę zawracać.
1: I tak, drodzy państwo, płynnie przeszliśmy do prawie końca naszego dzisiejszego programu, ale także do bardzo ważnej rzeczy, o której opowie pani na koniec, no bo zdarzy nam się pewnie gdzieś opublikować jakieś zdjęcie, zdarzy nam się gdzieś zostawić dowód osobisty, zdarzy nam się kliknąć kiedyś w jakiś link, w który kliknąć nie powinniśmy. I co wtedy? Jaki mamy sposób na odkręcenie tej sytuacji? Komu możemy się pożalić? Gdzie możemy zgłosić nasz problem?
2: Jest strona dyżur.net.pl, z której warto skorzystać i zgłaszać w systemie online właśnie szkodliwe treści, które są formą dezinformacji, podejrzaną przez nas formą dezinformacji, ale mamy też w przypadku rodziców, nauczycieli bezpłatną infolinię i anonimową przy pomocy w zakresie bezpieczeństwa dzieci w sieci. Jest to numer 800-100-100. Kolejnym numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży przy wykorzystywaniu różnych treści, czy też wizerunkowych, czy też tworzeniu profili i kontaktu z tymi dziećmi, bo często też dzieci bez zgody rodziców potrafią zakładać sobie różne profile w mediach społecznościowych i rodzic często o tym nie wie, nie nadzoruje tego i potem jest problem, bo szczególnie dziewczynki bardzo są narażone na różne treści niewłaściwe od osób trzecich, więc warto wtedy skontaktować się pod numerem 116-111. To jest infolinia, ale też pod adres strony 116-111.pl i tam dziecko może spokojnie zgłosić sprawę i określić, co spotkało go w sieci. Bądźmy po prostu czujni.
1: Dokładnie, drodzy państwo, niech to będzie puenta. Jeżeli dziecko pyta cię nagle, kiedy się urodziłeś, tato, to wcale nie oznacza, że chce wręczyć ci prezent urodzinowy, ale być może zakłada sobie jakiś profil tam, gdzie nie powinien i potrzebna jest mu twoja data urodzenia, żeby uwiarygodnić siebie właśnie. Pięknie dziękuję. Pani Marta Rodzik dzisiaj była naszym gościem, ekspertka do spraw wizerunku i PR-u. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa. Where you

autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.

0: autopromocja. Melina. S-Rock.
1: Dorota Szalongowska.
2: Chodziłam do szkoły na piechotę, 6 km na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
3: Karma wraca.
2: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller. Ja i ty. Na razie sobie nie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klimczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Co to jest dobra zabawa?
6: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
7: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza. To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
5: Kiedy jest dobra zabawa?
8: Sobotę, niedzielę i wakacje. I jak nie ma szkoły.
5: Gdzie jest dobra zabawa?
9: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchance i cyrkowcy.
10: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
11: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
5: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą.

0: I Love Rock and Roll. No bo kto rock and rolla nie kocha? Przynajmniej słuchaczy Eski Rock. Joan Jett, na początek naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko. W sobotę 18 lipca 2026 roku. Dziś w kalendarzu Światowy Dzień Słuchania. I nie chodzi tu o słuchanie muzyki, tylko o słuchanie in general. Szczególnie wtedy, kiedy ktoś do nas mówi. Ja będę starał się dzisiaj mówić do Państwa tylko o rzeczach, których słuchanie sprawia przyjemność. O, na przykład taka rzecz, że już 23 lipca, czyli w najbliższy czwartek, w warszawskiej Progresji zagra grupa Suede. A ja mam nowy numer od grupy Suede, Emotionally Unavailable. No i tak mi się wydaje, że ten kawałek powinien ze sceny w czwartek zabrzmieć. No to słuchamy Suede w Esterok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Where Is My Mind to grupa Pixies w S-Rock, grupa, która została niedawno skomplementowana przez Dave'a Grohla z Foo Fighters. Panowie z Pixies oczywiście nie zostali też Dave'owi Grohlowi dłużni i również skomplementowali twórczość zespołu Foo Fighters. Szczegóły znajdą Państwo na skrock.pl, a już za chwileczkę w S-Rock zagrają panowie z Limp Bizkit, a potem wywołane do tablicy Foo Fighters.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Przypomnę, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
8: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Reklama.
14: Hey, what's up? We're Papa Roach.
15: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
16: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

Nirvana i Lithium w Esterok to za nami. Są, proszę Państwa, takie piosenki, które raz usłyszane danego dnia, do końca dnia nie chcą się odczepić. Ja na przykład tak mam z piosenką Dio, Holy Diver, z piosenką zresztą, która pochodzi z płyty o tym samym tytule, na której to płycie oprócz Holy Divera znajdziemy m.in. takie hiciory jak Don't Talk to Strangers czy Rainbow in the Dark. Przypomnę, to był pierwszy studyjny album tej amerykańskiej grupy muzycznej. No to słuchamy Dio i Holy Diver w Esterok.

0: Do I Wanna Know to Arctic Monkeys w Ester Rock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za chwileczkę wybije 10:00, po 10:00 zagram dla Państwa numer, który nie jest coverem, a jest taką jakby wersją 2.0 wielkiego przeboju Billy'ego Joela. Bo to będzie Fall Out Boy i to będzie ich wersja We Didn't Start the Fire ze zaktualizowanym tekstem.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox. Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych.

0: Land of Confusion to Disturbed w swojej wersji wielkiego przeboju grupy Genesis. 18 dzień lipca 2026 roku to sobotni poranek w SC Rock. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry Państwu. Zapraszam. Jesteśmy razem jeszcze do 12. Teraz przed nami kolejny cover, ale cover nie byle jaki i cover dość wyjątkowy, bo to jest cover piosenki Amy Winehouse, która to sama w sobie jest bardzo trudnym utworem. A jeszcze zrobienie go tak, żeby oddać jego klimat, a jednocześnie nadać mu swój sznyt, to jest naprawdę najwyższy wyraz muzycznego geniuszu. Na szczęście nie trafiło na mało zdolnych artystów, bo panowie z The Rolling Stones postanowili wziąć na warsztat numer You Know I'm Not Good. No to posłuchajmy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: jeden z moim zdaniem bardziej niedocenionych utworów grupy Incubus. Anne Molly. Ja ten numer bardzo lubię, dlatego cieszę się, że mogłem się z Państwem nim podzielić. A już za chwilkę Eddie Brickell w Esterok i What I Am.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esterok.
2: Przeciążone pracą polskie służby, zwłaszcza policja, nie zawsze są w stanie sprostać oczekiwaniom Polek i Polaków, którzy zgłaszają się do nich po pomoc. Z nieuczciwym wspólnikiem biznesowym, zdradzającą partnerką albo partnerem można rozprawić się z pomocą prywatnego detektywa.
3: Ja choćby jako też prywatny detektyw mogę wziąć jedną sprawę i tą sprawą zajmować się przez miesiąc albo przez 3 miesiące. Wtedy nie wezmę sobie żadnej dodatkowej sprawy i tylko mam tą jedną sprawę na głowie. Na komisariacie niestety tak nie ma.
2: Moimi gośćmi będą Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny oraz Anna Sobolewska, autorzy książki Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
10: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
10: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
10: W takim razie kieruj mnie na zysk.
8: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffit o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
15: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się odmalować salon,
17: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
16: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
17: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Reklama.
19: What's happening? I'm Miles Kennedy.
20: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Esker Rock.

tak się, proszę państwa, złożyło, że szwendałem się wczoraj wieczorem troszeczkę po centrum Warszawy, no i naszła mnie taka refleksja, że wszyscy ci fani, którzy zjechali do Warszawy na koncert grupy System of a Down, czy to ten, który odbędzie się dzisiaj, czy ten, który odbędzie się jutro, na pewno nie będą mieli Lonely Day, bo jest ich sporo, widać ich w wielu miejscach, nawet w miejscach, w których fanów System of a Down moglibyśmy się nie spodziewać. Mało tego, przyjechali ludzie też z zagranicy. Osobiście miałem okazję pogadać z ekipą z Estonii, która specjalnie na koncert System of a Down do Warszawy przyjechała. Przypominam, System of a Down razem z Queens of the Stone Age wystąpią dziś na Narodowym i jutro na Narodowym. Także jeżeli państwo jeszcze biletów nie macie, to proszę dobrze się rozglądać, bo jeszcze z tego co wiem w internecie są. A teraz wracamy na nasze podwórko. Zagram dla państwa numer Chłopców z Placu Broni, kiedy już będę dobrym człowiekiem Westerok.

0: Hey Jude, to Beatlesi na koniec drugiej godziny naszego sobotniego spotkania. Zbliża się 11, a po 11 będzie kolejny cover. Tym razem Sum 41 będzie coverował Rolling Stonesów.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Już pomóż, że średnie spalanie w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Juhu! Jedziemy do

0: dziesięciodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

0: Nirvana in Bloom w Esterok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko w sobotę, 18 lipca 2026 roku. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jest takie męskie imię, które brzmi prymityw. Naprawdę. Mało tego, prymityw dzisiaj ma imieniny. Chociaż według danych GUS-u w Polsce aktualnie nikt takiego imienia nie nosi. Za to są cztery osoby, które mają na imię Drogomir, czy trzy osoby, które mają na imię Krescenty. Wszystkim tym Drogomirom, Krescentym, prymitywom, którzy na przykład są nieujęci w danych GUS-u i wszystkim innym, którzy dziś obchodzą imieniny, składam najserdeczniejsze życzenia. A do życzeń dorzucam muzyczny upominek, którym jest najnowsza piosenka od grupy U2. Street of Dreams teraz przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Amerykanie z grupy Pearl Jam i numer Garden za nami w Esterok. Zostaniemy jeszcze przez chwilkę za wielką wodą, bo już za momencik pojawi się formacja, która również ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej pochodzi. Wybrałem dla Państwa numer You're Gonna Go Far Kid grupy The Offspring.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Przyszło mu, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
14: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
15: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Reklama.
21: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
22: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
23: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Eska Rock.

America i Rammstein w Esce Rock. No to teraz zespół, proszę Państwa, który jest aktualnie w trasie koncertowej. Na przykład w najbliższy czwartek zagrają w Neapolu, we Włoszech. Potem będzie Francja, potem dwa koncerty w Kanadzie, potem sporo koncertów w Stanach. No i na koniec sierpnia powrót do Europy. W Paryżu zagrają 28 sierpnia, dokładnie. A mówię tu o zespole Franz Ferdinand. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę się wybrać, to proszę odwiedzić stronę internetową grupy, bo tam bezpośrednio można kupować bilety i z tego co wiem, jeszcze tych biletów na europejskie koncerty grupy Franz Ferdinand trochę zostało. No to słuchamy Love Illumination i Franz Ferdinand w Esce Rock.

0: jeden z moich ukochanych zespołów Journey i Separate Ways, Worlds Apart na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 12, to oznacza, że już za chwileczkę w SC Rock otworzymy drzwi garażu. Asia Ziętarska i Łukasz Bąk zapraszają, ja zapraszam w ich imieniu, a w moim imieniu zapraszam do spotkania ze mną tradycyjnie jutro o 9 w SC Rock, rzecz jasna. No i również tradycyjnie życzę Państwu pięknego sobotniego popołudnia i wieczoru, no i żeby nas jutro rano główki nie bolały. Łukasz Szczeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. SC Rock.
2: Dorota Szalongowska.
3: Poszłaś na casting do TVP, kiedy twoja mama jeszcze w ogóle nie była grocholą, znaczy była grocholą, ale nie tą grocholą, bo nigdy w życiu wyszło 3 lata po tym, jak ty poszłaś na kasę. Nie jesteś córką grocholi. O,
4: tak.
3: Rolkę
4: nie, jest.
3: Nie byłaś córką nie. grocholi.
4: Ale rzeczywiście, tak, pierwsze wywiady w telewizji załatwiałam mamie ja, jak wydała książkę. Wiesz, jak to z promocjami książek, to trzeba szukać wtedy znajomości. Mama znała mnie.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Melinie.

0: Pani Celinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
0: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.

0: oraz wszystkie chłodzone antipasti i humusy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: No witajcie, kochani, my już jesteśmy, rozsiadamy się.
2: Dzień dobry, kłaniamy się.
1: Dzień dobry.
2: Blisko, Joanna Świętarska.
1: Łukasz Bąk, poczekajcie chwilę, ja najpierw pójdę kawę jakąś zrobię, coś, ogarniemy sytuację, bo mamy dzisiaj bardzo nerwowe tematy.
2: Mamy przede wszystkim piękną podróż przez świat, ponieważ zaczniemy oczywiście od Niemiec, ale potem będziemy w Polsce i potem się przeniesiemy do Francji i to dwa razy.
1: Bardzo
2: potem
1: dobrze.
2: Potem będziemy jeszcze w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie też będziemy, więc słuchaj, okrążymy cały świat.
1: Szalony prór koniki, zaraz do was wracamy.
0: Garaż w SC Rock.

0: To jest Garaż w SC Rock.
1: No to w takim razie pełnoprawnie zaczynamy Garaż. Witamy Was bardzo serdecznie i zaczynamy od nowości, która się pojawia na rynku, czyli po modelu, który zresztą od wielu lat ma się świetnie i na który wszyscy czekali i wygląda rewolucyjnie. Chodzi o BMW X5.
2: Oczywiście wszyscy czekali i ponieważ jest to BMW, to wszyscy dokładnie tak samo skomentowali, jak się pokazało. Co to jest, to już nie BMW.
1: Ale to
2: wygląda jak
1: śmieszne. Śmieszne to jest. Zawsze tak jest.
2: Czasu zauważ, jak się pojawia nowa BMW, to co to jest? Jak nie za duży bubr, to jakieś dziwne światła, to
1: glonojad,
2: jakieś dziwne kształty, to glonojad, to Panzerwagen, jak w przypadku BMW 7 najnowszej generacji, a potem się okazuje, że narzekają, a kupują, bo tych samochodów całkiem sporo.
1: Ale mało tego, potem one nagle okazuje się, że po jakimś czasie w obecności na rynku pojawia się nowy model i wtedy mówią o tamtym, który zmieszali z błotem.
2: Tamto to było coś?
1: Tamten to był fajny, a ten to jest beznadziejny.
2: Wtedy to było, teraz to nie ma.
1: Śmieszne to jest efekt, że wygląda ona bardzo rewolucyjnie też, ta X5. I ja akurat śmiem twierdzić, że mi się podoba. Ja uważam, że jest bardzo jakaś, jest bardzo inna i naprawdę wygląda dobrze. Ma bardzo dobrą gamę silników pod maską i co ciekawe, szykuje się wodór.
2: Ja jeszcze jedno do tego dodam, co powiedziałaś. Ja uważam, że BMW świadomie tak projektuje samochody, żeby budziły kontrowersje, bo to oznacza, że samochód jest jakiś, że jest oryginalny, że się wyróżnia spośród innych, a w tym wypadku, tak jak powiedziałaś, będzie wyróżniał się nie tylko designem i to zewnętrznym i wewnętrznym, ale także technologiami, bo do gamy silników spalinowych, czyli benzyna, diesli, dochodzą też pluginy nam, dochodzi nam elektryk i dochodzi nam wodór.
1: Ale będziemy jeździć na ten wodór wtedy jakoś wreszcie tak jakoś szerzej, Łukaszu Bąku, czy nie będziemy? Będzie ta infrastruktura wodorowa, czy jeszcze nie?
2: Jeszcze długo nie będziemy, moim zdaniem. Niemcy nawet zamykają w tym momencie stacje wodorowe i tutaj ten projekt BMW ma tylko pokazać, że można, bo rzeczywiście można i przykład Toyoty i BMW innych marek dowodzi, że faktycznie technologia wodorowa w samochodach osobowych jest możliwa do wykonania i do wdrożenia i ona jest sprawna. Problemem jest to, jak wodór pozyskujemy i ile kosztuje potem jego magazynowanie i wdrożenie sieci stacji, na których można by ten wodór...
1: No, ja bym chciała bardzo, żeby z naszych rur wydechowych wydobywała się para wodna, bo bardzo podoba mi się ta koncepcja. Zobaczcie sobie, jak ta BMW X5 wygląda. Oczywiście w środku, w kabinie pasażerskiej generalnie składa się z samych super ekranów, bajerów, buzerów, HUD-ów 3D i właściwie mam wrażenie, że te samochody służą już tylko do tego, żeby oglądać filmy.
2: Innymi słowy, wchodzisz do takiej X5 i czujesz się jak na stoisku telewizorami w Media Market.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Гараж. Гараж СРОК.
1: Ha, teraz się trochę pokłócimy. Pokłócimy się o prawo jazdy, bo się zmienia rzeczywiście koncepcja na prawko. I
2: bardzo dobrze się zmienia.
1: Właśnie nie do końca. Ja bardzo. Akurat nie jestem z tego powodu do końca zadowolona. Słuchajcie, jest taki projekt nowych egzaminów na prawo jazdy, który właśnie się, że tak powiem, rząd nam tutaj zaoferował, że być może będzie to koniec obowiązkowego placu manewrowego na egzamin.
2: Hurra!
1: I ja uważam, że to jest absolutnie beznadziejne, ponieważ gdzieś do jasnej cholery trzeba się nauczyć parkować prawidłowo.
2: Oczywiście, że tak.
1: Parkować.
2: Na parkingu.
1: Świetnie.
2: Na parkingu, a nie między słupkami.
1: Ale fantastycznie uczmy się na parkingu i obrysujmy wszystkie samochody.
2: Od tego masz instruktora, a potem egzaminatora na fotelu pasażera obok, który ma pedały i jednocześnie w każdym momencie może zahamować, ewentualnie dodać gazu, ewentualnie złapać ci za kierownicę, żeby on cię tego nauczył
1: jak
2: w realnych warunkach drogowych, a nie na boisku pod szkołą, gdzie rozstawił sobie słupki.
1: Ja nie mówię o tym, że w ogóle nie należy próbować parkować w normalnym, że tak powiem, zakresie. Co nie zmienia faktu, ten plac manewrowy, uważam, miał sens, ponieważ dawał możliwość treningu, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
2: Ale to nie potrafi jeździć tyłem nie dlatego, że nie byli na placu manewrowym, tylko dlatego, że w normalnym, realnym, codziennym ruchu tego nie ćwiczyli.
1: No ja akurat muszę to robić codziennie.
2: Tylko właśnie praktykowali to na placu manewrowym, gdzie mieli tylko porozstawiane słupki i wszystko jest zrobione na pamięć.
1: Tak, i teraz będziecie,
2: jak pies Pawłowa.
1: Jak te nowe, tak powiem, regulacje wejdą, to pamiętajcie, chowajcie swoje auta do garażu, ponieważ wszyscy będą się uczyć w praktyce, tak jak Łukasz Bąk chce.
2: Właśnie, absolutnie.
1: Więc wszystkie auta będą obrysowane.
2: Ja uważam, że w ogóle powinno być tak, że w poniedziałki wszystkie drogi są wyłączone z ruchu i jeżdżą tylko Elki. Się uczą, a wy chowacie wtedy swoje auta do garaży podziemnych.
1: Nie mam do ciebie siły.
0: SK Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Oszczędni tankują taniej.
7: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Doskonale. Kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
16: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów. Drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
17: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
18: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
16: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
19: Inaczej futryna na 10 liter.
20: Ościeżnica.
19: A teraz na 3. Tam są drzwi.
20: Vox.
21: Tam są drzwi.
22: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
23: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
24: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Auto Tygodnia. Po prostu już muszę odsapnąć po tej kłótni z tobą o plac manewrowy. Auto Tygodnia, w którym myślę, że się zgodzimy, że jest
1: tak, tu nie będziemy
0: fantastyczne.
1: Się
0: tu nie będziemy się kłócić.
1: Nie, no fantastyczne, nie nadużywajmy tego słowa. Jest po prostu bardzo ładnie
0: zaprojektowane auto, które ja cały czas twierdzę. Chodzi tutaj o Peugeota 3008. Słuchajcie, ja naprawdę jednak zaryzykuję, że Peugeot idzie trochę w stronę samochodów premium, zwłaszcza tym, jak wykonane jest jego wnętrze. 3008 to jest kawał naprawdę porządnego SUV-a, ale wsiadasz do niego i masz wrażenie, że ten samochód, tam się wszystko zgadza. Plastiki, materiały użyte do wnętrza. Ja w ogóle Peugeota jakoś kocham za to szare płócienko, które oni tam wstawiają. Ale to jest coś przepięknego.
1: Że jeżeli chodzi o jakość materiałów i ich montażu, to moim zdaniem Peugeot już prezentuje poziom wyższy niż niektóre auta klasy segmentu premium.
0: Naprawdę tak jest.
1: To jest niesamowite.
0: Właściwie jedyne, czego mu brakuje tak naprawdę, to porządnych silników, takich naprawdę, w których można byłoby przebierać. Ja akurat miałam wersję 1.2, tą taką ulubioną przez Stellantisa ostatnio, 1.2 w hybrydce i ona się bardzo dobrze sprawuje. Ja w ogóle generalnie ten silnik polubiłam, chociaż wiem, że wszyscy się strasznie boją po tej potwornej historii PureTecha, który się psuje jak jasny pierun. Oni go już zmodyfikowali milion razy, jeszcze właśnie do tego dołożyli tę wersję mild hybrid, która właściwie działa rzeczywiście jak prawdziwa hybryda i to naprawdę ma sens, ponieważ pali mało i ja nie mogłam przekroczyć nim 5 litrów, mimo że jest to kawał naprawdę samochodu. Tylko kurczę, do takiego dużego samochodu jednak przydałby się większy.
1: Tej filozofii Peugeota szczególnie nie rozumiem kompletnie, bo przecież skoro mają 1.2 i z hybrydą naprawdę bardzo dobrze ten napęd połączyli, to przecież mogliby 1.6, 1.8, 2.0 tam wstawić, też połączyć go z hybrydą i byłby to optymalny napęd, a oni tak się uparli na to 1.2 i wsadzają to i do najmniejszych Pandin i Pant i jednocześnie do tych dużych swoich modeli. No i za chwilę nawet jakby samoloty produkowali, to mam wrażenie, że też by tam wrzucili.
0: To jest mnie trochę przeraziło.
1: Wyobrażam sobie sytuację, że Stellantis wszedł w sektor zbrojeniowy, zaczął robić czołgi i wsadza tam 1.2. No po prostu absurd. Już nie potrafią niczego innego zrobić. Cięcie kosztów tam doszło do tego poziomu i odbywa się w taki sposób, że już 1.2 to jest jedyne, co oni mają w swojej ofercie.
0: To jest, powiem ci, naprawdę teraz to ja absolutnie się zgotowałam. Ja widzę czołgi, które mogłyby być napędzane silnikiem 1.2 mild hybrid. Ekonomiczne Stellantisowe silniki. Brawo.
1: Może nie jeździ, nie strzela, ale za to mało pali.
2: Do garażu Eski Rock zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: A teraz moje auto tygodnia, brytyjskie, więc przenosimy się za kanał La Manche i przedstawiam Państwu coś, czym jeździłem ostatnio po torze, a nazywa się to Lotus Evora i byłem tym absolutnie urzeczony, zakochany, wysiadłem spocony, z bananem na twarzy, takim jakby mi ktoś poprzecinał żyletką kąciki ust.
1: Czekaj, ale to jest to nie, to,
0: to
1: jest
0: auto, ostatni, które... prawdziwy Lotus.
1: Tak, to,
0: ostatni
1: to,
0: prawdziwy Lotus.
1: Który to był rok? W sensie, który to rok produkcji?
0: Produkowany od 2009 roku, ja jeździłem egzemplarzem z 2017.
1: Wow.
0: Za plecami, czyli centralnie umieszczony silnik z Toyoty 3,5 litra, ale dołożono do niego kompresor. Łączna moc 410 koni mechanicznych, ale naprawdę osiągi w tym aucie, czyli takie stricte przyspieszenie czy prędkość maksymalna, są nieistotne. Istotne jest to, jak to auto się prowadzi, jak ono wchodzi w zakręty, jak się zachowuje w tych zakrętach, jak z nich wychodzi, jaka jest sztywność całej konstrukcji, bo wyobraź sobie, że wszystkie elementy konstrukcyjne, ich nie połączono ze sobą na spawy, nie znitowano, tylko połączono na żywicę lotniczą, wygrzano, więc sztywność nadwozia całego jest abstrakcyjna. Hydrauliczny układ kierowniczy. Zawieszenie z delikatnym negatywem. Do tego dźwięk silnika, gdzie jak klikniesz i klawisz z tak zwaną lornetką, czyli z układem wydechowym na konsoli środkowej.
1: To brzmi jak szalone.
0: Nie to, że otwiera się klapeczka. Tam się klapeczka zamyka i zamyka dopływ spalin do tłumika końcowego, więc auto drze japę. Jakby ktoś te konie mechaniczne przez maszynkę do mięsa przepuszczał.
1: Niebywałe, ale...
0: genialne.
1: Zobacz teraz, co się po prostu dzieje, że człowiek ma autentycznie banana na twarzy, jak jeździ samochodami takimi jak Lotus Evora. Jednocześnie ty jesteś człowiekiem, który wsiadał do samochodów za półtorej bańki, tak? Jakby z nową elektroniką, z niewiarygodnie rozwiniętą technologią. I jednak jak wsiadasz do Lotusa Evora z 2017 roku, to myślisz sobie, kurczę, to jest frajda.
0: Wiesz co, bo dzisiaj zwracamy uwagę na konie mechaniczne, newtonometry, sekundy do setki, do 200, na prędkość maksymalną, ale to wszystko nie daje frajdy. Frajdę daje coś innego. Frajdę daje lekkość. A ten Lotus w porównaniu ze współczesnymi samochodami waży 300, 400, może 500 kg mniej niż one. Jest po prostu lekki, a to daje niesamowitą frajdę i niesamowite odczucia zza kierownicy. Jeździłem, tak jak powiedziałaś, takimi autami po torach, które kosztują nawet więcej niż 1,5 miliona złotych.
1: I to nie jest ta frajda.
0: Pierońsko szybkie. Wysiadałem z nich, było fajnie, ale dzisiaj już nie pamiętam, jak jeździły, a przejażdżkę tym autem zapamiętam na pewno do końca życia.
1: Ach, ja ci tego naprawdę zazdroszczę. Garaż w SC Rock.

0: SK Rock Warszawa. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zespół Rammstein, utwór pod tytułem Engel. Ja nie wiedziałem, że w końcu ktoś zrobił piosenkę dla naszego legendarnego trenera Jerzego Engela.
3: No widzisz, proszę bardzo.
2: Spójrzmy na to za słonem milczenia.
4: Papy od lat krążą w wielu polskich domach, czyli Asterix i Obelix, Misja Kleopatra.
5: Bez kamieni nie ma budulca, a bez budulca nie ma pałacu. A bez pałacu nie ma pałacu.
2: Bez słuchaczy nie ma radia, a bez radia nie ma radia.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
17: Na zysk?
16: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
17: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
16: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
17: W takim razie kieruj mnie na zysk.
18: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
19: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
23: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
24: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: No to lecimy z drugą godziną garażu. Słuchajcie, będzie i happy, i hippie.
2: I będzie Peugeot, ale nie ten Peugeot francuski, o którym już mówiliśmy, tylko zupełnie inny. I będzie też skarbówka.
1: Tematy poważne, będzie.
2: Urzędy skarbowe będą grane, więc bądźcie przygotowani.
0: Garaż w SC Rock.

0: Garaż w SC Rock.
1: Chciałam was, moi drodzy, zabrać w związku z autami z rock'n'rollową duszą, o których mówimy, takich dziwnych, zwariowanych, różnych historiach. Mam zwariowane miejsce i zwariowanego człowieka. Człowiek nazywa się Tim Schmidt i sam o sobie mówi happy hippie. Trochę wygląda jak wyjęty z ZZ Top. Wiecie, tak naprawdę on jest taki, dla mnie trochę mógł być spokojnie członkiem absolutnie zespołu ZZ Top. Jest przedsiębiorcą i absolutnie wielkim fanem motoryzacji. W 91 roku w tymże Ontario w Kanadzie na przestrzeni 40 tysięcy metrów w gigantycznym obiekcie, który się nazywa King City, w tymże właśnie Ontario, zrobił sobie coś w rodzaju wielkiego tak naprawdę miasteczka motoryzacyjnego. I trzyma tam różnego rodzaju dziwne, zwariowane kolekcje. Ma na przykład, nie wiem, Bugatti Chirona z włókna węglowego, ma McLarena P1 z włókna węglowego.
2: Przedsiębiorczy koleś faktycznie.
1: Tak, ale na przykład ma bardzo szeroką gamę wszystkich amerykańskich klasyków, od Bel Aira z 55 przez Plymouth Roadrunnera z 68 roku i oczywiście przez Dodge Chargery. Ale słuchajcie, ma taką zwariowaną koncepcję, że na przykład potrafi ustawiać samochody pod kątem tego, że mają dokładnie taki sam kolor. I ma taki, rozumiesz, po prostu w ogóle taką ma fanaberię. Więc ma McLarena Senna i P1, które wyglądają jak bliźnięta dwujajowe, bo są dokładnie w tym samym kolorze. To samo jest na przykład z Dodge'em Chargerem, Hellcatem i z Corvette'ką C7 i Rolls-Royce'em Cullinanem, który jest
2: uciech.
1: Też w tym samym kolorze.
3: Brzmi jak dom uciech.
1: Trochę tak,
3: trochę
1: prawda?
3: Taki motoryzacyjny tak. Hugh Hefner.
1: Ale wiecie co, jak patrzę na niego, to taki trochę motoryzacyjny Hugh Hefner, on po prostu autentycznie się jara. Ma ten też na tym terenie swój własny warsztat, w którym te samochody przerabia, robi różne rzeczy. Ma na terenie tejże posiadłości również na przykład oklejone garbusy, ma zabytkowe rowery, ma samochodziki tak zwane bumperowe.
2: I on to wszystko tak dla siebie?
1: Tak. Tylko on tam zaprasza tylko super VIP-ów, którzy pewnie płacą tam miliony monet, żeby się do niego dostać, więc nie ma tak, że możesz tylko kupić bilet i po prostu sami sobie przyjść i obejrzeć. Myślę, że jest absolutnym, cudownym, pozytywnym świrusem, który spełnił swoje marzenie.
2: Ale można to jego Happy Hippie Car Collection obejrzeć sobie w internetach.
1: Nie można, tak.
2: Pronto.
1: Więc jak chcecie zobaczyć, jak wygląda Happy Hippie Car Collection, to naprawdę kliknijcie w internety i zobaczcie, bo warto.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Jakie Johanna znasz francuskie marki samochodów?
1: Citroën, Renault, Peugeot.
0: O właśnie, Peugeot. A Peugeot. Słyszałaś o nie Peugeot, tylko PGO?
1: Było coś takiego jak PGO. To jest w ogóle PGO. Strasznie śmieszna tak, koncepcja.
0: Bracia, trzech braci, którzy nazywali się Privot, Gilles i Oliver, założyło firmę PGO, której nazwa wzięła się od pierwszych liter ich imion. I o ile zaczynali od budowy replik AC Cobry, to pod koniec lat 90. uznali, że rynek potrzebuje czegoś fajniejszego. I zaczęli, uwaga, tworzyć samochody, które nazywali Speedster 2 i Seveny. I to, jak nas spojrzysz na ten samochód, to mówisz, o Jezu, Porsche 356.
1: No, wypisz, wymaluj.
0: Więc wydawało się, że to replika Porsche, ale nie. Oni zrobili ten samochód od podstaw i delikatnie w stylistyce rzeczywiście na tym Porsche'aku z lat 50. się wzorowali. Auta oparli na sztywnej, przestrzennej ramie z rur stalowych. Silnik umieszczono poprzecznie, centralnie za fotelami pasażera i kierowcy.
1: Okay.
0: Wrzucano tam pierwotnie silnik z Peugeota, tylko nie normalny silnik, tylko taką dwulitrową jednostkę 16-zaworową, słynną, bo znaną na przykład z wersji GTI, która generowała 140 koni. Ale auto było niebywale lekkie, bo ważyło tylko 930 kg, więc setkę robiło w 7 sekund. Ale doszli, że to za wolno, więc potem dogadali się z BMW i wzięli od nich to, co BMW instalowała w Cooperze S, czyli 1.6 doładowane, które ma 184 konie.
1: I pofrunęło.
0: Jak 5,9 sekundy do setki.
1: Kurczę, blade,
0: niska
1: to jest
0: masa, bo to poniżej tony. Całkiem fajne osiągi, super zawieszenie, hydrauliczny układ kierowniczy, początkowo bez wspomagania, potem można było je sobie zamówić. Rozkład ma z 40/60. Ci, którzy jeździli tym autem, mówili, że prowadzi się jak Lotus Elise, więc genialnie.
1: Ale oni chyba sprzedają ciągle jeszcze to.
0: Jeszcze to robią.
1: Jeszcze to robią, tylko że trzeba sobie sporo na ten samochód poczekać.
0: No właśnie, bo nie jest drogi. Kosztuje 45-50 tysięcy euro, przy czym można sobie go zindywidualizować. Niteczki, jakie chcesz, skóra, jakie chcesz felgi, jakie chcesz dodatki, jakie chcesz opony, jakie chcesz lakier, jaki chcesz szczotkowany metal, drewienko, karbon. Do wyboru, do
1: pełna
0: koloru.
1: Personalizacja.
0: Pełna personalizacja. Mhm. Żaden egzemplarz nie jest podobny do siebie. I 45-50 tysięcy, powiedzmy z dodatkami 60 tysięcy euro, to nie jest dużo za taki samochodzik, tylko trzeba poczekać kilka lat, bo oni powiedzieli, nie będziemy tego nigdy tłukli masowo. Kilkanaście, kilkadziesiąt aut rocznie.
1: Ale w ogóle jest
0: Więc
1: cudowny.
0: Egzemplarze kilkuletnie kosztują dokładnie tyle, co nowe. Bo jak chcesz od ręki, bo się zakochałaś w tej filozofii 356 Porsche, to niestety musisz dużo zapłacić i poczekać, albo dużo zapłacić i mieć od razu, ale używane.
1: Słuchajcie, spokój, fajna koncepcja. Ja się bardzo cieszę, że to PGU to jeszcze się ma i że tym braciom się jeszcze chce i jeszcze mają do tego siłę.
0: A mało brakowało i by nie mogli robić tych samochodów, bo Porsche ich pozwało, ale francuski sąd powiedział, nie no co ty, to wcale nie jest podobne do Porsche 356. To jest ich autorska konstrukcja.
1: Możliwiś.
0: Unikalna struktura, wymiary.
1: Daj spokój, ten Porsche to naprawdę jakiś idiota.
0: Chłopaki, róbcie dalej.
1: I bardzo dobrze niech robią.
2: Garaż Eski Rock. Otwarty.

0: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Co to jest dobra zabawa?
7: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
8: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
9: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
6: Kiedy jest dobra zabawa?
10: Soboty i niedzielę. I wakacje. I jak nie ma szkoły.
6: Gdzie jest dobra zabawa?
11: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchance i cyrkowcy.
12: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
13: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
6: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
14: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
20: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: Słuchajcie, Urząd Skarbowy się rozwija. Naprawdę, i to jak się rozwija? I będziemy teraz mówić o samochodach, zegarkach i sprzęcie AGD, które można sobie kupić ze skarbówki.
2: Czy chcecie kupić Mercedesa AMG, czy lodówkę, czy ryzę papieru na licytacji, którą skarbówka zabrała jakiemuś dłużnikowi, to możecie to teraz zrobić, nie ruszając dupci z fotela.
1: W sensie niebywałe, ale rzeczywiście tak jest, bo kiedyś to było straszne. Po prostu trzeba było w biuletynie się doczytać, co trzeba można kupić z tej skarbówki. Potem trzeba było jakieś wadium lewą ręką przez prawe ucho. A teraz rzeczywiście normalnie w normalnym portalu można sobie wejść, zalogować się przez profil zaufany, jak człowiek już chce kupić, bo najpierw można po prostu przejrzeć. Jak człowiek chce, to może sobie kliknąć i po prostu kupić takie auta, które skarbówka wystawia. Nie tylko samochody, tak jak mówię, ale właśnie i zegarki, i sprzęt AGD, i nie wiadomo co jeszcze. Ale kurczę, poszli, proszę ciebie, naprawdę do przodu.
2: Tak, portal nazywa się E-Licytacje KAS. Ma zbierać wszystkie sprzedaże egzekucyjne z 366 urzędów skarbowych i cały proces będzie przebiegał online łącznie z płatnością. Ja też. Pierwsze co, to wracam na chatę, odpalam i zobaczę, co można fajnego na 4.
1: No i zaraz wszystko wykupimy. Weźmiemy 7 kredytów i kupimy wszystko, co jest.
2: Dokładnie. Zanim nastąpi emisja dzisiejszego odcinka, to my z Ziętarą już posprzątamy E-Licytację KAS.
1: Tak, a potem Urząd Skarbowy przyjdzie, zapuka i zapyta, a skąd mieliście na to pieniądze?
2: No jak to skąd? No z audycji Westerowi.
0: Garaż w

0: Garaż w SC Rock. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.
1: Zakończymy dzisiejszy odcinek
2: nudno.
1: Najnudniejszym człowiekiem. O tak, nie nudno, bo sama historia jest pasjonująca dla
2: prawda,
1: nas.
2: Prawda, ale on jest...
1: Ale sam facet najnudniejszy człowiek. Albo inaczej. Ja myślę, że on ma nudną żonę, w związku z czym nawet nie wraca do domu, tylko cały czas jeździ samochodem. Przejechał, słuchajcie, 1 000 000 km mini, ale to...
2: To
1: nawet nie jest początek.
2: Tak, rzeczywiście przejechał 1 000 000 km miniakiem z dieslem. Ale pan się nazywa Peter Kirchhoff i nie dość, że on przejechał tymże żółtym miniakiem 1 000 000 km. On wcześniej miał Skodę Fabię, którą zrobił dokładnie ten sam manewr. Też przejechał 1 000 000 km. Ja myślę, że on nie jest nudny. On po prostu podróżuje bardzo dużo po świecie.
1: I chyba, kurde, bardzo powoli, bo przyszło mu, że średnie spalanie w mijaku z 1 000 000 km, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry. Okrążył chłop 25 razy ziemię z prędkością 13 km na godzinę. Yeah!
2: Nieprawdopodobne, słuchajcie, no ale fakt rzeczywiście, że właśnie to spalanie śmieszne, niecałe 3 litry w tym miniaku, on naprawdę chyba musiał, ja nie wiem.
1: Jest tak nudny, że on w Excelu policzył, ile kosztowała go eksploatacja samochodu, bo jak sobie policzył podatek drogowy, serwis, zakup samochodu, ubezpieczenie i paliwo, to wyszło 45 groszy na kilometr, a jeżeli liczył samo paliwo, to 17, więc ma w tym momencie po milionie kilometrów 800 stron w Excelu wyliczać.
2: Ja już chyba rozumiem, co tu się wydarzyło. Jego żona prawdopodobnie po prostu źle gotuje i jak mówi kochanie, o której będziesz na obiad, to on mówi spóźnię się.
1: I się tak spóźnia od 10 lat.
2: Trzymajcie się ciepło. Kochani, my już zmykamy. W takim razie może na jakiś lepszy obiad niż ten u pana Petera Kirchhoffa. Jak macie ochotę, to zaglądajcie na naszego YouTube'a skorokowego i oglądajcie nasze twarze i zobaczcie nas w rozszerzonej wersji naszego garażu. A w wersji audio wracamy do was za tydzień.
1: Smacznego, do usłyszenia, do zobaczenia. Joanna Ziętarska
2: i Łukasz Bąk. Pa!

0: ESK Rock Warszawa. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w ESC Rock.
2: Przeciążone pracą polskie służby, zwłaszcza policja, nie zawsze są w stanie sprostać oczekiwaniom Polek i Polaków, którzy zgłaszają się do nich po pomoc. Z nieuczciwym wspólnikiem biznesowym, zdradzającą partnerką albo partnerem można rozprawić się z pomocą prywatnego detektywa.
3: Ja choćby jako też prywatny detektyw mogę wziąć jedną sprawę i tą sprawą zajmować się przez miesiąc albo przez 3 miesiące. Wtedy nie wezmę sobie żadnej dodatkowej sprawy i tylko mam tą jedną sprawę na głowie. Na komisariacie niestety tak nie ma.
2: Moimi gośćmi będą Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny oraz Anna Sobolewska, autorzy książki Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa.
1: Drogowskazy w ESC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji ESK Rock i na eskrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
12: I co, Barbara, co?
11: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.

0: Od sklep Biedronka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: piękną klasyką od Papa Roach rozpoczynamy nasze dzisiejsze, sobotnie popołudniowe spotkanie na antenie Eski Rock. To Last Resort, to jest, drodzy Państwo, nasz popołudniowy radar, w którym podsumujemy sobie to, co działo się w świecie muzyki w ostatnich dniach, a działo się całkiem sporo, chociażby Kasia Nosowska, która całkiem niedawno zapowiedziała swoje tournée z okazji 30-lecia swojej solowej kariery. Powiedziała, że takie rzeczy będą działy się jesienią i przy okazji tej jesiennej premiery dostaniemy także w październiku nową płytę. Najpierw dostaliśmy w tym tygodniu 4 kompozycje. Łącznie będzie ich 12 w takich rundach 3 razy po 4 kompozycje. Najpierw dostaliśmy 4, w tym między innymi Sos Chaosu. Już teraz on na antenie Eski Rock. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie.
1: Ten kawałek.

0: Myślę, że do dzisiaj muzycy tego zespołu pamiętają, jak tekst tej piosenki i styl zespołu był publicznie krytykowany przez lidera zespołu Oasis, pana Liama Gallaghera, który słynął z ciętego języka i to się oczywiście nie zmieniło. Natomiast przyjdzie kryska na matyska, bo czekamy, aż Phil Collins spotka tym razem na Rock and Roll Hall of Fame muzyków Oasis, no i wygarnie im chyba za wszystkie też inne zespoły, takie jak chociażby właśnie ta Republika sprzed lat.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wydawanie kasy na żonę to jest dla każdego męża dobry pomysł. Win-win.
3: No, czy kędzia nas słyszy, to po pierwsze, a po drugie myślę sobie, Boże, jak ja się cieszę, że ja nie mam żony.
4: A Michał Wiśniewski jest innego zdania.
3: Słuchaj, słuchaczka nagrała dla ciebie specjalnie suchara o spaniu, bo ty posypiasz po 3 godziny dziennie, nie?
4: Tak bywa.
3: No, no właśnie, no to proszę.
5: Ej, ile godzin śpisz dziennie? 3. O matko, i to ci wystarcza? Tak, bo w nocy śpię jeszcze 9.
4: W ogóle mnie to nie bawi.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Oszczędni tankują taniej.
13: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
15: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
16: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
18: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
20: Inaczej futryna na 10 liter.
21: Ościeżnica.
20: A teraz na 3. Tam są drzwi.
21: Vox.
22: Tam są drzwi.
23: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Reklama.
24: We are Måneskin.
25: I'm Jungwon.
26: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
27: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Escaro.

Mam nadzieję, że odrobiliście wczorajszą lekcję, kiedy rozmawialiśmy na temat wysłuchania płyty Idealnej, o której wspomniał Dave Grohl, a wspomniał tak o debiucie zespołu Pixies. Idealnie to było jeszcze do niedawna, kiedy w zespole Three Doors Down był brat Arnold, który niestety kilka miesięcy temu zmarł w wieku 47 lat na zaawansowanego raka nerki. I pamiętam, jak obserwowaliśmy i informowaliśmy na każdym etapie walki z tą podłą chorobą o tym, co dzieje się z wokalistą formacji Three Doors Down, i aż nie chciało nam się wierzyć, kiedy dostaliśmy tę informację o tym, że brata Arnolda już niestety nie ma wśród nas.

0: I kto by pomyślał, że po latach wyjdzie, że chodziło o psa. To Ruby i Kaiser Chiefs Westerok. Zresztą takich zaskoczeń dzisiaj w naszym sobotnim radarze będzie jeszcze cała masa.
1: Autopromocja. Melina Westerok.
2: Dorota Szalongowska.
3: Chodziłam do szkoły na piechotę 6 kilometrów na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
4: Karma wraca.
3: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller. To jest
4: dobrało
3: się. Ja i ty. Na razie sobie nie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
7: taniej masz. Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
9: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
10: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
11: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
12: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
13: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
16: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: I takie rzeczy działy się lata temu pod tym słynnym mostem. To Under the Bridge, to Red Hot Chili Peppers w kolejnej godzinie naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. Natomiast przed nami teraz zespół, który kilka miesięcy temu świętował dziesięciolecie. 4 albumy, miliardy streamów, tysiące koncertów na koncie, 5-osobowy zespół, który nie zmienia się od lat i można powiedzieć, że Nothing But Thieves to zespół, który ma co świętować. Dlatego w ogóle mnie nie dziwi fakt, że panowie przeżywają teraz swoją muzyczną ewolucję, wypuszczając także nowy singiel, który nazywa się Evolution. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Kiedy wydali swoją pierwszą wersję tej kompozycji w roku 90, można powiedzieć, że przeszła ona bez echa. Wszystko zmieniło się, natomiast kiedy pojawiła się druga wersja w 94 roku i wytwórnia uznała wtedy, że ta nowa wersja ma gigantyczny potencjał komercyjny i wydała ją oficjalnie jako singiel w styczniu 95 roku, a jako wersja radiowa pojawiła się jeszcze kilka miesięcy wcześniej. No i okazało się, że faktycznie mamy do czynienia z największym hitem w historii tego wyjątkowego zespołu sprzed lat.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Dzisiejsze triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj z kartą Moja Biedronka na czele ataku. Napój energetyzujący Black. Wybrane rodzaje 250 ml

0: maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka!
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Oszczędni tankują taniej.
3: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: sklep. Biedronka.
1: Reklama.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
4: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie SE Rock.

i chyba aż wstyd się przyznać, natomiast nie widziałem jeszcze nigdy tej sagi Zmierzch, drodzy Państwo. Dlaczego dzisiaj mówię o sadze Zmierzch? Dlatego, że w 2008 roku muzykę do tej sagi stworzył zespół Paramore. No i trudno, zahaczając właśnie o tę serię filmów, nie zahaczyć także o te dźwięki sprzed kilku lat.

0: Kiedyś panowie z YouTube śpiewali o ulicach, które nie mają imion. Natomiast teraz pojawiają się na ulicach Meksyku w piętrowym autobusie, grając fenomenalnie, a przy okazji nagrywając także teledysk do najnowszej kompozycji Street of Dreams. No to jest wielki powrót formacji YouTube. Czekaliśmy na ten powrót kilka lat. Liczymy na to, że faktycznie będzie on bardzo mocno rockowy, jak zapowiadał pan Edge i inni muzycy tego zespołu. My uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na te nowe dźwięki od tej irlandzkiej, ikonicznej formacji.
1: Reklama. W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
6: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
8: Na zysk?
7: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
8: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
7: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
8: W takim razie kieruj mnie na zysk.
9: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Reklama.

0: To szokujące dźwięki sprzed lat, to AC/DC, Westerok, a przed nami Suede, czyli zespół, który powrócił. Powrócił właściwie we wrześniu 2025 roku ze swoim krążkiem Antidepressant, by tak naprawdę w ubiegłym tygodniu zaprezentować swoją płytę Antidepressant Expanded, czyli panowie dołączyli po prostu do swojej pierwotnej płyty sprzed roku 5 dodatkowych kompozycji, kilka wersji demo tego jednego i drugiego utworu, które już znaliśmy z tej pierwotnej płyty. No i mamy, powiedzmy, że nową wersję ich ostatniego krążka. To nowy Suede. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek do

0: I kto by pomyślał, że ta kompozycja sprzed ponad 20 lat będzie aż taka ponadczasowa, kiedy wokalista Ed Kowalczyk tworzył tak naprawdę ten utwór jako sprzeciw wobec tego, jak przywódcy polityczni i religijni manipulują społeczeństwem, kompletnie nie spodziewał się, że to będzie taka kompozycja, która tak mocno będzie przemawiać do tłumów i aż tak mocno będzie nadal istniała w świadomości ludzi po ponad 22 latach od wydania właśnie Selling the Drama.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Przeciążone pracą polskie służby, zwłaszcza policja, nie zawsze są w stanie sprostać oczekiwaniom Polek i Polaków, którzy zgłaszają się do nich po pomoc. Z nieuczciwym wspólnikiem biznesowym, zdradzającą partnerką albo partnerem, można rozprawić się z pomocą prywatnego detektywa.
3: Ja choćby jako też prywatny detektyw mogę wziąć jedną sprawę i tą sprawą zajmować się przez miesiąc albo przez 3 miesiące. Wtedy nie wezmę sobie żadnej dodatkowej sprawy i tylko mam tą jedną sprawę na głowie. Na komisariacie niestety tak nie ma.
2: Moimi gośćmi będą Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny oraz Anna Sobolewska, autorzy książki Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Co to jest dobra zabawa?
12: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
13: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
14: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
11: Kiedy jest dobra zabawa?
15: Sobotę i niedzielę. I wakacje. I jak nie ma szkoły.
11: Gdzie jest dobra zabawa?
16: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
17: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
18: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
11: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
1: Reklama.
19: Hey, this is Billy Gibbons,
20: Dusty Hill,
21: and Frank Beard of ZZ Top.
22: Hi, I'm Alanis Morissette.
23: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam, and you're listening to Eska Rock.

A my już niebawem przeniesiemy się do tego wehikułu czasu, kiedy panowie z Dżemu pojawią się w tym roku na Poland Rock Festival. Czekamy na to wszystko, co dziać się będzie lada chwila, natomiast oddajmy głos muzykom, którzy... No właśnie to, że w ogóle istnieją, jest jednym wielkim cudem. Jak to jest, że na koncert wybierają się dwaj bracia na koncert Beastie Boys wiele lat temu, którzy kompletnie nie mają zielonego pojęcia, jak chociażby chwycić za jakikolwiek instrument. Potem po koncercie Beastie Boys stwierdzają, że to jest właśnie ich droga i nie umiejąc grać na niczym, zakładają zespół Good Charlotte. Dzisiaj zna ich cały świat, więc tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych.

0: co ciekawe, tam nie ma kompletnie żadnej perkusji. Zresztą Chad Smith nie wziął udziału nawet w nagraniu audio, a pojawia się w oficjalnym teledysku jedynie na samym końcu, na zaledwie kilkanaście sekund, co mogło wtedy dosyć mocno zaskoczyć fanów Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Padłam na plażę, piękna pogoda, myślę, Boże, jaki ciepły ten Bałtyk. Tu się kąpałam w tym Bałtyku, patrzę, że nic się nie kąpię, myślę, se, kurczę, zwariowali ci ludzie. Potem poszłam, pamiętam, pod prysznic na kempingu i słyszę, jak panie rozmawiały ze sobą, ten Boże, kiedy te sinice się wreszcie skończą? Chcę się, aha.
3: A ja mam zawsze na odwrót, tam jest woda taka zimna, że jak ja wchodzę, to wychodzę i wyglądam jak jedna wielka sinica.
2: Ja się znam na pogodzie jak kura na pieprzu.
3: No to prawda. A jak taka kura dziobnie sobie trochę pieprzu, to jak je znosi jaja? Popieprzone.
2: No nie, no takie w kropki, jak przepiórcze. To robi się przepiórką wtedy, dobrze?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczyłydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello i Gusto Bello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2,25 litra 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Wiele lat temu w Limerick pojawiła się naprawdę wyjątkowa wokalistka. To pani Dolores, to The Cranberries, Westy Rock. Zostańmy przy niesamowitych wokalistkach, bo taką też wokalistką, zdaniem The Rolling Stones, była sama Amy Winehouse. I właśnie Stonesi postanowili przy okazji swojej najnowszej płyty Foreign Tongues sięgnąć po kompozycję tej wyjątkowej artystki. To You Know I'm No Good i The Rolling Stones w SC Rock. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: każdy znany zespół ma taki utwór, który jest klątwą, dosłownie klątwą. Zespół The Rolling Stones ma Satisfaction, który miał już dość grania. Był też taki moment, że Lemmy Kilmister miał po dziurki w nosie grania przez 30 lat właśnie tej kompozycji na koncertach. Denerwowało go również to, że fani kojarzyli Motorhead właściwie wyłącznie z tym jednym singlem, ignorując resztę ich bogatej dyskografii. No trudno było się z tym nie zgodzić te lata temu.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Dorota Szelongowska.
3: Poszłaś na casting do TVP, kiedy twoja mama jeszcze w ogóle nie była grocholą, znaczy była grocholą, ale nie tą grocholą, bo nigdy w życiu wyszło 3 lata po tym, jak ty poszłaś na kasę. Nie jesteś córką grocholi. O,
4: tak.
3: Rolka z...
4: nie, jest...
3: nie byłaś córką nie. grocholi.
4: Ale rzeczywiście, tak, pierwsze wywiady w telewizji załatwiałam mamie ja, jak wydała książkę. Wiesz, jak jest z promocjami książek, to trzeba szukać wtedy znajomości. Mama znała mnie.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj z kartą Moja Biedronka na czele ataku. Napój energetyzujący Black. Wybrane rodzaje 250 ml. 3 plus 3 gratis. Limit 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Pod bramką Pepsi lub Pepsi Zero Cukru.

0: Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka!
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: This is Alice Cooper.
7: This is Marilyn Manson.
8: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

to jedna z tych kompozycji Aerosmith, która gości bardzo często na liście inspiracji co po niektórych muzyków, którzy pojawiają się w kawałkach mojego życia. Pamiętam to spotkanie sprzed 2 tygodni, kiedy pojawił się Kazon, czyli gitarzysta Nocnego Kochanka, który bardzo, bardzo wypowiadał się pozytywnie na temat Aerosmith i tego, jaki ten zespół wywarł na nim wpływ i co tak naprawdę zmienił w jego gitarowej grze. Polecamy bardzo serdecznie kawałki mojego życia, zresztą te archiwalne różne rozmowy możecie znaleźć u nas na stronie skrock.pl. Natomiast u nas teraz muzycznie czas na klasykę od The Clash.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

wierzysz, nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: I tym pięknym akcentem od zespołu Hej kończymy nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie na antenie Eski Rock. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień. Polecam się w najbliższym czasie, w tym może nie przyszłotygodniowym, bo będę urlopował, ale później jak najbardziej. W każdy poniedziałek po 18. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was serdecznie i zapraszam. Praca prywatnego detektywa to przede wszystkim działanie wywiadowcze, obserwacja, analiza i dokumentowanie dowodów. W Polsce zawód ten jest prawnie regulowany i wymaga zdobycia państwowej licencji. Detektywi pomagają osobom prywatnym, na przykład w sprawach rodzinnych, ale też firmom. I z tego, co mi wiadomo, nie narzekają na brak zajęć. Co ważne, nie jest to zajęcie dla każdego, kto ma tylko na to ochotę. Tutaj trzeba mieć specyficzne cechy, też predyspozycje, bo w tej pracy zawodowcy stykają się bardzo często z ludzkimi tragediami, które nawet trudno jest czasem sobie wyobrazić. Trzeba po prostu wiedzieć, jak się zachować, jak zareagować i jakie granice też nie przekroczyć. I dziś o tym w drogowskazach, o pracy detektywistycznej od kuchni. W studiu ze mną i z Wami Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny oraz Anna Sobolewska, autorzy nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Witam Was bardzo serdecznie w gościnnych progach drogowskazów.
2: Witam serdecznie.
3: Witamy.
1: Muszę spytać o to na początek. Czego przede wszystkim dotyczą sprawy, którymi zajmują się w Polsce prywatni detektywi? Co i dlaczego jest na szczycie tej piramidy?
2: Myślę, że na szczycie piramidy są sprawy związane z rozwodami, czyli jednak zdradę i zdrady w małżeństwie i zdrady w związkach. To przede wszystkim przeważa, ale też i sprawy rodzinne, i sprawy gospodarcze, sprawy związane z ustaleniem majątków, sprawy związane z poszukiwaniem zaginionych osób.
1: Ania?
3: To tyle. Don Paweł w zasadzie powiedział wszystko.
1: To jest ten szczyt piramidy.
3: Tak. Wydaje mi się, że najwięcej spraw dotyczy zdrad.
1: Zdrad. To do tego dojdziemy jeszcze w kolejnych punktach naszej rozmowy. A czego najczęściej dotyczą zlecenia, słuchajcie, od firm, od przedsiębiorców dla prywatnych detektywów? Oszustw, nieuczciwych kontrahentów na przykład?
2: Jest też prewencja, czyli sprawdzanie klientów, sprawdzanie kontrahentów. To tak na zapas, żeby się nie obudzić, kiedy jest już za późno. Ale jednak polska mentalność to jest zbudzimy się wtedy, kiedy coś się stanie, więc wtedy sprawy związane z oszustwami, głównie sprawy związane z pieniędzmi, kiedy jeden kontrahent buduje jakąś tam swoją współpracę, buduje zaufanie, a na koniec, jak już dobrze wybuduje, potrafi oszukać i to już wtedy na grube pieniądze.
1: A czy są takie tematy, czy są takie sprawy, za które prywatni detektywi się nie chwytają, na przykład ze względów etycznych, ze względów prawnych też?
2: Jest dużo klientów, którzy

0: będzie niewłaściwe, wątpliwe, będzie przez niego wykorzystane, zdobyte przeze mnie informacje mogą być, już to czuję na samym wstępie, do jakichś rzeczy, choćby do zemsty się, do zemszczenia się na jakiejś osobie, czy to właśnie wspólniku, czy na osobie z rodziny, więc tak ja jemu w tym nie pomogę.
1: Ania, pisałaś razem z Pawłem tę książkę, podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Która z tych historii ciebie osobiście najmocniej chwyciła za serce? Która wstrząsnęła na przykład?
2: Tak naprawdę to każda historia wstrząsnęła. Książka powstawała ponad pół roku. Historie te były zasłyszane już też od Pawła jakiś czas temu, ale tak naprawdę po napisaniu każdej historii potrzebowałam chwili oddechu, bo ciężko było zebrać myśli, tak? I zanim przeszłam do kolejnej, trzeba było chwilę odpocząć. Tak naprawdę każda z nich ma coś w sobie i uważam, że jest mocna i godna przemyślenia.
1: A jedna taka szczególna? Nie będziemy oczywiście zdradzać tutaj takich absolutnych szczegółów, bo odsyłam do lektury tej pięknie wydanej książki, ale może gdybyś mogła wskazać, tak, czego dotyczyła może ta sprawa? Zdrady na przykład?
2: To jeżeli miałabym wskazać już tak
1: bez nazwisk oczywiście,
2: naprawdę,
1: bez szczegółów,
2: konkretną, to historia kobiety uwikłanej w przemoc domową, która próbowała wyrwać się z tego świata.
1: To nie jest łatwe, prawda?
2: Nie jest łatwe.
1: A jakich granic w pracy zawodowej, to pewnie pytanie bardziej do Pawła, Pawle, jakich granic w pracy zawodowej prywatny detektyw przekroczyć nie może? Bardzo często o to pytają internauci. Dlatego też ja pozwalam sobie ciebie o to zapytać.
0: Czy bardzo dużo jest filmów paradokumentalnych, w których jest pokazywana praca detektywa troszeczkę inaczej i naprawdę właśnie wielu klientom wydaje się, że ja jestem w stanie podłożyć GPS, jestem w stanie podłożyć urządzenie podsłuchowe po to, żeby mieć lepsze, mocniejsze dowody. Ja przez 10 lat pracowałem w sądzie, w wydziale karnym, byłem protokolantem, chodziłem na salę rozpraw, rozmawiałem z sędziami, więc wiem też, jakie dowody są potrzebne, na co faktycznie sąd zwraca uwagę. Także zawsze polecam klientom nie mieć aż tak dobrych takich, ale dowodów zdobytych drogą nielegalną. Lepiej jest pokazać to w taki sposób, właśnie uczciwy, pokazujący całą historię. Być może czasami sprawa wymaga trochę więcej czasu, żeby na nią poświęcić, ale żebym nie miał wątpliwości, że jak sędzia się mnie spyta, jak ja to zrobiłem, to żebym się nie musiał zrobić czerwony i zacząć myśleć, co ja tam mam teraz powiedzieć.
1: Tak, czy sam się nie wkopiesz, tak?
0: Wolę uczciwie poświęcić więcej czasu, mocniej tą sprawę dopracować, zrobić, czasami coś powtórzyć, czasami coś właśnie zrobić z takiego miejsca, żeby było właściwe. Bo tu naprawdę drobne granice, bo znaczenie ma to, czy ja przekroczę na przykład prywatną działkę, czy zrobię to zza płotu tej działki. Tutaj wiele niuansów, które jednak mają znaczenie. Takie detale, a można przekroczyć delikatnie granice. I już ma to już tak inaczej prawnie to wszystko wygląda.
1: Oczywiście już w trakcie procesu sąd bierze pod uwagę materiał dowodowy zebrany przez ciebie jako prywatnego detektywa. Tak, może nie musi tak naprawdę, tak? Tak to wygląda?
0: Czym ten materiał jest bardziej pewny, czym jest bardziej konkretny, czyli na przykład jak jest zdrada, jeżeli są pocałunki, jeżeli są przytulaski, jeżeli takich przytulasków będzie z jednego, drugiego, piątego i dziesiątego spotkania, to wtedy nawet mało pytań jest i od strony nawet przeciwnej, bo ciężko się dopytywać i coś tam udowadniać, że było inaczej. Natomiast kiedy ten materiał nie jest do końca taki jasny, jakiś tak poddaje, można poddać coś pod wątpliwość, to wtedy jest dużo pytań ze strony właśnie tej osoby, pełnomocnika, wobec której te dowody były przedstawione. Każda strona stara się troszeczkę coś podważyć, troszeczkę pokazać, że może było troszeczkę inaczej, może coś zostało źle zrozumiane. Także tutaj myślę, że też takie doświadczenie, które ja mam osobiście z pracy w sądzie, ja też od 24 lat jestem kuratorem społecznym w sądzie na warszawskiej Pradze, także myślę, że to doświadczenie sądowe mi troszeczkę ułatwia.
1: A czy miałem rację, kiedy we wstępie powiedziałem, że praca detektywa to nie jest zajęcie dla każdego, kto ma na to ochotę? Czy musi się charakteryzować kandydat, kandydatka do tego zawodu? Jakie cechy go też eliminują, ją, jego, tak? Możecie oboje się odnieść do tego.
0: Czy ja myślę, że taki dobry detektyw to będzie taka osoba naprawdę mocno empatyczna, taka osoba, która jednak to doświadczenie społeczne ma, która nie podejmie każdego zlecenia ze względu na ewentualnie wynagrodzenie, które gdzieś tam, a ludzie potrafią zapłacić duże pieniądze. W szczególności po to, żeby się zemścić na kimś, żeby zrobić komuś coś przykrego i teraz trzeba mieć naprawdę moc

0: charakter, żeby nie pójść tą drogą, żeby te pieniądze nie przysłoniły etyki, żeby nie przysłoniły tego, co ja w ogóle robię i po co ja to robię. Mm-hmm. Powiem szczerze, że właśnie, że ja bardzo dużo klientów od siebie, bym powiedział, po rozmowie odpycham, ale dlatego, że ktoś, kto przyjdzie w emocjach, ktoś, kto przyjdzie na przykład, choćby nawet zaginie jemu bliska osoba. Albo taka sprawa, gdzie no właśnie dowiaduje się osoba o zdradzie swojego męża. To ta osoba przychodzi w takich emocjach i jej naprawdę wystarczy powiedzieć, proszę pani, nie ma problemu, podejmiemy takie czynności, będzie pani zadowolona. Mhm. Natomiast często zaczynam tłumaczyć, jakie będą konsekwencje, że nawet sprawa rozwodowa, to potem będzie też sprawa o kontakty z dzieckiem, że będzie sprawa o opiekę nad tym dzieckiem, że będzie podział majątku. Czy ta pani ma jakieś takie możliwości, żeby wyprowadzić się, żeby tak naprawdę przemyśleć nie tylko to, że rozwód tu i teraz, tylko co będzie dalej. Że czasami udowadnianie winy na siłę będzie skutkowało tym, że te relacje pomiędzy mężem a żoną, a potem dziećmi znacznie się pogorszą. Być może te dzieci zaczną być zakładnikami tej walki tych małżonków, więc staram się trochę podpowiedzieć. No i wtedy, jeżeli ktoś jest świadomy już i tak na spokojnie trochę ochłonie i tą decyzję podejmuje, że tak, że on jest pewny, że chce, to wtedy ja to robię. Natomiast często jest tak, że po ochłonięciu osoba powie to, co ja mam zrobić, to, co ja mogę zrobić. Ja jestem też mediatorem, więc ja tak mogę na różne sposoby.
1: Człowiek wielu kompetencji, tak jest.
0: Pomagać, bo nie zawsze trzeba zrobić wielką wojnę.
1: Jasne.
0: Można zareagować w tym całym chaosie też i troszeczkę inaczej. I taka droga mediacyjna może się okazać bardziej właściwa.
1: Ja mam nadzieję, że zrobiłem dobry wywiad w waszej sprawie, zanim was zaprosiłem do studia Drogowskazów. Aniu, Paweł jest twoim bratem?
2: Tak.
1: Tak. A ma dobre kompetencje do tego zawodu?
2: No myślę,
1: pół żartem, pół serio,
2: myślę, że ma bardzo dobre. Wracając jeszcze do twojego pytania, kto może zostać detektywem? No po pierwsze, to detektywem nie można zostać po studiach, po kursie. Detektywem zostaje się po zdaniu egzaminu, po uzyskaniu licencji. A po drugie, jeżeli chodzi o takie predyspozycje, no to też na pewno trzeba być bardzo cierpliwym, bo jeżeli ludziom się wydaje, że to jest kino akcji, no to są w błędzie, to są godziny spędzone w samochodzie. Wielokrotnie Paweł dzwoni na przykład wieczorem, gdzie od kilku godzin siedzi pod czyimś domem i tak jakby no dla zabicia czasu nawet, żeby chwilę z kimś pogadać, tak? Bo to są godziny oczekiwania, aż ktoś wyjdzie, aż się zapali światło, aż ktoś się pojawi, więc no nie można być na pewno niecierpliwym. Na pewno też trzeba być bardzo odpornym i na stres, i na całe te sytuacje, których się jest świadkiem. Trzeba umieć się odnaleźć w tej sytuacji na pewno. Trzeba umieć rozmawiać z klientami, trzeba umieć...
1: Nie poddawać się manipulacji, bo klienci też mogą próbować, prawda?
2: I załagodzić, i doradzić, i to mówię, to trzeba naprawdę mieć do tego predyspozycję. Mhm.
1: A czy sprawy, którymi zajmują się prywatni detektywi, to w większości kłopoty, w które zleceniodawcy, tak zwani klienci, tak, pakują się sami z własnej woli, czy jednak to problemy, które generują inni ludzie, źli, nieuczciwi, którzy chcą klientom agencji prywatnego detektywa wyrządzić po prostu krzywdę? Piszecie o tym w swojej książce. Kiedy pomoc prywatnego detektywa okazuje się ostatnią deską ratunku?
0: Ludzie korzystają i z organów państwowych, czyli tak, zgłaszają sprawę na policję. Czasami to wystarcza, czasami chcą jednak sobie pomóc. Duża część spraw jest nie typowo sprawami karnymi. Duża część spraw to sprawy cywilne, gospodarcze, więc tutaj jakby klienci muszą sami zdobyć dowody, żeby ewentualnie przed sądem te dowody pokazać. Więc no na pewno wszystkie sprawy cywilne, no tego policja za nich nie zrobi, tutaj muszą zrobić sami. Niektórzy sami próbują, niektórzy decydują się już na profesjonalną pomoc.
1: A właśnie Paweł, jako założyciel i prezes fundacji Całym Sercem Nadzieja, dobra mam informację, cały czas jesteś prezesem tej fundacji, angażuje się w realną pomoc wszystkim osobom skrzywdzonym, potrzebującym. Czy to oznacza, to moje pytanie, czy to oznacza, że ta pomoc państwa, właśnie powiedziałeś tu o policji przed chwilą, o służbach, tak, które pomagają osobom skrzywdzonym, czy ta pomoc tak zwana systemowa w Polsce jest niewystarczająca?
0: tak jak powiedziałem, przepracowałem 10 lat w sądzie, uważam, że no, system działa. No, system jak system musi ogarnąć wiele rzeczy, ma wiele spraw. Ja choćby jako też prywatny detektyw mogę wziąć jedną sprawę i tą sprawą zajmować się przez miesiąc albo przez 3 miesiące. Mhm. I wtedy nie wezmę sobie żadnej dodatkowej sprawy i tylko mam tą jedną sprawę na głowie. Na komisariacie niestety tak nie ma. Choćby sprawy zaginięć. Dzisiaj zaginie jedno dziecko i będzie masa osób zaangażowanych, ale jutro zaginą kolejne 4 osoby. I już trzeba te osoby rozdysponować na te kolejne sprawy. Więc
1: wszystko jest... trochę od kalibru zależy, prawda? Sprawy,
0: system musi działać ogólnie.
1: Musi wszystkich zadowolić, a jednocześnie to jest strasznie trudne, prawda? Żeby wszystkim dogodzić, nie? W rozwiązywaniu ich problemów.
0: Myślę, tak? Że przede wszystkim tak systemowo, no to na pewno jest bardzo duża ilość spraw, a za mała możliwość ludzka, żeby tymi sprawami, tak jak na filmach, to niestety tak nie wygląda, że pan policjant zajmuje się jedną sprawą i sobie biega po mieście i tylko tą jedną sprawą. Dzisiaj niestety, czy pan dzielnicowy, czy jakiś inny funkcjonariusz ma jedną sprawę i na głowie 10 kolejnych, które już leżą na biurku, które też czekają. I każda jedna w sumie nie wiadomo, która jest pilniejsza od której.
1: I moje ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszej rozmowy. O co trzeba, o co warto pytać prywatnego detektywa, kiedy decydujemy się na współpracę z nim? Czy tylko o licencję? Czy jakieś jeszcze są inne ważne szczegóły?
0: Czy ja myślę, że właśnie jak uda się poznać też, czym ten człowiek się zajmował w swoim życiu. Są detektywi, którzy są byłymi funkcjonariuszami policji, jakichś innych służb. Dzisiaj tak naprawdę troszeczkę ten zawód został uwolniony i tak naprawdę siostra powiedziała, że trzeba zdać egzamin. Ten egzamin trzeba było zdać, ale przed reformą. Teraz jest obowiązkowy kurs, który tak naprawdę jedni przychodzą, wysłuchają i coś po tym kursie zostanie, inni po prostu, tak kolokwialnie powie, odbębnią go i mają zaliczony kurs. Potem muszą mieć badania psychologiczne, psychiatryczne, złożyć wniosek w komendzie policji i już jest licencja. Także myślę, że to, kim się jest, jakie ma się doświadczenie, na pewno gdzieś ma znaczenie.
1: Czyli też warto sprawdzić agencję detektywistyczną, zanim dokładnie sprawdzić na tyle, ile się da, zanim podejmie się z nią współpracę. Tak, po prostu.
0: Są duże agencje, są małe agencje, są takie agencje jednoosobowe, ja prowadzę jednoosobową agencję, ale są i duże agencje. No, mówię, też są różne sprawy, tak? Także być może do obserwacji takiej czysto technicznej to jest potrzebne, nie musi to być super psycholog, to musi być techniczny człowiek, który nie zaśnie w samochodzie. Ale już do jakichś takich spraw, gdzie faktycznie trzeba troszeczkę pomyśleć, pokombinować, no na pewno osoba, która ma też te doświadczenia inne choćby z pracy zawodowej, tak? Choćby ci funkcjonariusze policji, którzy przepracowali w pionach kryminalnych i innych, to na pewno te doświadczenie jest...
1: Jasna sprawa.
0: No bardzo duże.
1: To książka o sprawach, które mogą dotyczyć każdego z nas, o oszustwach, manipulacji i nadużytym zaufaniu, zdradach małżeńskich, fałszywych przyjaciołach, dwulicowych współpracownikach, przemocy emocjonalnej i finansowej, a wszystkie te opowieści zaczynają się niewinnie i dotyczą zwykłych ludzi, takich jak my, którzy zaufali niewłaściwej osobie, zignorowali drobne sygnały ostrzegawcze, albo po prostu znaleźli się w złym miejscu i czasie. Te prawdziwe historie pokazują, jak nisko potrafi upaść człowiek i jak może krzywdzić najbliższych, ale dają też nadzieję na to, że zawsze można znaleźć pomoc. A ta książka to Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. W studiu jej autorzy Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny. Michał Poklękowski do rozmowy. Wracamy już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają, to jest druga część. Michał Poklękowski, kłaniam się. Dokumentowanie zdrad małżeńskich, ustalanie majątku, poszukiwanie osób zaginionych lub dłużników, a także wywiad gospodarczy. To wszystko i jeszcze więcej mają na głowie prywatni detektywi. W swojej pracy zderzają się często z ogromnymi ludzkimi dramatami. No i muszą poradzić sobie w takiej sytuacji, odnaleźć się w takich trudnych okolicznościach. Tacy zawodowcy na co dzień widzą też, jak bardzo niektórzy ludzie potrafią być źli, zepsuci, perfidni, nieuczciwi. I dziś o tym w Drogowskazach. Na moje pytania odpowiadają Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski. Paweł jest prywatnym detektywem, mediatorem i kuratorem społecznym i oboje są autorami nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Witam was po raz drugi.
2: Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Czy jest coś, po czym można poznać niekompetentnego prywatnego detektywa?
2: Myślę, że...
1: Wbijam kij w mrowisko.
2: Znaczy ja powiem tak, ja przy każdej sprawie, którą podejmuję, mówię klientom, jakie mogą wyniknąć problemy techniczne, jakie mogą wyniknąć ogólnie problemy, bo bardzo często słyszę, proszę pana, mój mąż mnie zdradza. Ja wszystko o nim wiem, on wychodzi tu, on wychodzi tam, on o tej porze wychodzi, tam jeździ w to miejsce, po czym podejmuję obserwacje i się okazuje, że ani to, co pani powiedziała, się nie potwierdza, no bo on wcale nie wychodzi. A jak wychodzi, to wychodzi na spacer albo wychodzi na siłownię. Jest jeden dzień obserwacji, pan nie robił nic złego. Drugi dzień obserwacji, pan nie robił nic złego. Być może on się spotyka, ale nie jest to jednak codziennie, tak jak pani myślała, tylko może raz na tydzień, może raz na weekend, a może raz w miesiącu na weekend. I teraz który weekend będzie? Więc po 3-4 dniach obserwacji klient jest niezadowolony, no bo nie ma efektów. Ja natomiast mówię, że on nic takiego nie zrobił. Więc tutaj ja staram się uprzedzić klienta, powiedzieć, bo już mam te doświadczenia i wiem, że czasami jest tak, że to się wszystko sprawdza, czasami się już w pierwszych godzinach nie potwierdza. Ja, mając swoje doświadczenie, to po 3 dniach obserwacji będę mniej więcej w głowie wiedział, czy ten człowiek faktycznie coś robi złego, czy nie robi. Natomiast klientka, no jej tak łatwo nie jest przetłumaczyć, że jednak z tym mężem nie jest aż tak źle. Czasami, mówię, czasami są problemy rodzinne i facet nie wychodzi z domu dlatego, że ma kochankę, tylko wychodzi dlatego, że potrzebuje iść do lasu
1: odwentylować
2: i ochłonąć,
1: tak.
2: Bo w domu wieczne stresy albo awantury, albo jakieś problemy, także...
1: A sytuacje niebezpieczne, takie zagrażające też twojemu życiu, zdrowiu, a w pracy właśnie prywatnego detektywa, miałeś takie? Czy jeżeli jesteś jako prywatny detektyw, śledząc kogoś świadkiem na przykład przestępstwa, to czy interweniujesz, tak? Możesz opowiedzieć o sytuacji, która, nie wiem, kosztowała ciebie najwięcej nerwów i emocji w ostatnich latach?
2: Powiem tak, że w takich typowych sprawach związanych z przestępstwami, które miałbym gdzieś tak na gorąco udowodnić, to raczej nie. Jakieś takie sprawy, żeby coś potwierdzić, takie sprawy, które dopiero po zebraniu dowodów trafią na komisariat policji, to ewentualnie takie, ale tak naprawdę powiem jeszcze raz, że te sprawy kryminalne, one faktycznie lądują na komisariacie.
1: Jasne.
2: Rzadziej u detektywa. Takie
1: oczywiście.
2: Sprawy cywilne, gospodarcze tutaj.
1: Ale nie miałeś takiej sytuacji, gdzie autentycznie obawiałeś się o to, co się może, znaczy, coś złego może się tobie stać po prostu.
2: Znaczy wchodzę w różne miejsca, no tak, gdzieś tam no w tych różnych miejscach, jakby no tak po prostu nie wiem, czego się spodziewać, no bo ktoś złapany na przestępstwie, na zdradzie, znaczy przestępstwo nie, znaczy na przestępstwie, jeżeli dotyczy to spraw kryminalnych, wiadomo, że też może chcieć się bronić, może chcieć uniknąć odpowiedzialności, więc on nie będzie grzecznie, potulnie słuchał mnie, jak powiem, dzień dobry, jestem prywatnym detektywem, właśnie złapałem pana na popełnianiu przestępstwa i chciałbym, żeby pan ze mną zaczekał na przyjazd policji, tak? No raczej ze mną czekać nie będzie.
1: No nie będzie.
2: Natomiast na zdradach, no tutaj powiem, właśnie jako kurator sądowy przez wiele lat pracowałem z osobami skazanymi. I od tych osób skazanych, oni naprawdę się często liczą z tym, że policjant, kurator, jakby jest od tego, żeby właśnie jemu przeszkadzać w robieniu złych rzeczy. Natomiast taki sprawca zdrady, człowiek, który żyje na poziomie, który pełni jakąś ważną rolę społeczną, kiedy jego życie jest odkrywane, że wcale nie jest taki fajny, taki słodki, taki społecznie super oceniany, to dużo częściej od takich ludzi miałem. Choćby telefony nieprzyjemne, jakieś listy takie, które no, może nie z jakimiś pogróżkami, ale...
1: Było ci nieprzyjemne,
2: ale takie tak. W niemiłym tonie, że ja jemu zepsułem życie, że po co się wtrącam. Mhm. Także tutaj niestety właśnie te osoby potrafią gdzieś tak potem pokazać się. Aha.
1: A propos zdrad też, które tutaj opisujecie w swojej książce, załóżmy, wyobraźmy sobie taką sytuację, Pawle, że zgłasza się do ciebie osoba, która podejrzewa, że jest zdradzana w związku, podejmujecie ze sobą współpracę, tak? Od czego zaczynasz i na czym kończysz takie działania detektywistyczne?
2: Czy zaczynam od zabrania jak największego wywiadu, żeby właśnie dowiedzieć się, jak wygląda plan dnia, jak wyglądają zainteresowania, gdzie on spędza czas, czym osoba mi powie więcej informacji, tym na pewno łatwiej też jest podjąć czynności. Tutaj detektyw pracuje i jest wynagradzany zazwyczaj za godziny przepracowane, za godziny spędzonych na obserwacji, więc też nie sztuką jest podjąć obserwację o 7 rano i zakończyć ją o 19, no bo klient za to musi zapłacić. Także jeżeli wiem, że człowiek pracuje do 16 i powiedzmy po 16 powiedział żonie już zawczasu, że on dzisiaj ma nadgodziny i wróci do domu później, no to zacznę tą swoją pracę od 15.30, żeby ustawić się, żeby znaleźć dobre miejsce i żeby czekać na to, co ten klient zrobi. Więc ten zebrany wywiad odnośnie kontaktów, zainteresowań, miejsc, które ta osoba chodzi, a na czym kończę? No właśnie to jest może ta ciekawa praca, że ja nie wiem, na czym skończę daną sprawę.
3: W sumie tak, masz rację.
2: Bo jedną sprawę zakończę na tym, że potwierdzę, że facet właśnie chodzi do lasu, bo już ma dosyć może krzyków i awantur takich albo codzienności, a są sprawy, gdzie skończę, nie wiem, może w Białymstoku, a może w Gdańsku, w hotelu jakimś ładnym, pięciogwiazdkowym. Także to jest to, co właśnie jest ciekawe.
3: Jest ekscytujące i ciekawe, tak. A jakie są największe mity? To może pytanie do was oboje. Jakie są największe mity i też najbardziej krzywdzące stereotypy dotyczące pracy prywatnych detektywów? Czy coś wam przychodzi do głowy? Stereotypy, mity na temat tej pracy?
4: Ja powiem, że dla mnie największym mitem to były zasady pracy. Tak jak Paweł wspomniał, mamy na rynku w mediach paradokumenty, które pokazują pracę detektywów, gdzie nagrywają kamerami, gdzie jakby cała akcja się dzieje i klienci zgłaszający się do Pawła też jakby sobie wyobrażają, że to się tak dzieje i na przykład, no właśnie tak się nie dzieje. I dla mnie to dużym zaskoczeniem było, jak rozmawialiśmy przy tworzeniu książki, jak jego praca tak naprawdę wygląda, jak wchodziłam w te tajniki i techniki, to byłam zdziwiona, ale jak to, nie możesz zainstalować kamery u kogoś w mieszkaniu i tego po prostu nagrać? No nie mogę, tak? Więc no, to są takie mity, które te paradokumenty, te filmy detektywistyczne pokazują i ludzie myślą, że tak można.
3: Mhm. Paweł, coś chcesz dodać?
2: Fajnie, że może te paradokumenty są, bo faktycznie one wypromowały trochę zawód detektywa i pokazują, że taka osoba jest, bo kiedyś jak ktoś miał problem, no to zazwyczaj szedł do prawnika, a dzisiaj potrafią ludzie pójść do detektywa i też o tym problemie swoim porozmawiać. Mhm. No faktycznie ustawa ściśle określa, co można, czego nie można, także wiele czynności takich pokazanych na filmie to od razu byłyby zarzuty prokuratorskie, więc tego nie można. Ciężko jest ludziom takim mniej świadomym to wytłumaczyć, że to nie taka droga. No bo każdy, tak jak mówię, za te usługi się płaci i jakieś tam pieniądze za takie zlecenie wychodzą, więc każdy też, tak jak mówię, jeżeli ktoś liczy za godzinę, no to każdy by chciał, żeby takie zlecenie było zrobione w 4 godziny, a nie w 4 dwa
3: miesiące.
2: Tygodnie.
3: Tak, tak.
2: No może mówię, takie zlecenie tak naprawdę tak mniej więcej tydzień, dwa tygodnie, to tak do takiej czas. Czasami jest to dzielony czas, no bo jak na przykład wiemy, że facet spotyka się w sobotę, no to jakby nie siedzę wtedy i nie obserwuję go w poniedziałek. No muszę przeczekać jedną sobotę i poczekać na kolejną sobotę, albo dwie soboty odpocząć, bo na przykład kochanka też ma męża i on ma delegację dopiero za dwa tygodnie kolejną, także. Mhm.
3: Pawle, Aniu, Pawle, opowieści, które opisujecie w swojej książce, podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa, która leży w dwóch egzemplarzach na naszym studyjnym stole. Zaczynają się niewinnie. Jak to rozumieć i co następuje po tym etapie niewinności? Zaczynają się te historie niewinnie, czyli?
2: Każda historia od czegoś się musi zacząć.
3: No pewnie.
2: Zaczyna się od czegoś drobnego, a potem musi się rozwinąć. I tak jak choćby tak wielokrotnie zdrady polegają troszeczkę na tym, że jak mamy dobrą relację z żoną i dalej udajemy, że mamy ją dobrą, to jak wyjść z domu o 19 w środę, kiedy w domu do tej pory siedzieliśmy, no to trzeba coś wykombinować. No najlepiej się pokłócić pewno z żoną o cokolwiek i wtedy w ramach kłótni, w ramach obrażenia się, w ramach focha wychodzimy i mówimy, idę na spacer, bo ja muszę ochłonąć. Ani może ta awantura też nie musi być nie wiadomo jak mocna i ten, no on po prostu idzie odpocząć. I potem takie historie, jak na przykład zaczyna się powtarzać coraz więcej, no albo zaczynają się nadgodziny, albo zaczyna się siłownia, albo spacery, albo bieganie, no takich biegaczy czy sportowców, którzy mieli biegać i uprawiać sporty. Jakby słyszałem o nich wiele, a ten sport, no może nie był tym sportem, o którym mówili.
4: też, Paweł, ty mówisz już o jakby o efektach, a zaczynają się niewinnie w obecnych czasach, gdzie mamy wszechobecne media społecznościowe, nawet w bardzo szczęśliwym małżeństwie mąż nagle natrafi na Instagramie na profil dziewczyny, polajkuje zdjęcia, napisze komentarz, autorka zdjęcia odpisze, że super, dzięki i...
3: Przechodzą do korespondencji
4: nagle,
3: prywatnej
4: tak,
3: nagle.
4: Do korespondencji tak. Idzie, więc zaczyna się to niewinnie. Kiedyś takie rzeczy nie były bardzo możliwe.
3: Tak, tak na wyciągnięcie ręki.
4: Ludzie
3: były,
4: spotykali
3: prawda?
4: Się w gronie znajomych, w pracy, na uczelni, w szkole, a tutaj tak naprawdę niewinnie na każdym kroku jest to kuszenie i jest możliwość nawiązania znajomości.
3: Takie pytanie mam jeszcze techniczne też, chociaż jeszcze nie skończyliśmy drugiej części naszej rozmowy. Dlaczego konieczne jest zawarcie pisemnej umowy na usługi detektywistyczne i co taka umowa zawiera, co powinna zawierać i od czego zależy też koszt takich usług? O to też często pytają internauci, dlatego znowu w ich imieniu o to pytam.
2: O tym, że ma być to forma pisemna umowy, decyduje ustawa o usługach detektywistycznych. Także to jest pierwsza zasada. Detektyw, który chce wykonywać, osoba, która chce wykonywać usługi detektywistyczne, jakieś przyjąć zlecenie, musi mieć licencję detektywa, musi mieć koncesję na prowadzenie usług detektywistycznych, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. To są te wymogi formalne. Kolejna rzecz jest to właśnie forma pisemnej umowy. Umowa tam określa, znaczy ustawa określa, co w umowie ma się znaleźć, czyli dane personalne osób, łącznie z dowodem, z numerem dowodu osobistego, adres zamieszkania, takie dane, które pozwalają tutaj, to jest, usługi detektywistyczne są no właśnie koncesjonowanymi, znaczy licencjonowanymi, jest na to potrzebna licencja, żeby te usługi wykonywać, więc jest to pod nadzorem MSWiA, więc tutaj nie ma jakby miejsca na dowolność. To nie jest taka działalność jak każda inna, jakkolwiek sobie ją poprowadza, tak będzie. Potrzebna jest dokumentacja, potrzebne są wykazy, które detektyw musi prowadzić. No i z tych wymogów formalnych trzeba się wywiązać.
3: A koszt usługi? To pewnie długość, tak? Trwanie, czas trwania tej usługi też tak ma na to wpływ.
2: Są osoby, które na przykład przyjmą jako koszt usługi po prostu wykonanie zlecenia. Są osoby, które będą godziny, stawkę godzinową określą sobie za wykonanie usługi. Także tutaj no i są różne sprawy. No, też są sprawy takie ustaleniowe. No to tam na pewno jakaś taka ogólna kwota za ustalenie czegoś. A jeżeli chodzi o zdradę, no to najczęściej stawka godzinowa, no bo to nie wiadomo, czy będzie trzeba 5 godzin obserwować, 10, 20.
3: Wasza książka, to też jak czytam w jej opisie, to reportaż, który bez zbędnego patosu, ale z niezwykłą precyzją zagłębia się w te najczulsze punkty ludzkich relacji. To zbiór prawdziwych historii spisanych z notatnika prywatnego detektywa, twojego notatnika, Pawle, które odsłaniają mroczne strony międzyludzkich interakcji, jednocześnie niosąc przesłanie o nadziei i możliwości znalezienia pomocy nawet w najtrudniejszych chwilach. W których momentach pojawia się wspomniana nadzieja i czego dotyczy? I dopytam też o te mroczne strony międzyludzkich relacji, czego dotyczą. Aniu, Pawle?
4: Ja tutaj tak, pisząc książkę, skupiłam się rzeczywiście na emocjach, dlatego że opowiadane przez Pawła historie tak naprawdę, no takie są mocno techniczne, tak? A ja tutaj wczuwałam się w rolę każdego bohatera, każdej bohaterki, jakby tak odsłaniając trochę inne oblicza człowieka, więc no mroczne, no jeżeli człowiek całe życie żyje w małżeństwie i jest przekonany, że to jego życie jest prawdziwe, a nagle dowiaduje się, że małżonek prowadzi równolegle inne życie, no to już...
3: Od 15 lat.
4: Tak, to już gorzej być nie może, tak? Więc wtedy człowiek naprawdę jest zdolny do wszystkiego. Są i załamania, i depresje, i jakieś próby samobójcze, niechęć do życia, niechęć do chodzenia do pracy, do zajmowania się własnym dzieckiem, więc no to są te mroczne strony dowiedzenia się prawdy, tak? Z jednej strony jest ulga, że ja czułam, że ja widziałam, że coś jest nie tak przez lata, że coś mi nie pasowało, ale albo nie chciałam tego widzieć, ale w końcu jak już się dowiedziałam, że tak jest, no to są różne reakcje człowieka.
3: Właśnie miałem zapytać o to, już tak kończąc drugą część naszego spotkania w studiu, jak nisko może upaść człowiek i jak może krzywdzić swoich najbliższych. Może gdybyście mogli na koniec jeszcze drugiej części naszego spotkania podać jakiś przykład, oczywiście też bez takich szczegółów, które mogłyby łatwo zidentyfikować też bohaterów.
2: Powiem, że od miłości do nienawiści jest naprawdę niewielki krok,
3: niewielka
2: granica i właśnie no, najwięcej tragedii, tak ogólnie nawet takich kryminalnych związanych z przemocą, czy nawet jeżeli chodzi o zabójstwa, no to tak naprawdę to nie są zabójstwa, które są na ulicy, bo jednak więcej rzeczy ma podłoże właśnie w rodzinie, w jakichś kłótniach, w jakichś takich relacjach osób bliskich. I tutaj ta granica właśnie od tej miłości do nienawiści jest bardzo malutka i to szybko potrafi się przemienić.
3: Lawinowo potem już idzie, tak jest. Mhm. Detektyw to nie policjant, nie ma prawa do aresztowania czy stosowania przymusu bezpośredniego. Mam rację, Pawle? Tak, mam rację? Okej. Okay. Posiada jednak uprawnienia do przetwarzania danych osobowych bez zgody osób trzecich oraz prawo do prowadzenia obserwacji w miejscach publicznych, co pozwala na zebranie mocnego materiału dowodowego, na przykład dla sądu. Praca trudna, pełna niespodzianek, wyzwań, zwrotów akcji, czasem dramatycznych okoliczności, ale też dająca wiele satysfakcji, kiedy uda się pomóc komuś krzywdzonemu, komuś w potrzebie, prawda? Dużo satysfakcji.
2: Odkrycie prawdy, uporządkowania chaosu. Mhm. Właśnie często osoby, które się do mnie zgłaszają, one się nie zgłaszają nawet po to, żeby udowodnić zradę. One się zgłaszają po to, żeby udowodnić same sobie, że one nie zwariowały. Jak uda mi się pomóc takiej osobie i ta kobieta odetchnie w pierwszym momencie, że faktycznie jest już dobrze. Bo tutaj też w tych sprawach, jak żona mówi mężowi, słuchaj, ja coś czuję, że jest nie tak. Nie, tobie się wydaje. Nie, ty już przesadzasz. Nie, ty już, tobie się w głowie pomieszało, bo ty już wszędzie widzisz tylko, że ja nie wiadomo, co robię. A ja tylko przecież poszedłem do pracy, ja się tylko uśmiechnąłem do telefonu, przecież to normalne. I kobieta przez rok, przez dwa, przez trzy lata, kiedy ma takie słowa powtarzane, ona faktycznie zastanawia się sama nad sobą, czy ona jest...
3: Nie postradzała zmysłów.
2: Nie postradzała zmysłów.
3: Tak. I o tym rozmawiamy w tej edycji Drogowskazów. W studiu ze mną i z wami są cały czas Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski. Paweł jest prywatnym detektywem, mediatorem i kuratorem społecznym. Oboje są autorami nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Michał Poklękowski, do rozmowy wracamy niebawem, jeszcze w ostatniej, trzeciej części Drogowskazów.
0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
13: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, moje uszanowanie po raz trzeci i po raz ostatni. Praca prywatnego detektywa jest skomplikowana, pełna wyzwań, obejmuje szeroki wachlarz działań, bo dotyczy licznych aspektów życia. Z tej przyczyny trudno jest czasem udzielić takiej prostej, jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kim jest oraz co dokładnie robi prywatny detektyw. Można jednak powiedzieć, że praca prywatnego detektywa polega na pomaganiu ludziom poprzez rozwiązywanie ich często bardzo nietypowych problemów. Pomoc, człowiek i problem. Te trzy elementy są fundamentem działań każdego prywatnego detektywa. I o tym dziś w Drogowskazach. W studiu ze mną i z wami są cały czas Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski. Paweł jest prywatnym detektywem, mediatorem i kuratorem społecznym. Oboje napisali nową na rynku wydawniczym książkę pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Witam was po raz trzeci i ostatni w tej edycji programu.
2: Witamy.
1: Co tak naprawdę oznacza empatia w zawodzie prywatnego detektywa i w jakich okolicznościach ma największe znaczenie?
3: Myślę, że tej empatii to się uczyłem w pracy choćby właśnie kuratora społecznego. Mając 22 lata zostałem kuratorem społecznym, mam styczność z osobami, które były i w ośrodkach dla osób bezdomnych, i w domach samotnej matki, osoby uzależnione. Kiedy rozmawiam z osobami z ośrodków dla osób bezdomnych, tak by ktoś powiedział, a co to za człowiek, to on już nie ma z nim nawet o czym rozmawiać. A naprawdę można się dużo empatii nauczyć, kiedy się dowiaduje, że ten człowiek prowadził firmę, kiedy się dowiaduje, że ten człowiek był wykształconą osobą, jednego roku zmarła jemu żona i tego samego roku jego córka zginęła w wypadku samochodowym. I teraz pytanie, co my byśmy zrobili na jego miejscu? Czy byśmy poszli w alkohol, w narkotyki? Czy byśmy sobie odebrali życie, bo byśmy nie wytrzymali? A być może byśmy sobie założyli nową rodzinę i mieli nowe, małe dziecko, tak? Także tutaj wiele pokory do życia, do sytuacji, które poznaję. Myślę, że to nauczyło mnie dużej empatii i idąc w jakiekolwiek miejsce albo spotykając się z ludźmi, ja nie myślę sobie, jaki to ja jestem super dzielny. Ja sobie myślę, jak niewielka dzieli mi granica między tym, gdzie jestem teraz, a gdzie mógłbym być, kiedy ten los by się pokrzyżował troszeczkę inaczej. Także myślę, że mając doświadczenie, to co powiedziałem w pierwszej części rozmowy, te doświadczenia takie zdobyte w swoim życiu, właśnie czy to w pracy zawodowej, czy tak ogólnie po prostu w rozmowach z ludźmi, to będzie decydowało o tym, jakim tym prywatnym detektywem się będzie. Czy się weźmie sprawę po to, żeby zarobić pieniądze, czy się weźmie sprawę po to, żeby faktycznie pomóc osobie, bo tak jak mówię, nie każdą sprawę trzeba wziąć i nie każdą sprawę trzeba tak prowadzić, jakby klient chciał, bo wielokrotnie wskazuje inne możliwości, inne drogi, żeby dojść do tego samego celu, albo nawet i jeszcze lepiej na tym wszystkim wyjść, niż tylko to, żeby się gdzieś tam też, pierwszy odruch człowieka to jest zemścić się być może, tak? Jak on mnie zdradził, to ja jemu teraz pokażę, co ja potrafię.
1: Zdaję sobie sprawę doskonale, że klienci takich agencji detektywistycznych, prywatnych detektywów potrafią być roszczeniowi, prawda? Potrafią się wymądrzać, tak? Potrafią też narzucać swoją wolę, albo nawet forsować swoje własne, prawda, taktyki zdobywania dowodów. Są tacy klienci, też się zdarzają, prawda?
3: Znaczy powiem, że to jakby prywatny detektyw ma lepiej niż policjant, bo ktoś, kto przychodzi na komisariat policji, składa zawiadomienie i krzyczy i mówi, co policja ma zrobić, jakby policjant nie ma możliwości odmówić przyjęcia zgłoszenia. Jak ktoś przychodzi i będzie krzyczał i mówił, co ja mam robić, kiedy ja wiem, że to nie jest ani droga, ani prawna, ani taka jakby dla mnie właściwa droga, z którą ja bym się zgodził, ja po prostu powiem, ja takiej sprawy nie przyjmę i takiego zlecenia nie wykonam.
1: Sygnały ostrzegawcze, to też pytanie do was, do ciebie Aniu i do Pawła, możecie razem się uzupełnić w odpowiedzi. Takie sygnały ostrzegawcze w relacjach międzyludzkich świadczące o tym, że ewidentnie coś złego zaczyna się dziać, psuć. Chodzi o związki intymne, tutaj w moim pytaniu, ale też na przykład o relacje biznesowe, tak? Takie sygnały, tak zwane red flagi. Wiecie, o co chodzi?
2: Tak jak Paweł powiedział, jeżeli chodzi o takie życie rodzinne i o sprawy związkowe, to na pewno zmiana zachowania, zmiana stylu ubierania, nowe perfumy, nowa fryzura, siłownia, czy nagle wychodzenie ze znajomymi, czy zostawanie po pracy, więc zmiana po prostu codziennych nawyków, zmiana odzywania się, nagle chodzenie z telefonem do łazienki, założenie hasła na telefonie, nie pozostawianie go ekranem do góry na stole, tak jak zazwyczaj leżał, tylko już leży odwrócony, więc to...
1: Czyli absolutna klasyka. To tak rzeczywiście wygląda w życiu, tak Paweł?
2: Tak, teraz to wygląda.
3: Tak, właśnie główny taki pierwszy sygnał to ten telefon. Nagle telefon staje się super tajemny, tajną rzeczą, którą trzeba chronić, bronić. I choćby też zajmuję się, prowadząc fundację, rozmowami w szkołach z dziećmi i dzieci same czasem mówią, ale dlaczego rodzice mają mi kontrolować telefon? Przecież mamusia to chowa telefon i ma 3 hasła, a tatuś też w ogóle z telefonem idzie nawet do łazienki, a jak mamusia mu zajrzała, no to była afera w domu, że mamusia mu zajrzała w telefon. No dlaczego mamusia mój telefon będzie sprawdzała? Więc tutaj to tak, choćby pod tym kątem ja już widzę takie sygnały właśnie, że w domu coś tam się dzieje nie tak, bo jak przychodzi coś naturalnie. U mnie w domu telefon leży na wierzchu, żony telefon leży na wierzchu. My nie mamy naprawdę z tym problemu. Jak zadzwoni mój telefon, moja żona go odbierze, no i najczęściej zadzwoni do mnie jakaś kobieta, bo dużo częściej dzwonią kobiety z problemami.
1: Jasne.
3: No to ona po prostu pięknie odpowie, że mąż będzie za 5 minut, 10 minut oddzwoni. Nie mam z tym problemu.
1: Tak, no jeżeli ktoś ma czyste sumienie, a propos tutaj smartfonów, telefonów, tak, no to żonie, mężowi, partnerce, partnerowi da, żeby, nie wiem, sprawdzić coś w Google na przykład, tak, jakoś tak jak mam czyste sumienie, to od razu nie pocę się, tak, bo moja żona chwyta mój telefon, żeby coś tam sprawdzić, nie, a nóż widelec otworzy na przykład Messengera, nie, i tam się po lekturze wywróci mi życie do góry nogami, tak, jej tak samo zresztą, nie, takie sytuacje są właśnie, a o waszej książce Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa, piszą w sieci, że to lekcja życia. Dlaczego? Poproszę was oboje o odpowiedź. Lekcja życia. Ta książka, która tutaj leży na stole.
2: Myślę, że wiele osób jest mimo wszystko nieświadomych po przeczytaniu paru historii, o czym mogą się niektórym otworzyć.
1: Szeroko.
2: Takie nowe spojrzenie też na świat, na życie.
3: Mi to trochę ciężko powiedzieć, bo ja w tych historiach siedzę codziennie. Dla mnie to nie jest nic nowego i ktoś po trzech słowach, jak słyszę choćby w rozmowie z klientem, bo mąż to, bo mąż tamto, bo mąż siamto, to ja już jestem w stanie wyobrazić sobie, co faktycznie on robi. Także jakby ze mną trochę trudniej porozmawiać, czy to lekcja życia, no bo ja to mam już na tyle codzienne te problemy, że one są dla mnie tak oczywiste, że po prostu ja już je widzę z daleka. Choćby idąc parkiem do łazienek, kiedy pójdę do łazienek, ja mniej więcej widzę, kto idzie z własną żoną, a kto idzie z kochanką.
1: O, do tego stopnia.
3: No bo z żoną idzie się w miarę normalnie, a z kochanką troszeczkę inaczej. Także no, nie wiem, na ile mogę się pomylić w tym wszystkim, ale troszeczkę myślę, że jestem w stanie to wyczuć, że tutaj jest takie nowe love, nowe zauroczenie, a tam już taka po prostu zwyczajna miłość, taka od 20 lat.
1: W swojej książce opisujecie realne historie osób, które padły ofiarą manipulacji, oszustw finansowych albo zdrady. Treść skupia się na dokumentalnym zapisie ludzkich losów oraz analizie psychologicznej zachowań sprawców. Do czego zmierzam? Czy to sami, słuchajcie, manipulatorzy, socjopaci, psychopaci, czyli ta tak zwana mroczna triada, czy to po prostu pogubieni ludzie, którzy nieintencjonalnie, niecelowo zupełnie też krzywdzą innych? Tutaj nawet w kontekście zdrady. Tak? Co moglibyście powiedzieć?
3: Myślę, że pewno i tak.
1: I tak, i tak. To zależy.
3: Tak, to zależy, jak mówią prawnicy.
2: Ja myślę, że ludzie w dzisiejszych czasach są bardzo pogubieni i jeżeli też ktoś zaczyna kłamać i żyć jakimś innym życiem, to też sam się później gubi w tym wszystkim, więc chyba wydaje mi się, że mało jest osób, które są takie z natury manipulują innymi, tak? Bardziej to później wynika z potrzeby chronienia siebie, jakby zapewniania sobie alibi. Sami się gubią w tym też, co mówią, w swoich kłamstwach i muszą później dalej w to brnąć.
1: Profesjonalizm do samego końca, czy emocjonalny związek z klientem? Może przecież tak się zdarzyć, tak to sobie głośno wyobrażam, że prywatny detektyw wejdzie trochę za głęboko w sytuację, na przykład zdrady małżeńskiej, straci tą tak zwaną chłodną głowę, za mocno skupi się na cierpieniu na przykład zdradzanej osoby w tym wypadku. Jak tego uniknąć? Da się? Czy można czasami wejść za głęboko? No to już będzie po prostu nieprofesjonalne, prawda?
2: Ja powiem z perspektywy tego, jak ja to widzę. Ja myślę, że Paweł już tak bardzo mocno, chłodno na to patrzy, że on nie dałby się wmanewrować w takie bardzo osobiste zaangażowanie, że on nie będzie mógł spać po nocach. Ja jestem jeszcze na tyle naiwna, że jeżeli opowiada mi o tych sytuacjach, to ja je przeżywam, więc to u niego to doświadczenie i ta jakby jego wieloletnia praca już pozwoliła mu patrzeć na to chłodniej.
3: No myślę, że już właśnie, no ja z tymi historiami spotykam się na co dzień, więc jakby jestem w stanie, znaczy ja mam empatię, odczuwam i jakby staram się zawsze postawić troszeczkę w roli tej osoby, której ta sprawa dotyczy. Jakby choćby nawet przekazując informacje, mówiąc o tym, jak to się stało, no to też sobie tak myślę, co ja bym chciał, będąc tą kobietą, usłyszeć i w jaki sposób chciałbym to usłyszeć. Znaczy, co bym chciał usłyszeć, no to na to już nie mam wpływu, no bo ja muszę tej kobiecie powiedzieć prawdę i powiedzieć to, co było. Albo, że jest właśnie, no, że naprawdę jest poważna sytuacja.
1: No właśnie, a dobrze, a tu a propos też, no oczywiście, jako prywatny detektyw zbierasz dowody w sprawie, żeby udowodnić na przykład rację klienta, albo nie, ale czy na przykład twoja działalność sprowadza się wyłącznie do zbierania dowodów, Pawle, czy na przykład też do udzielania porad? Czy tutaj... Jak ma się zachować na przykład żona, która podejrzewa, że mąż ją zdradza, albo mąż, który podejrzewa, że żona jego zdradza?
3: Pierwsza część rozmów to jest właśnie to, co powiedziałem na początku. Jakby zbieram wywiad, chcę powiedzieć, jakie będą konsekwencje, jak nam się uda udowodnić, jaka będzie ta droga, ale też mówię tej kobiecie, jak ma się zachować. Takie wskazówki tak naprawdę ludzie dostają od swoich prawników, bo nawet kiedy była przemoc w domu, kiedy facet, który stosuje przemoc w domu, jak pójdzie do prawnika, to pierwsze, co usłyszy, pan się uspokoi, pan już będzie grzeczny. I wtedy nagle on się staje, albo kiedy dochodzi do sprawy rozwodowej, nagle wszyscy są super ojcami, super matkami, wszyscy chodzą na zebrania do szkoły, jak nigdy przez 8 lat nie byli we dwoje na zebraniu w szkole, tak tutaj mama i tata idą do szkoły. Mama się chce dowiedzieć, co u dziecka, tata chce się dowiedzieć, co u dziecka. Nagle tata zabiera dzieci na jakieś tam wakacyjne wyjścia, na lody, zabiera na atrakcje, kupuje prezenty, także tutaj no, te rady ludzie wskazują i tak naprawdę kiedy jest ten czas spraw sądowych, nagle ci ludzie zachowują się już zupełnie inaczej. Oni się zachowują książkowo, tak jak powinni się zachować. I na tym etapie, jakby tak na nich popatrzył, to by się można było zastanowić, po co oni się rozwodzą, jak oni są tak fajnie zgrane
1: małżeństwem.
3: A jak już sprawa się zakończy, no to znowu przechodzimy w tryb bycia normalnym, czyli tata, który walczył o kontakty. No, są różni ojcowie, żeby nie generalizować, ale taki tata, który powiedzmy bardziej udawał niż chciał, no nagle gdzieś tam tydzień się gubi, drugi tydzień się zgubił, trzeci tydzień się zgubił, potem się cały miesiąc zgubił i on nie miał czasu, tak?
1: Mhm. Jeszcze dwie kwestie na koniec naszej dzisiejszej długiej rozmowy w studiu Drogowskazów. Co jest największym wyzwaniem związanym ze zbieraniem dowodów w pracy detektywistycznej? To głównie do ciebie, Paweł, pytanie.
3: Wyzwaniem dla mnie to na pewno jest miejsce, w którym pracuję, bo dużo łatwiej się pracuje w mieście, dużo trudniej się pracuje na wsi. W zasadzie na wsi jest to nie do zrobienia, bo samochód stojący 5 minut
1: wzbudza
3: na wsi, to ja już po 5 minutach mam zainteresowanie, już ludzie chodzą wokół tego
1: nie
3: samochodu.
1: Nie tylko kury się interesują tym samochodem.
3: Już każdy wie. Także takie sprawy praktycznie też czasami ze względów technicznych, ja mówię, w tym miejscu ja tego nie zrobię, także żeby ludzie nie gdzieś tam nie dawać nadziei albo nie brać pieniędzy, kiedy i tak wiem, że z tego niewiele wyjdzie. No chyba, że wiem, że na przykład ta osoba wyjedzie po jakimś tam czasie, więc wtedy też już się nie ustawię na wsi, tylko ustawię się na jakiejś drodze wylotowej i jak ten samochód będzie jechał, to dopiero wtedy za nim ruszę. W mieście jest dużo prościej, tutaj ludzie naprawdę czasami...
1: Większa anonimowość po prostu.
3: Można stać sobie w samochodzie, siedzieć pół dnia i nawet nikt nie zajrzy, się nie zainteresuje, co ja tam robię.
1: Z lektury waszej książki wynika, że każda, nawet najbardziej beznadziejna sytuacja w życiu może doczekać się szczęśliwego finału. No i teraz tak właśnie, naiwność czy realistyczna diagnoza wysnuta na podstawie historii, które razem tutaj opisujecie, to ostatnia kwestia na koniec naszego spotkania w radiowym studiu. Naiwność czy rzeczywiście tak jest, że sytuacje nawet absolutnie beznadziejne mogą mieć szczęśliwy finał, od czego to też zależy?
2: I to, tak jak powiedziałam, ludzie w dzisiejszych czasach po części są naiwni. Na przykład ja bym dała się nabrać, gdyby nie jedna historia z tej książki mnie spotkała, więc myślę, że też bym dała. Ale też i taka właśnie nadzieja i rozwiązanie, też powiedzenie prawda nas wyzwoli, więc czasami ta prawda jest wyzwalająca.
1: Ale nie powiemy od razu teraz, żeby nie zdradzać wszystkiego, czy wszystkie te historie opisane w tej grubej, ponad 300-stronicowej książce doczekały się szczęścia. Szczęśliwego finału.
2: Wszystkie skończyły się jakoś.
1: Jakoś, tak.
2: Jakoś. Szczęśliwie każda się skończyła. pytanie dla której strony?
1: Pawle?
3: No właśnie, pytanie, czy lepiej żyć w kłamstwie i udawać, że jest fajnie, czy czasami się z tą prawdą zmierzyć i przez jakiś czas popłakać, ale gdzieś tam się otrząsnąć i móc zacząć to życie na nowo, już w zgodzie ze sobą i po prostu po swojemu. Także tutaj, tak jak siostra powiedziała, każdy będzie miał dla siebie inny pomysł i co jest lepsze. Czasami nawet ta osoba, która zdradza, dla niej też to jest, nawet to, że już się to wszystko wydało, to przynajmniej on już może odetchnąć, on już nie musi ściemniać, on już nie musi udawać na dwa fronty, że idzie do roboty i robi nadgodziny, kiedy ma spotkanie z kochanką. Także dla kochanki też to jest odetchnięcie, no bo wreszcie nie jest już tą trzecią, tylko zostaje tą pierwszą. No i dla kobiety, która była zdradzana, no wreszcie też przepracuje to i będzie mogła zacząć jakoś tam po swojemu to życie od nowa sobie układać.
1: Kończymy. Na dziś musi nam wystarczyć. W studiu ze mną i z wami byli Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny. Była też Anna Sobolewska. Paweł i Ania, Ania i Paweł napisali wspólnie nową na rynku wydawniczym książkę pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Pięknie wam dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę w radiowym studiu. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.
1: Proszę. Pełnych wersji drogowskazów zawsze szukajcie w sieci, między innymi na YouTubie czy na Spotify, a o naszych programach też regularnie piszemy w radiowych social mediach. Polecamy się waszej nieustającej uwadze. Wszystkiego spokojnego i bezpiecznego. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Zespół Rammstein, utwór pod tytułem Engel. Ja nie wiedziałem, że w końcu ktoś zrobił piosenkę dla naszego legendarnego trenera Jerzego Engela.
2: No widzisz, proszę bardzo.
1: Puśćmy lata zespołem milczenia.
3: Taty od lat krążą w wielu polskich domach, czyli Asterix i Obelix, Misja Kleopatra.
4: Bez kamieni nie ma budulca, a bez budulca nie ma pałacu. A bez pałacu nie ma pałacu.
1: Bez słuchaczy nie ma radia, a bez radia nie ma radia.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
6: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: Reklama.

0: autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Krzysztof Grabasz Grabowski.
2: No, dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
1: To co się wtedy zadziało?
2: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, które bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
1: No wesela weszło.
2: No wesela, tak, tak.
1: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
2: Jak się czuje?
1: No,
2: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowna.
1: Ale że to, że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
2: Tak.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Deska Rock Warszawa.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.